Rumi, mi Rumi. A pogoda rozśpiewana na chmurze Baldorana. Gada woda i si dowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, mi, mi, mi, mi, mi.

ciepły sen. Już po głowie głaszcze mnie. Wiem, że gdzieś jesteś.

boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: 6.30 wybiła na termometrze taka temperatura, że chyba już możemy stwierdzić, że mamy lato. Daria Kamrowska, Olga Grumowicz, Kalina Kończak, Edgar Hein. To my będziemy was dzisiaj budzić, także zostańcie z nami.

0: I tak oto, drodzy słuchacze, mamy godzinę 6.50, 6.35, Kyrie Eleison. I mamy
1: szybko
0: w kalendarzu.
1: Ten czas mija. Bardzo
0: drugi
1: szybko.
0: Dzień czerwca. No leci, biegnie, no co zrobić? W czerwcu tak jest, że czas szybko biega, ja tylko sobie słuchawki zrobię, bo tu nasi aferowicze są niesamowici.
1: Jak mówimy już, że czas szybko leci i dzisiaj są imieniny Marzanny, to myślę, że wszystkie Marzanny na imieniny uważajcie, żeby wam ktoś prezentu nie zrobił w formie utopienia bądź spalenia, bo niby już lato, ale jednak jeszcze wiosna.
0: No, ale żadna Marzanna dzisiaj nie ma imienin, bo już przecież w marcu wszystkich się pozbyliśmy. Co tam jeszcze mamy w naszym kalendarzu?
1: Mariannę, Eugeniusza, Piotra, Marię, Mikołaja, Blandynę. Na przykład wszystkiego najlepszego, oczywiście nietypowe święta też mamy jak zwykle.
0: Dzień bez krawata, czyli dzisiaj mamy to święto, które ja celebruję każdego
1: dzisiaj
0: dnia.
1: Dzisiaj będziemy awanturować.
0: Dlaczegoż?
1: No bo klient bez krawata się awanturuje.
0: A, zabawne, muszę przyznać. Dzień macochy. I teraz pytanie, czy to jest ta macocha ze starych bajek, czy z tych nowych filmów, bo to nie wiadomo.
1: A to są inne macochy?
0: Aha.
1: A rzeczywiście postrzeganie macoch się troszeczkę zmieniło.
0: Bardzo się zmieniło, nawet można powiedzieć. Nie będziemy wchodzić w szczegóły. Na pewno dziś mamy także dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych, także pomagajcie zwierzakom wszelakim, nie rozróżniajcie, czy to z domu, czy to z dworu.
1: Jak z dworu, to równie wartościowe są i uważajcie, żeby wam jakiś gołąb przypadkiem do kuchni nie wpadł, bo takie historie również się dzieją.

0: To promocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: I tak oto raporty pogodowe spadają na nasze stoły i wynika z nich, że dzisiaj Rzeźko.
1: Jak to Rzeźko? Teraz no Rzeźko, ale potem będzie lepiej. 24,5 stopnia nawet ma być, a 25,8 odczuwalna. To nie będzie źle. To znowu upał będzie.
0: No ale w tym momencie 12,5 stopnia, czyli jest bardzo Rzeźko. Jednakże faktycznie w ciągu dnia słoneczko przygrzeje, chociaż schowa się za chmurami. I to mniej więcej właśnie wtedy, kiedy będzie najwyżej, przynajmniej tak, tak widzialnie najwyżej, bo wiadomo, że słońce zawsze jest w tym samym miejscu.
1: Jeżeli chodzi o wiatr, to tego nie będzie do czasu, aż zrobi się ciepło. Jak zrobi się ciepło, to wiatr będzie, więc to jest
0: czyli
1: paradoks.
0: Będzie zimno, bo jak, no, jest, jak wiatr, jest wiatr, to jest zimno. Tak. 1014 hektopaskali to ciśnienie mniej więcej przez cały dzień będzie się utrzymywać. Delikatnie spadnie do 1011, ale tego chyba nawet tacy meteopaci jak ja nie odczują. Wilgotność na poziomie w ciągu dnia 70-65%. Wiadomo, w okolicach południa będzie najniższa.
1: Jeżeli chodzi o ostrzeżenia IMGW, tych dla Poznania jak na razie nie ma, więc chyba nie mamy się czego bać. Można wyjść na spacer spokojnie.
0: 16 minut do godziny 7 i ciągle Cool Kids of Death.

0: Przejdziemy sobie teraz do nowości muzycznej.
1: Niewątpliwie. Holistic Aberration, jaka to jest trudna do wymówienia nazwa, jeżeli nie zna się angielskiego bardzo błędnie.
0: No i ja sądzę, że dlatego zostawiłem to tobie. Everything Happens For You. Ten utwór to panowie, to państwo nam sprezentowali. No i cóż możemy powiedzieć? Będzie teraz dużo pięknych dźwięków, a mało słów.
1: No zdecydowanie mało słów, bo to instrumental jest. Więc my się nagadaliśmy, a teraz rzeczywiście pora na muzykę i muzykę taką totalnie bez gadania.

0: Everything Happens For You, a tymczasem my zerkamy do naszego worka z nagrodami, a tutaj znajdziemy nasze nagrody. No bo co może być innego w worku z nagrodami, a skoro mamy już czerwiec, to ruszył Silent na wolności, wojności.
1: O właśnie, to jest impreza, która jak najbardziej w Poznaniu z latem się kojarzy. Impreza, która nie jest uciążliwa, to jest ważne, ani dla uczestników. No dobra, rzeczywiście zapomniałam, co było rok temu, tak.
0: A co było rok temu?
1: Masz rację, nie? Nie było jakieś tam...
0: Nie. Po prostu jako osoba, której zdarzało się tam grać, zdaję sobie sprawę, że czasem może być uciążliwa dla DJ-ów, bo dużo znajomych przychodzi.
1: Okej, w ten sposób. No dobrze, ale przynajmniej dla sąsiadów nie jest uciążliwe. A
0: zdecydowanie
1: to jest,
0: nie.
1: To jest ważne, no bo to jest silent disco, czyli dostajecie słuchawki i możecie sobie potańczyć.
0: I możecie wybrać ją wraz z osobą towarzyszącą w najbliższą sobotę, 6 czerwca, czyli w Dniu Szatana. Dlaczego ja wtedy nie gram? Zapraszamy was na Silent na wolności i zaproszenia faktycznie podwójne. Dziś rozdajemy w poranku.
1: 7148 to jest numer, na który należy pisać, jeżeli chcecie o te zaproszenia powalczyć. Afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie, to jest za to treść.
0: No i właśnie, jakie pytanie dzisiaj wam zadamy? Wydaje mi się, że z okazji Dnia Bez Krawata to napiszcie nam, co zamiast krawata założyć można i muszka się nie liczy.
1: Okej, to jest, myślę, że dobry pomysł. Ja już mam kilka pomysłów w głowie, ale nie będę wam podpowiadać. Zł 23 to jest koszt takiego SMS-a.
0: I na zgłoszenia czekamy do godziny 10, a zaproszenia podwójne na Silent na wolności na najbliższą sobotę do rozdania dzisiaj w Aferanku. Idziemy na ulicę. P-Unity.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pani Olgo, czy wie pani, że pani mi uratowała życie? A przynajmniej trochę czasu.
1: To się bardzo cieszę.
0: A wiesz dlaczego?
1: Czyżby jest to związane z sytuacją na Termach Maltańskich?
0: A jaka jest sytuacja na Termach Maltańskich?
1: Że są dzisiaj zamknięte.
0: A dlaczego są zamknięte? Co zrobiły Termy Maltańskie, że zostały zamknięte?
1: Termy Maltańskie nic nie zrobiły, ale nie mają ciepłej wody pod prysznicami.
0: No to kubeł zimnej wody, co niektórym to by się przydał. Chociaż ja chciałem iść na saunę, to by mogło być problematyczne, skoro nie ma ciepłej wody.
2: Dlaczego nie podgrzeją wody w saunie, jak mają saunę?
0: No bo nie ma ciepłej wody. Oni nie mają dostępu do prądu na pewno.
2: A, no w ten sposób.
0: Do kotła. A jak kocioł, to mogą pożyczyć z Bułgarski, będzie. Za dużo. Zapraszamy w imieniu Olgi na serwis informacyjny. Na pewno będzie spokojniejszy niż ta rozmowa przed chwilą. Zapraszamy.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Interpelacja w sprawie poznańskiego sektora filmowego. Radny Grzegorz Jura pyta w niej władze miasta o możliwość stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla branży. Impulsem do powstania inicjatywy były wnioski z raportu Potencjał rozwoju branży filmowej w Poznaniu. Diagnoza i rekomendacje. Dokument ten, opracowany na zamówienie Poznań Film Commission, wskazuje, że miasto dysponuje niewykorzystanym potencjałem w sektorze filmowym. Zdaniem autora interpelacji, wspieranie tego potencjału może rozwijać promocję miasta i jego gospodarkę.
3: Element promocyjny, widzę to w ten sposób, że ten Poznań jako nieograne miasto ma ciekawe lokacje i w różnych produkcjach telewizyjnych jest pokazywane. Druga rzecz to oczywiście ten aspekt gospodarczy, ponieważ każda produkcja telewizyjna potrzebuje wykorzystania hoteli, restauracji, więc korzystają z tego różne branże.
1: Ocenie radnego, Poznań posiada wszelkie niezbędne przesłanki, aby stać się nowoczesnym ośrodkiem produkcji filmowej i audiowizualnej o znaczeniu ponadregionalnym. Wymaga to jednak konsekwentnego działania i strategicznej polityki miasta, która będzie oparta na współpracy z lokalnym środowiskiem.
4: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Przebudowa kładki na Cytadeli zakończona. Nowy mostek dla pieszych i rowerzystów w północno-wschodniej części parku został oddany do użytku. Zastąpił on zdemontowany jesienią ubiegłego roku obiekt, który nie nadawał się do eksploatacji ze względu na zły stan techniczny. Ze względu na historyczny charakter miejsca pracę nadzorował miejski konserwator zabytków. Jednocześnie na Cytadeli trwają prace konserwatorskie związane z nagrobkami znajdującymi się na jej stokach. Planowana jest również przebudowa terenu dawnego amfiteatru i stworzenie na jego miejsce ogrodu jododajnego.
4: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Politechnika Poznańska uruchomiła swój pierwszy lokalnie zainstalowany komputer kwantowy. Jest to trzeci taki komputer znajdujący się w Poznaniu. Jak mówi lider Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Michał Weissenberg, takie urządzenie umożliwia jednoczesne wykonywanie większej liczby operacji.
5: W wszystkich sytuacjach symulacji, próby rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych pierwiastków, rozwiązań chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, taki komputer pozwala nam na jednoczesne wykonywanie większej liczby operacji, dzięki czemu zadania, które klasyczny komputer wykonuje bardzo długo, jesteśmy w stanie wykonać niemalże w czasie rzeczywistym od razu.
1: Zdaniem przedstawicieli uczelni, uruchomienie lokalnego komputera kwantowego ma wzmocnić pozycję Poznania jako jednego z najważniejszych ośrodków rozwoju technologii w przyszłości w Polsce. Podczas prezentacji urządzenia zapowiedziano również rozwój nowych studiów magisterskich, organizację hackathonów oraz inicjatyw edukacyjnych związanych z technologiami kwantowymi. Więcej w tym temacie możecie usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu Reporterów. Awaria w Termach Maltańskich. Władze Poznańskiego Parku Wodnego poinformowały wczoraj po południu w mediach społecznościowych, że obiekt będzie dziś nieczynny. Przyczyną jest awaria pobliskiej sieci ciepłowniczej. Choć nie wpływa ona na ogrzewanie basenów, spowodowała brak ciepłej wody pod prysznicami. Prace prowadzone przez firmę Veolia, mające na celu usunięcie usterki, rozpoczęły się już dzisiejszej nocy. Termy Maltańskie wznowią działanie od jutra. Będą otwarte także podczas zbliżającego się długiego weekendu, jednak w zmienionych godzinach. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Nowa kładka na Cytadeli jest, nowej kury na antenie nie ma, ale jest godzina 7.

0: I tak oto minęła godzina 7:00, okazuje się, że termy zamknięte, ale ten komputer kwantowy, czy to on wydawał takie pi, pi, pi, pi, pi, tam w tle, to...
1: No ja myślę, że komputery mogą wydawać takie dźwięki.
0: Ale taki, taki denerwujący. Ja wiem, dlaczego informatycy w takim razie są tacy nerwowi czasami.
1: Ja mam taki papierek na to.
0: Jaki?
1: Taki na bycie informatykiem.
0: No,
1: to ja nie wiem, czy mam to traktować personalnie.
0: Sorry, entschuldigung zbyte. Ja się odnosiłem do tych z Politechniki Poznańskiej. Kilku z nami raczej są, bywają przynajmniej, zdenerwowani. Godzina 7:00 minęła, 2 czerwca, słuchacie audycji porannej Radia Afera. W kalendarzu dzisiaj mamy dzień bez krawata, dzień macochy, a także dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych.
1: I mamy też imieniny. Marianny, Marzenny, nie, Marzanny, o właśnie. Eugeniusza, Piotra, Marii, Mikołaja, Blandyny, Floriana, Marcelina, Erasma, Efrema i Sadoka. Wszystkiego najlepszego.
0: Świętuje dzisiaj Marcelin. Pytanie, kiedy będzie świętował, nie wiem, na przykład Grunwald, Górczyn, Raszyn, czyli te wszystkie dzielnice, rady osiedla w sumie,
1: oby
0: które
1: tylko nie miłostowo.
0: Się...
1: Jak miłostowo świętuje, to chyba nie jest dobrze.
0: A jak unikowo świętuje też, to wtedy mamy, no, Odę do Moriseja.

0: 7:04 na zegarze, więc zaglądamy do tego, co w porannej prasie.
1: Gazeta Wyborcza, to od niej rozpoczynamy. A tutaj na jedynce o tym, że lekarz idzie do własnego gabinetu, nie na onkologię. Wkrótce będziemy mieli za dużo lekarzy. Ministerstwo Zdrowia ostrzega jednak, że największą popularnością cieszą się dziedziny, w których łatwo założyć własną działalność gospodarczą i mieć gabinety w bloku, a nie takie, na które jest zapotrzebowanie społeczne. Wolny rynek! Sytuacja poprawia się, bo od ponad dekady znacząco i systematycznie podnoszony jest łączony limit przyjęć na kierunki lekarskie. No, czyli lekarzy mamy coraz więcej, ale nie tych, których byśmy chcieli. Kogo przede wszystkim będzie można spotkać w gabinecie, a kogo przede wszystkim na ogłoszeniu szukam, które zostanie wywieszone przez dyrektora szpitali. O tym przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tam również o trąbie powietrznej, która przeszła przez województwo opolskie. Wczoraj w Balcarzowicach przez wieś w województwie opolskim w weekend przeszła trąba powietrzna. Prędkość wiatru mogła sięgać nawet do, uwaga, 220 km na godzinę. Żywioł zrywał dachy, wyrywał okna i elementy budynków. Zniszczeniu uległo kilkanaście z nich, w tym ponad 10 mieszkalnych oraz wiele drzew. No i że Kalifornia nie jest już rajem, to z kolei informacja z zagranicy, bo przed dzisiejszymi prawyborami na gubernatora tego stanu wszyscy kandydaci obiecują, że zaradzą chronicznej drożyźnie i innym bolączkom prawie 40-milionowego stanu. Przypomnijmy, że Kalifornia jako osobny stan jest piątą gospodarką świata. Jak to pokazuje moc tegoż regionu, no i także kulturową moc, którą ugruntowała sobie przez dziesiątki lat. Gazeta Wyborcza, zapraszamy do lektury.
0: To Red Hoci nie będą zadowoleni, jak nie będą mogli pozytywnie już o Kalifornii śpiewać. Ja zaglądam sobie do Rzeczpospolitej. Tam o tym, że Polska traci cyfrową suwerenność, to trochę też w temacie tego wolnego rynku, o którym przed chwilą powiedziałeś. Rodzime talenty rozwijają firmy za granicą. Państwo kupuje rozwiązania od globalnych gigantów, a eksperci ostrzegają, że bez własnej infrastruktury i technologii Polska będzie tracić kontrolę nad kluczowymi obszarami gospodarki. No bo rzeczywiście większość startupów, takich większych w Polsce, ma pieniądze z zagranicy, ma jakieś akcje za granicą, no i ta polska technologia rozwija się tak raczej powoli. O tym możecie sobie oczywiście na stronie pierwszej, stronie 19 i stronie drugiej doczytać, jakie to konkretnie kwoty są. Tam te informacje znajdziecie. Możecie sobie na stronie pierwszej również poczytać o alarmie w sprawie długu publicznego. Przekroczenie krajowych progów ostrożnościowych zmusi Polskę do bolesnych reform. Kolejny rząd będzie musiał zmierzyć się z niepopularnymi zmianami. Tak na stronie pierwszej, stronie 17 pisze Mikołaj Fidziński. O tym, że premier blokuje asesorów na stronie pierwszej i 11, za to o kłopotach kanclerza, to już o Niemczech, a nie o Polskę, nie o Polsce na stronie 7.
1: Dziennik Gazeta Prawna, tutaj o wieku emerytalnym i czego chcą Polacy? Polacy chcą utrzymania status quo. W badaniach przeprowadzonych dla Dziennika Gazety Prawnej 52,8% ankietowanych nie wyraziło poparcia dla ustawowego podwyższenia wieku emerytalnego. Jak widać, ja już na emeryturę powinienem się pomalutku wybierać, a przynajmniej na rentę. Ciekawe jest rozbicie, jeżeli chodzi o wiek respondentów, albowiem na pytanie, czy zgadzasz się na podniesienie wieku emerytalnego, to tak mniej więcej im ktoś młodszy, tym mniej odpowiedzi na nie, im ktoś starszy, tym więcej. Najmniej zgadzają się na podniesienie wieku emerytalnego ci, którzy są w wieku przedemerytalnym. 69,7% i uwaga, ci, co już mają 65 lat, nagle okazuje się, że oni są bardziej skorzy do tego, żeby podnieść wiek emerytalny. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Poza tym o tym, że kontrola to nie przesłuchanie. Kontrolerzy ZUS nie powinni pytać o przyczyny niezdolności do pracy, przebieg leczenia, ani stan zdrowia. Jak to będzie wyglądało? O tym w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. No i tam jeszcze również rozmowa z Włodzimierzem Czarzastym, marszałkiem Sejmu, który twierdzi, że publikacja aneksu do raportu WSI może zagrozić bezpieczeństwu państwa. Dziennik Gazeta Prawna. Zapraszamy do lektury.
0: Głos Wielkopolski za to dzisiaj na pierwszej stronie podejmuje temat strajku generalnego w Dino, który podobno ma być kwestią dni, no bo ogłoszenie bezterminowego strajku generalnego w tej sieci, no właśnie, może być jak najbardziej już blisko. Związkowcy zapowiadają jego start jeszcze w czerwcu, a ministerstwo potwierdza, że obecnie możliwe jest pominięcie referendum strajkowego. Strajk generalny w Dino może zostać ogłoszony w ciągu najbliższych dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że w szczególnych sytuacjach, gdy pracodawca uniemożliwia mediację lub dochodzi do zwolnienia działaczy związkowych uczestniczących w sporze zbiorowym, strajk może odbyć się bez referendum. Do takiej sytuacji miało dojść pod koniec kwietnia, kiedy przedstawiciele Dino nie stawiali się na mediacje organizowane w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Sporządzono wówczas protokół rozbieżności, co formalnie otworzyło drogę do strajku. Strajku. Z takich tematów z aferami różnymi związanych to korupcji w ZDM możecie sobie też w Głosie Wielkopolskim poczytać, no bo są nowe zatrzymania, dwie kolejne osoby, urzędnik Urzędu Miasta i prezes spółki deweloperskiej, no właśnie w związku z aferą łapówkową w poznańskim Zarządzie Dróg Miejskich zostali zatrzymani. Na stronie 5 o tym, że burmistrz Krzyża zostanie na stanowisku, za to na stronie 4 o milionach na rury, no bo Aquanet dostał dofinansowanie na wymianę 27 km sieci, czyli być może będzie jeszcze więcej remontów w Poznaniu.
1: No, ale przynajmniej burmistrza Krzyża nie ukrzyżowali, to znaczy nie usunęli ze stanowiska. 10 minut po godzinie 7, audycja poranna Radia Afera. Dominika Płonka twierdzi, że pop jest całkiem niezły, a może twierdzi inaczej?

0: Autopromocja.
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
4: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16.30.
5: Kemot, B2B, Łęcki.
6: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
5: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
6: Wtorek, godzina 20.
5: Oczywiście, Radio Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Molk.
1: Tak, to się... Ja mam znajomą o takim nazwisku. Ciekawe, czy tam gra. I czy Molk jest z Krakowa? Nie, Molk jest z Poznania. I w sumie to sobie przypomniałem, że miałem się odezwać do znajomego z grupy Molk, więc teraz małe faux pas, ale się tłumaczę przynajmniej na antenie.
0: Ta nazwa mi się jakoś... nie wiem dlaczego kojarzy z duńskim. Być może dlatego, że po duńsku mleko jest Melk i w ogóle duński brzmi tak.
1: Duński brzmi, jakby właśnie człowiek się czymś krztusił i starał się mówić w tym samym momencie. Ale Molk, mi z kolei się kojarzy z Mulkiem, a Mulk to z kolei Kaszuby. No ale tutaj mamy Molk, mamy singiel, który już od dłuższego czasu był wyczekiwany, no i w końcu się zjawił.
0: To przy mnie, przy sobie.

0: 7148 to numer naszej bramki SMS-owej. Przypominamy, mamy dla was do rozdania, wy macie do wygrania podwójne zaproszenie na Silent na Wolności w sobotę 6 czerwca, czyli w Dniu Szatana.
1: To ja nie wiem, czy my się powinniśmy odzywać, jeżeli to ma być Silent.
0: Niestety będziemy musieli się odzywać przynajmniej do godziny 10, chociażby po to, żeby przypominać naszym słuchaczom o możliwości wygrania tychże wyjściówek i jak to zrobić.
1: No dobra, SMS-y na szczęście są ciche, SMS-y to tylko tekst. A w tekst takiego SMS-a należy wpisać afera, potem wasze imię i nazwisko, no i odpowiedzieć nam na pytanie związane z Dniem Bez Krawata.
0: Dlaczego? Nie dlaczego. Co zamiast krawata i muszka się nie liczy? To od razu tutaj, muszka od razu wylatuje. Muszka sobie poleciała. 7148, koszt wiadomości.
1: Złoty 23.
0: Zgadza się, pięknie, 22 minuty po godzinie 7, już nawet więcej niż 22 minuty po godzinie 7 i dzisiaj mamy podróż powrotną do tropików.

0: Motosygnały Radia Poznań podają, że na wiadukcie Franowo doszło do kolizji. No i jeżeli jedziecie w kierunku centrum, to będziecie się musieli mierzyć z korkami. Być może wy wiecie coś więcej o tym, co się dzieje w Poznaniu na drogach.
1: I o się zrobiło, a tymczasem nasz numer telefonu to standardowo 61 875 0213. Pytanie, czy numer 997 cały czas aktualny?
0: Pewnie tak.
1: No, tego
0: ale lepiej
1: nie
0: tego nie testować, jeżeli nie ma się przyczyny.
1: To jest numer Schrödingera. Nie wiesz, czy istnieje, dopóki nie zadzwonisz, ale faktycznie nie życzymy wam, żebyście musieli kiedykolwiek to robić. Co do innych utrudnień, to na pewno zaraz Olga pojawi się w studiu i przekaże informacje wam, drodzy słuchacze, nie tylko na temat tego, co się dzieje na Franowie.
0: Ale to jeszcze takie 4 minuty muzyki mamy.
1: Muzyka na antenie, Jordan, Rakei, Freedom, i tej wolności wam życzymy. Tylko wiecie, taki głos wolny, ubezpieczający. Freedom.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Olga Grumowicz, zapraszam. Termometry w Poznaniu wskazują obecnie nieco ponad 14 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie prawie 26 stopni. Do południa będzie słonecznie, później zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać. Sytuacja na poznańskich drogach wygląda następująco. Korki tworzą się na ulicach Lutyckiej, Lechickiej, Niestachowskiej, Przybyszewskiego, Jana Pawła II, a także Głogowskiej i Starołęckiej. Problemy z przejazdem będziecie mieć także w obrębie węzła Poznań-Wilda. Z powodu kolizji na wiadukcie Franowo kierowcy jadący w kierunku centrum miasta również muszą liczyć się z utrudnieniami. Dodatkowo w związku z remontem przejazdu kolejowego linii 802 Starołęka-Luboń przez łącznik ulic Opolskiej i 28 czerwca będzie on zamknięty do godziny 15. Jeżeli macie więcej informacji o sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu

0: I teraz jeszcze powinien być taki powrót, jeszcze ten kawałek powinien się rozkręcić na nowo, ale panowie stwierdzili, że nie, że 2 minuty i 51 sekund wystarczy to System of a Down, a my tymczasem na 25 minut przed godziną 8 przechodzimy do kalendarium.
1: 1897 może być?
0: No dobra, XIX wiek to jeden z moich ulubionych.
1: Guglielmo Marconi uzyskał wtedy patent na radio. To jest w ogóle gość, który też przez Atlantyk próbował sygnał radiowy przesłać i przesłał jedną literę S. I potem kilku sceptyków się pojawiło, którzy twierdzili, że jednak...
0: to zaburzenia były.
1: No właśnie, tak, dokładnie, że to zaburzenia były. I taka litera S to morsem to wcale nie musi być tak, że ktoś to z intencją przesłał.
0: No jak widać, każdemu... Zawsze znajdą się jacyś Amerykanie, którzy będą podkładać Włochom nogi. I w tym przypadku także by miało coś takiego miejsca. Z kolei w roku 1939 Związek Kynologiczny w Polsce został przyjęty do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. No, przepraszam, że to powiem, ale nie na długo.
1: Nie na długo?
0: No nie na długo, bo w 39 w czerwcu...
1: A no, no dobrze, okej, okay, przepraszam. No. Tak, w 1983 miałam za to taką datę, trochę bardziej kosmiczną. Wtedy w kierunku Wenus została wystrzelona radziecka sonda Venera 15. I jak to jest radziecka sonda, to by się człowiek spodziewał, że ona nic w sumie nie zrobiła. A tu niespodzianka.
0: Spadła.
1: No właśnie stwierdziła występowanie na planecie powierzchni pokrytych kraterami, więc generalnie jakieś tam informacje dostarczyła.
0: Mnie jednak bardzo zawsze będzie bawić to, że akurat Venera, tak?
1: Tak.
0: Venera, tak. No muszę przyznać, że w tym przypadku Sowieci mieli fantazję, no bo wiadomo, że Venera, zanim się latało w kosmos, kojarzyła się z czymś zupełnie innym. Zerkniemy jeszcze do kalendarium muzycznego, drodzy słuchacze. No i tutaj mamy rok 1965 i na świat przychodzi pewien gitarzysta.
2: Świn jest najsilniejszy w bandzie, zaś synu to sterydów król.
0: Sławek Mizerkiewicz.
2: Papal killerów z McDonald's.
0: Z pijamy porno niegdyś.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
4: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
5: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
6: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Disclosure na antenie Radio Afera, a tymczasem w Poznaniu problemy.
1: W Poznaniu problemy z tramwajami. Na rondzie Starołęka tramwaj się wykoleił, no i ruch jest wstrzymany. To około godziny 6 musiało być, 6.30, bo jak patrzę na mapę, to opóźnienie...
0: To jak już, szedłem do was.
1: Już sięgają prawie 90 minut, także naprawdę tam wszystko stoi. Linia 1, linia 7, linia 90, 7, 11, 12 i 13 inaczej jeżdżą, więc jeżeli potrzebujecie nimi gdzieś dojechać, no to spójrzcie na stronę MPK, tam znajdziecie szczegóły.
0: Wyciągajcie rowery albo hulajnogi, albo w ogóle z buta.
1: No właśnie ładnie jest, cieplutko.
0: Piękna pogoda dzisiaj faktycznie się zapowiada, tym bardziej, że przebił śnieg już dawno przekwitnięte, czyli oznacza to, że mamy lato, a nie, że gdzieś tam jakieś pozimia.
1: No ale na antenie też mamy przebiśniegi i takie w całkiem dobrej formie, chociaż śpiewają o tym, że pali jej się świat. To ja nie wiem, czy oni lato zapowiadają, czy...
0: No wiesz co, może posłuchajmy tekstu, a później komentujmy, bo może wyjść nam fopa.

0: Nie boimy się za to, jeżeli chodzi o świat sportu, przedstawiać wam informacji prosto z Paryża.
1: Absolutnie, bo no właśnie, mamy bardzo duży sukces Polki na French Open i nie mówimy tutaj o Idze Świątek, która już z French Open odpadła, mówimy tutaj o Maji Chwalińskiej, która z kwalifikacji wspięła się aż do czwartej rundy, w czwartej rundzie również mecz wygrała, no i jutro będzie grać w ćwierćfinałach, ale może od początku.
0: Czyli przeszła kwalifikację.
1: Przeszła.
0: Kwalifikacje, dobrze.
1: Ma się czym pochwalić, niewątpliwie. Ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o spotkanie wczorajsze. Zmierzyła się z Diane Parry, no i pokonała ją. Pokonała ją po dwóch setach, to było 6-3, no i 6-2. Sama Maja Chwalińska twierdzi, że kluczem do jej sukcesu jest spokój i że ona generalnie super zmęczona to się nie czuje i że dobrze jej się tam gra. Także niech tak dalej będzie, niech się dalej nie czuje zmęczona, niech dalej zachowuje spokój, jeżeli mamy tego takie efekty, jakie widzimy. No bo niewątpliwie jest to ogromny sukces.
0: Zerkamy na inne informacje, które możemy wam podać prosto z French Open. No i na kortach Roland Garros. Rafael Jodar, chyba tak mi się powinno przeczytać, z Aleksandrem Zverevem. Dziś zmierzy się o godzinie 13.20, o godzinie 20.15, drugiej ćwierćfinał, w którym Czech Jakub Mensik zagra z João Fonseką. Jeżeli chodzi z kolei o singiel kobiet, no to dziś Maria Andrejewa zagra z Soraną Cyristeą, chyba muszę się podszkolić. A z kolei w drugim ćwierćfinale pojedynek ukraiński. Elina Svitolina zagra z Martą Kostiuk i to spotkanie o godzinie 12.10. Pierwsze, o którym mówiłem i miałem problem z nazwiskiem Rumunki, o godzinie 11.00. Jeżeli chodzi o debel mężczyzn, to co, to dzisiaj będzie coś? Tak, będzie dzisiaj ćwierćfinał mężczyzn. W deblu kobiet z kolei ćwierćfinał także dzisiaj o godzinie 11.01, drugi o godzinie 13.00. Nie będę wymieniał tych wszystkich nazwisk, bo w ogóle dajcie wy spokój, kto to w ogóle widział. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o French Open. 3 na 3
1: dzieje się w Warszawie. Rzeczywiście, wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3 na 3 na naszej polskiej ziemi, w naszej stolicy. Mistrzostwa Świata, które potrwają do niedzieli, natomiast ja się skupię teraz na tym, co wydarzyło się wczoraj, bo wczoraj reprezentacja Polski kobiet rozegrała dwa mecze. W pierwszym Polki bardzo gładko pokonały Madagaskar. To spotkanie się zakończyło wynikiem 20-10, ale to nie jest wynik, który do końca oddaje skalę tego, jak bardzo Polski się z Madagaskarem nie męczyły, no bo w pewnym momencie było 13-2.
0: Madagaskar?
1: Madagaskar, tak. 13-2, ale to dla Polek.
0: Antananarywa. Piękna nazwa.
1: No
0: stolicy.
1: Drugi mecz, tam już nazwy będą prostsze do czytania, bo drugi mecz Polki przegrały z Czeszkami, to 12-14, no i tutaj tak jak z Madagaskarem poradziły sobie gładko, tak z Czeszkami mają czego żałować, bo był moment, że prowadziły 12-9, no ale w końcówce seryjnie pudłowały rzuty, no i skończyło się to takim wynikiem, jakim się skończyło przegraną dla Polek. Dzisiaj zagra reprezentacja mężczyzn, to o 19.45 z Mongolią i o 21.35 z Łotwą, natomiast jeżeli chodzi o panie, to panie wrócą do gry jutro, wtedy zagrają z Azerbejdżanem i Holandią.
0: Do jeszcze informacje ze świata siatkówki wam przedstawię. Katarzyna Wenerska po 5 latach żegna się z Rzeszowem. Reprezentantka Polski będzie broniła barw PGE Budowlanych Łódź. No bardzo udane ostatnie lata dla Katarzyny Wenerskiej. Rozgrywająca drużyny z Rzeszowa triumfowała w Lidze, Pucharze Polski, Super Pucharze. Z reprezentacją Polski grała, w reprezentacji Polski grała. No i teraz jednak stwierdziła, że czas na nowe wyzwania i stąd przeprowadzka do Łodzi. Z kolei zamienić Rzeszów na Łódź? Nie wiem, czy to jest takie pod względem życia najlepsze rozwiązanie, no ale pod względem sportu na pewno.
1: Zamieniasz
0: pani Katarzyna wie, co robić.
1: Zamieniasz włókiennictwo.
0: No ale w Łodzi to też tam mają niezłe odloty. W każdym razie jeszcze informacja także z Lublina. Tam drużyna, której nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu, no i teraz tam jest trzęsienie ziemi, bo chyba aż 5 zawodników opuściło Bogdankę Luk Lublin, ale kolejni przychodzą. I Rana Takahashi, to ten zawodnik, który został ogłoszony w ubiegłym tygodniu, tymczasem wczoraj ogłoszono, że nowym libero zespołu zostanie Tomohiro Ogawa, czyli kolejny Japończyk, który zasili drużynę z Lublina. Jak widać na wschodzie, po prostu z Bliskiego Wschodu, tego polskiego, mają blisko na Daleki Wschód najwyżej.
1: Różne piłki już omówiliśmy, różne mieszane uczucia również, to teraz Bluszcz omówi.

0: wczoraj był dzień dziecka, to czas wrócić do wspomnień dziecięcych. Olga, czy ty miałaś koraliki takie kolorowe na kółkach od roweru?
1: Oczywiście, że...
2: O,
3: mogę mówić.
2: Tak. Miałaś koraliki, nie miałaś głosu.
3: Tak, koraliki miałam. Takie to super. Zielone.
0: Tak, a czyli nie kolorowe, czyli zielone.
3: Zielone, a to jeszcze... zielone to też kolorowe chyba, nie?
2: Z jakiegoś powodu wszyscy je nosili.
0: Zbajerzone w takim razie. Mhm. Jak zielone, to zbajerzone. Absolutnie. O rowerach będzie w serwisie, z tego co wiem, bo poznaniacy chcą jeździć na rowerach, ale nie wiem, czy chcą montować sobie koraliki na szprychy.
3: Trzeba by było kiedyś ich o to zapytać.
0: No widzisz, to sonda z poznaniakami, czy koraliki na szprychy rowerowe fajne, czy nie fajne, to może kiedyś, bo teraz 3 minuty mamy do 8, to serwis informacyjny będzie.
3: Olga Krumowicz, zapraszam. Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w Zarządzie Dróg Miejskich. Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne dwie osoby w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w postępowaniach administracyjnych. Podejrzani to pracownik Urzędu Miasta oraz prezes firmy z branży deweloperskiej, który miał wręczać korzyści byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych ZDM w Poznaniu. O sprawie wypowiedział się Jacek Jaśkowiak.
4: Wiem, co to jest za urzędnik, to jest Wydział Informatyki. Współpracujemy z CBA, z prokuraturą, także zostałem poinformowany i o zatrzymaniu i o tym, że CBA weszło do urzędu. To było kilka dni temu.
3: Prezydent Poznania dodał również, że za problem wini ówczesną dyrekcję ZDM.
4: W mojej ocenie kierownictwo ZDM-u w tym obszarze nie wypełnił swojej roli również mój zastępca, który powinien tego typu mechanizmy wyłączyć w podległym determinacie. Stąd ta decyzja wtedy o dymisji.
3: Do chwili obecnej 23 osobom przedstawiono łącznie 67 zarzutów.
5: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
3: Poznań walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wczoraj ruszyła rywalizacja, której nadrzędnym celem jest zachęcanie do zdrowej rywalizacji i wspólnej zabawy propagującej aktywny tryb życia. Zasady są proste. Podobnie jak w ubiegłych latach, rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnicy sami decydują, dla którego miasta będą zdobywać kilometry. Miasto z najwyższym wynikiem zostanie nagrodzone Pucharem Rowerowej Stolicy Polski. Akcja potrwa do końca miesiąca. Podczas ubiegłej edycji Poznań zajął drugie miejsce w kategorii miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców. W Poznaniu powstanie nowy pomnik. W piątek ogłoszono ostateczne rozstrzygnięcie konkursu na projekt pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Instalacja stanie na skwerze jego imienia w rejonie ulicy Królowej Jadwigi. Jury konkursowe doceniło zwycięski projekt za dynamiczną formę.
6: Sąd konkursowy docenił bardzo dynamiczną, pełną emocji formę, jednoznacznie wskazującą na rolę pułkownika Kuklińskiego w historii Polski. Poprzez ciekawą formę, nawet bez opisu, pomnik jest czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Wybrany projekt i jego artystyczna forma ma szansę na przyciągnięcie uwagi przechodniów i zaciekawienie postacią pułkownika.
3: Mówi Sara Szynkowska-Welsenk, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej. Ogłoszenie werdyktu poprzedziła otwarta debata, podczas której mieszkańcy mieli okazję na żywo zapoznać się z finałowymi pracami i wyrazić swoje opinie.
5: Wydarzenia, wystawy, premiery.
3: Jak dobrze wychować młodego człowieka? Takie pytanie zadawano sobie od zawsze. O tym, jak próbowano na nie odpowiadać w XVI wieku, opowie Wojciech Graś podczas najbliższego wykładu w Bibliotece Raczyńskich, będącego 40. wydarzeniem z cyklu Spotkania z arcydziełem. Tym razem zaprezentowane zostanie dzieło pod tytułem Księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego, pochodzący ze zbiorów Michała Kazimierza Raczyńskiego. Wykład odbędzie się dzisiaj o godzinie 18. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: Przyszła kura.

0: to ja całe życie w błędzie żyłam. Byłam przekonana, że kury się woła cip-cip, a tu niespodzianka.
1: Nie. Jednak to już się od tego odeszło. Tak się kiedyś wołało. Teraz to już jest politycznie niepoprawne.
0: A to ja mam stare dane.
1: Widzisz. Godzina ósma, konserwatywna, jak widać, jesteście w tym temacie. Godzina ósma wybiła drugi dzień czerwca. Marianna, Marzanna, Eugeniusz mają dzisiaj imieniny, ale nade wszystko Florianna i Marcelin. A jeżeli Marcelin, to składamy serdeczne życzenia dla jednego z poznańskich osiedli.
0: Oprócz tego mamy też kilka nietypowych świąt. Dzień bez krawata, dzień macochy, no i dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych.
1: Już za momencik spotkamy się z Kasią Linz i z Persefoną, a tymczasem zanim to nastąpi, to żenujące powiedzenie prowadzącego. Przepraszam bardzo, pani Kasiu, pani jeszcze poczeka chwilę. Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni.

0: 5,5 minuty po godzinie 8. Od Kasi Linz przejdziemy teraz do tego stałego punktu. Musiałem dokończyć.
1: Dobrze. To już mogę zacząć?
0: Tak, tak, proszę bardzo.
1: Okej, to teraz trzeba usiąść, wydaje mi się, przed słuchaniem tej płyty, bo po pierwsze będzie dobra, a po drugie to będzie zespół Krzesło, czyli Cher.
0: I płyta Pleonazm, którą to nam sprezentowali po kilku singlach, które zresztą możecie kojarzyć z naszej anteny, bo ile dobrze pamiętam, to wszystkie single trafiły do rotacji, mogliście usłyszeć je na antenie. Pleonazm, przypomnijmy, to błąd stylistyczny polegający na użyciu wypowiedzi słów o tym samym lub bardzo podobnym znaczeniu, tak zwane masło maślane.
1: Pięknie. Serserowy? Pomidor pomidorowy?
0: No, stary Edgar i tak dalej. I my teraz przejdziemy do jednego z utworów, który na płycie Pleonazm się właśnie znajduje.
1: To Being With You, czyli utwór, który pod numerem 8 się tam znalazł.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Prosim hranolki.
3: Kto ma sadlo, to mu snadno.
2: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Tramwaje zrobiły brum-brum i jadą z powrotem.
1: A no jadą. Na Zamenhofa przez Rondo Starołęka już spokojnie można tramwajem przejechać. Tramwaje ruszyły. Opóźnienia co prawda mają nadal ogromne, no bo się tam nastały trochę czasu, ale jadą.
0: Ale wiesz co, to ja tak nie uważam, że tramwaje mają opóźnienie. No bo jeżeli one jeżdżą co 12 minut, to jeżeli opóźnienie się robi 12-minutowe, to wraca wszystko na swoje miejsce. Także do opóźnienia nie są jakieś wielkie.
1: No i zjadają własny ogon.
0: No jakby miały ogony, to by zjadały. Najpewniej by tak mogło być. Tymczasem, drodzy słuchacze, mamy kwadrans po godzinie 8. Nasza realizatorka Daria zwraca uwagę, żeby powiedzieć pasażerom, że nie ma dużych utrudnień. No nie ma, no bo jeden pociąg jest za drugim. To znaczy, jeden tramwaj jest za drugim, czyli po prostu jeden wypadnie, a później jeżdżą już sobie inaczej. Największe opóźnienie, jakie może być, to 6-minutowe, bo to wtedy oznacza, że jest dokładnie pomiędzy.
1: To
0: dziękuję
1: jest
0: bardzo.
1: Gruba matematyka już tutaj.
0: Nie, to jest obserwacja życia. Jak dorośniecie, droga Dario i Kalino, tak jak ja, i będziecie już mieli tyle wiosen, to będziecie mogli powiedzieć dokładnie to samo.
1: Ja na razie przeżyłam dużo premier odmysłaków i znowu jest kolejna premiera odmysłaków i myślę, że się czuję staro przez to, wiesz?
0: Kelly Mentol to ich najnowszy singiel, 16,5 minuty po godzinie 8, a jeżeli wy macie informacje nie tylko na temat nowości, ale także na temat ewentualnych opóźnień, nawet takich olbrzymich, to dzwońcie 618 75 0213.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Nowy dzień to nowa dawka wrażeń. Dzisiaj w Poznaniu wydarzenia kulturalne rozlewają się po mieście niczym szeroka rzeka. Wystawy, spotkania i seanse tworzą nurt, który warto wskoczyć i dać się ponieść. Zanurz się w nim i przepłyń przez miejskie zakamarki, wypatrując nowości. Ja jestem Martyna Michna i zapraszam Cię do wspólnej podróży po kulturalnych wodach Poznania.
0: Przynęta kulturalna.
2: Ładna pogoda i spacer po mieście, które cały czas jest do Poznania, brzmi jak świetny plan, a możesz go zrealizować o godzinie 19. Masz okazję przejść się uliczkami Poznania i zadać sobie pytania. Jakie historie skrywają kamienice? Co opowiadają miejskie zaułki i architektoniczne detale, których zwykle nie zauważamy? Razem z przewodniczką miejską Joanną Lip wyruszysz na wyjątkową wycieczkę, odkrywając miejsca znane i te ukryte przed wzrokiem przechodniów. Przyjdź zatem o godzinie 19 pod Stary Pręgierz na Starym Rynku i przekonaj się, ile opowieści zapisano w murach Poznania. A gdy świat pędzi coraz szybciej, warto na moment się zatrzymać, by nie utonąć. Już 2 czerwca o godzinie 19 w Łazience Poznańskiej odbędzie się otwarcie wystawy dyplomowej Ichigo Ichie. Ichigo Ichie oznacza z japońskiego coś, co jest tylko na moment, co może już się nigdy nie powtórzyć, coś wyjątkowego. Ta wystawa będzie opowieścią o uważności, ulotnych chwilach i prostych rytuałach, które pomagają odnaleźć spokój. Zada ona też pytanie, jak wiele można odnaleźć w jednym geście, spojrzeniu czy filiżance herbaty. Przyjdź do Łazęgi Poznańskiej o godzinie 19 i doświadcz przestrzeni, w której najważniejsze jest bycie tu i teraz. A wieczorem po całym dniu dobrze jest się zrelaksować z dźwiękami nieziemskiej muzyki. Nikt nie wie, co stanie się na scenie, kto będzie muzykiem i jakie melodie wypełnią przestrzeń. Już dzisiaj o godzinie 20 zaczyna się wieczór improwizacji muzycznej w Panu Garze. Jam session jak zwykle zaskakuje i nikt nie wie, czym zaskoczyć może tym razem. Jakie instrumenty pojawią się na scenie i jacy muzycy będą na niej grać. Przyjdź do Pana Gara o godzinie 20 i przekonaj się, co dzisiaj się u niego upichci.

0: Sobota, 6 dzień czerwca, 6-6, czyli rzecz jasna, skoro mamy jeszcze 26, to tak jak mówiłem, mamy to jako dzień szatana traktować i być może i także szatańska muzyka zdominuje Plac Wolności.
1: Na pewno będzie ciepło, to można powiedzieć, że jak w piekle, jak już jesteśmy w tych klimatach. No właśnie, na Plac Wolności można się wybrać i można sobie na Placu Wolności potańczyć, a jak będzie ciepło, to tym bardziej powinno was to zachęcić. Potańczyć w słuchawkach, bo impreza, na którą mamy dla was dzisiaj wyjściówkę podwójną, to jest Silent na Wolności.
0: 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także co zamiast krawata, przy czym muszka się nie liczy. To jest pytanie konkursowe, a koszt wiadomości?
1: Złoty 23.
0: 7148, ja jeszcze raz powtórzę, numer naszej bramki SMS-owej. Jakby co, to Silent Disco w najbliższą sobotę. Na to właśnie was zapraszamy, chociaż i także będzie w piątek, także będzie się odbywać, o ile dobrze kojarzę. No ale my zapraszamy na sobotę. Zapraszamy także was do tego, żebyście razem z nami zerknęli do kalendarza, albo wiemy, pewien bardzo zacny pan przyszedł na świat. Be Real z grupy Cypress Hill i z tej okazji wielki klasyk.
1: What's your number?

0: To na pytanie What's your number? Teraz Jagoda Zwolińska odpowie, to czeski numer będzie.
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
4: Ahoj, z tej strony Jagoda, co po czesku znaczy truskawka i serdecznie pozdrawiam Was z Pragi, gdzie przebywając w ramach Erasmusa prowadzę małe dochodzenie, ile o mentalności Czechów powiedzą nam ich powiedzonka oraz cytaty. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o tym, jak ja widzę praską muzykę i spróbować interpretować, co mówi to o Czechach. A czechtencja na dzisiaj to stare powiedzenie, co Czech to muzykant, które dosyć prosto domyślić się co znaczy, czyli każdy Czech jest muzykantem. Właściwie powiedzenie, w którym naród używa jakiegoś stereotypu sam o sobie. Biorąc na przykład czeski hymn, jest on naprawdę zaskakująco spokojny. Nosi tytuł Kde domov můj, czyli Gdzie jest mój dom? I w przeciwieństwie do większości hymnów nie ma w nim króla, boga, bitew, bohaterów. Jest za to opis krajobrazu, łąki, lasy, woda szumiąca przez skały. I to właściwie nawet nie jest deklaracja, tylko pytanie, bo wszystkie hymny mają w sobie o wiele więcej patosu, mówią, o, to jest nasz kraj, nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród, będziemy bronić swojej ojczyzny. A czeski hymn raczej pyta, gdzie właściwie jest mój dom. A co jest jeszcze ciekawsze o tym tekście, to jest to, że on nie powstał jako hymn, tylko w 1834 roku Józef Kajetan Tyl napisał piosenkę do sztuki teatralnej. Potem stała się ona o wiele bardziej popularna i przyjęto ją jako hymn. Jeszcze z innych takich piosenek, które stały się bardzo popularne, to jest taka piosenka z 1927 roku Szkoda laski, czyli oznacza to szkoda miłości. To jest smutna ballada o straconej miłości, żalu i tęsknocie. No ale dlaczego wam o niej opowiadam? Dlatego, że ta piosenka w czasie II wojny światowej przeszła bardzo ciekawą transformację, ponieważ została przyspieszona, trochę zmieniona i zmieniono ją w wesoły, taneczny utwór, do którego tańczy się polkę, który był popularny w Polsce, w Niemczech. Każdy kraj miał swój własny tytuł, więc dla nas jest to Bir, Barel, Polka. Jest pewnie duża szansa, że ten utwór też byłby dla Was rozpoznawalny. A właśnie jeśli o Polce mowa, to warto zaznaczyć, że jest to czeski taniec. Bardziej osobistych rzeczy, to wspominałam w jednym z pierwszych odcinków, że w naszym akademiku organizowane jest wydarzenie Śpiewanie na schodach. I w trakcie Erasmusa miałam okazję uczestniczyć w nim wiele razy i zaczęłam zauważać pewien wzorzec, jeśli chodzi o same piosenki. Zauważyłam, że często są one o wiele bardziej skoncentrowane na tekście niż na samej melodii. I w tych tekstach często pojawia się humor jako dodatek, a często jako główny element, bo te najpopularniejsze piosenki często są po prostu bardzo zabawne. Na przykład jest taki smutny utwór o tym, że nikt nigdy nie zapytał, jaki jest mój ulubiony dinozaur. Co jeszcze to pokazuje, że tego humoru w piosenkach jest dużo? To chociażby pierwsza piosenka, jaka przychodzi ludziom do głowy, bo o jakiej byście pomyśleli czeskiej piosence jako pierwszej? No dla wielu pewnie byłoby to Jozin z Bazin, czyli humorystyczna piosenka o potworze z Bagien, która właśnie niespodziewanie zyskała popularność koło roku 2008. Ale muzyka pojawia się tutaj też w zupełnie nieoczywistych miejscach. Na przykład w mechanicznych pozytywkach. To są takie duże, uliczne maszyny, które można spotkać chociażby na Wacławskim Namiestie. I po zakręceniu korbką można wybrać melodię i uruchomić samodzielnie. W Polsce nigdy czegoś takiego nie widziałam, a tutaj kilkukrotnie już się na taką maszynę natknęłam. Jeśli chodzi jeszcze o Pragę i jakieś muzyczne polecajki, to warto zajrzeć na darmowe koncerty w Jazz Republic. To jest bardzo erasmusowe miejsce. Bardzo często się tam spotykamy. I jeden z przykładów tego, że jazz w Pradze ma swoją historię, bo była ona jednym z ważniejszych centrów jazzu w Europie Środkowej od lat 60. i od lat tak naprawdę jazz pełnił tu rolę cichej formy oporu. Więc teraz te darmowe koncerty mogą być jakimś takim pozostałością, że no, muzyka jest obecna dla każdego. Samo słowo muzyka to po czesku hudba. I co ciekawe, pierwotnie pochodzi od słowa odznaczającego bardziej niż sztukę, właśnie dźwięk, hałas. Gdzieś z tych okolic etymologicznych to słowo pochodzi. Czyli to jest ciekawe, że muzyka w swoim rdzeniu, nawet językowym, nie jest właśnie jakaś wzniosła, tylko jest po prostu dźwiękiem, jest czymś, co brzmi. I może to jest właśnie powód, dlaczego możemy ją spotkać w Czechach wszędzie. Na schodach akademika, w gospodzie, na ulicy, czy nawet w tych mechanicznych urządzeniach miejskich. Bo nie musi być specjalnie wzniosła, wystarczy, że po prostu jest. Więc co Czech, to muzykant. Chyba sprawdzone. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji i do usłyszenia już za tydzień o 8.30. Naschledaną.
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze Złotego Miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
1: Autopromocja.
5: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
6: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
7: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
8: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Iskry poleciały, Bobowska na antenie się pojawiła, 18 minut do godziny 9. Nie będziemy jeszcze przechodzić do nowości muzycznej, tak coś mi się wydaje, bo jest nieco za wcześnie, ale przekażemy wam informację chociażby o tym, że dzisiaj piękna pogoda, poza nim 25 stopni będzie.
1: Ale na razie mamy 18,7, ale jest słońce, więc to już odczuwalne, pewnie jak wyjdziecie w czarnej koszulce, to będzie jakaś taka w okolicy upału.
0: Dlatego ja sobie wziąłem dodatkową koszulkę białą, którą pewnie założę, ale i tak będę musiał wrócić się do domu, bo zorientowałem się, że nie zabrałem sprawdzianów, które muszę dzisiaj oddać.
1: A, ta praca nauczyciela. Straszne.
0: Dobrze, przejdźmy może nie do nowości muzycznej, tylko spotkamy się z Septembi utworem Friends Forever, który już za momencik, jak tylko Daria się zorientuje, że do niej mówię, że nie przejdziemy teraz do nowości muzycznej, tylko do Septembi.
1: O, jest Septembi.
0: Mamy to,
1: Wy już chyba nie będziecie Friends Forever.
0: Nie, no. Chyba się uda, jak tylko...

0: I to jest ten moment.
1: Nowość muzyczna.
0: Tak bardziej nieśmiało. No, nowość muzyczna.
1: Nowość muzyczna.
0: Ale to Shinez będzie.
1: No i to nic, ale Shinez to jest akurat ten zespół, który... Należy głośno mówić o tym, że oni wracają. One wracają, przepraszam bardzo, albowiem to Girls Band z artystkami z Poznania, które już narobiły całkiem sporo zamieszania i teraz będą chciały, żeby było tegoż jeszcze więcej. It Doesn't Make Sense to najnowszy singiel od Joanny Bielawskiej, Krzysiek, Julii Pacyńskiej i Iwony Skwarek.
0: To też singiel, którego sobie teraz posłuchamy na 15 minut do godziny 9:00.

0: Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś kurtyzany i narkomanów. Kto to powiedział?
1: Skolim.
0: Zgadza się. O kim?
1: O artystach, którzy chcieliby dofinansowania do emerytur. O artystach, którzy, no właśnie, takim zabezpieczeniem socjalnym chcieliby zostać objęci.
0: I już wiele osób się wypowiedziało, także tak wielkie i uznane osoby i autorytety jak Jaś Kapela z jednej strony, z drugiej strony Sławomir Mentzen. To jest zabawne, że ja w jakiś sposób się zgadzam z Jasiem Kapelą. To już powoduje, że faktycznie jest to wielkie wydarzenie, bo Kapela powiedział, że z dodatkowych podatków nałożonych na najpopularniejszych artystów mogłyby pochodzić pieniądze na fundusz, który miałby pomagać młodym artystom albo właśnie tym emerytowanym. Z kolei pan Mentzen, jak wiadomo, wielki specjalista od ciężkiej pracy, powiedział, że objęcie artystów dodatkowym wsparciem socjalnym ocenia jako próbę obrabowania ciężko pracujących ludzi.
1: No ale patrz...
0: Bo on pracuje ciężko, no.
1: No to jest już w ogóle inny temat. Ale to się generalnie wyklucza wzajemnie, no bo pomysł Jasia Kapeli powoduje, że te pieniądze i tak zostawałyby, jakby nie patrzeć poniekąd w branży.
0: No, ale to by były uspołecznione, nie? To, dobra, nie wchodźmy teraz ani w temat związany z Jasiem, ani ze Sławkiem, tylko z Kolimem. Skolim, czyli jeden z najpopularniejszych muzyków, jeżeli można tak powiedzieć, podczas transmisji na TikToku skrytykował rządową propozycję. No i pojechałem dzisiaj na live o tych kurtyzanych artystach, domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. No bo jakby to powiedzieć, państwo polskie nie jest od zbiórek, tylko od tego, żebyś płacił podatki, człowieku.
1: No właśnie, to być może dostał temperatury, być może to była jakaś wizja gorączkowa.
0: No, mi się wydaje, że mogło to być spowodowane pewnymi innymi czynnikami. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób tutaj Skolim się wyraził, a przede wszystkim sformułowanie nie ma na to naszej racji. Nie wiem do końca, co oznacza nie ma na to naszej racji, ale jak widać...
1: Kim są my?
0: My to oczywiście ci bogaci artyści, ci, którzy tworzą tak wspaniałą muzykę, że mogą zagrać 503 koncerty w roku w całej Polsce, jak to zrobił pan Skolim, bo jak wiadomo, im więcej grasz, tym oznacza to, że lepszą muzykę robisz.
1: No, podobno.
0: Pan Skolim w każdym razie się wypowiedział. Czekamy jeszcze na jakieś inne wypowiedzi wielkich znawców tematu. Nie wiem, co na to jeszcze Dziki Trener. Nie wiem, co na to jeszcze inne gwiazdy internetu. Wy możecie się, przypominam, do nas odezwać. aferanek@afera.com.pl. A za komentarz niech służy to i teraz niech każdy sobie odczyta, jak chce, że już pan Kazik Staszewski niegdyś się wypowiedział.

0: Pan Kazimierz w czasach swojej świetności skomentował i teraz każdy może odebrać to w taki sposób, jaki sobie wyobraża za najlepszy.
1: Tak samo jak każdy ma swoją definicję dobrej muzyki, tutaj też każdy może odbierać to jak chce, to takie
0: wszystko. Nie. Dobra muzyka jest dobra albo zła, lubię, nie lubię. To tak powinno wyglądać.
1: A taki
0: niestety
1: wykres.
0: Wiele osób uważa, że dobra muzyka to ta, którą lubią.

0: Olga Grumowicz już ze mną w studiu jest. Czy coś pozytywnego w serwisie będzie? To scrollujesz. To chyba nie jest dobry znak.
1: Będzie o drzewach.
0: A to całkiem sympatyczny temat. Chyba 3 minuty zostały do 9:00, sami się przekonacie.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Protest w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. Wczoraj, 1 czerwca, przed Urzędem Stanu Cywilnego odbyła się manifestacja, podczas której aktywiści domagali się jak najszybszego dokonywania takich transkrypcji, także w Poznaniu. Przed rozpoczęciem demonstracji odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji Homo Commando z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Żądania aktywistów spotkały się jednak z odmową, motywowaną oczekiwaniem na wejście w życie nowych przepisów wykonawczych. Rozporządzenie zmieniające wzór aktu małżeństwa, a tym samym umożliwiające transkrypcję aktów zagranicznych, wejdzie w życie 23 sierpnia. Głos w sprawie zabrał również Jacek Jaśkowiak.
2: Proszę o chwilę cierpliwości, żeby nie było sytuacji, w której ktoś dostanie tego typu akt, o którym marzył, ale potem przekaże, że to jest związane z jakąś nieważnością czy wadliwością tego dokumentu. Stąd chcemy to zrobić dobrze, że inne miasta być może idą bardziej odważnie, ale ryzykując potem ewentualne konsekwencje w układzie unieważnienia takich aktów, no to już jest kwestia polityki każdego miasta.
1: Równolegle do wczorajszego protestu odbyła się również kontrdemonstracja. Pomiędzy grupami wywiązała się dyskusja trwająca kilkadziesiąt minut.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Powraca temat zarobków prezesów miejskich spółek. Radni znów podejmą temat w trakcie dzisiejszej sesji. Tym razem z propozycją wychodzą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, którzy postulują odejście od automatycznego stosowania maksymalnych stawek dopuszczonych przez prawo. Przypomnijmy, że wynagrodzenie prezesów i członków zarządu poznańskich spółek miejskich jest najwyższe w całej Polsce. Na dzisiejsze posiedzenie Rady Miasta zaplanowano również omówienie tematów takich jak sytuacja finansowa miejskich szpitali czy projekt podniesienia opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych.
3: Przystanek informacja.
1: Poznań pożegnał kanciaki. W ostatni weekend odbyło się symboliczne pożegnanie wagonów generacji 105N i 105NA firmy Konstal, które wraz z wprowadzeniem letniego rozkładu jazdy znikną z miejskich torowisk.
4: Zakładamy, żeby te tramwaje już nie wyjeżdżały, natomiast do końca czerwca pozostaną w takiej głębokiej rezerwie w razie faktycznie jakiejś potrzeby, to być może jeszcze któryś z tych tramwajów się pojawi na mieście, ale na pewno ostatni dzień czerwca będzie ostatnim dniem. Z uwagi na to, że poprzez zakup nowych tramwajów uzyskane dofinansowanie jako spółka jesteśmy zobowiązani do tego, aby odpowiednią ilość starych tramwajów po prostu wycofać.
1: Mówi prezes MPK Krzysztof Dostatni. 105 służyły poznaniakom od stycznia 1975 roku. Z uwagi na ogromną rolę, jaką odegrały w historii komunikacji miejskiej, wybrane wagony zostaną zachowane w kolekcji pojazdów historycznych i będą obsługiwać linie turystyczne. Obecnie MPK planuje również stopniowe wycofywanie tramwajów Tatra RT6. Dąb z Wildy walczy o tytuł. Liczący między 250 a 300 lat dąb przypułkowy Krzysztof został zgłoszony do plebiscytu Drzewo Roku 2026. Drzewo rosnące na placu zabaw u zbiegu ulic Garczyńskiego i Prądzyńskiego ma niemal 20 metrów wysokości, a obwód jego pnia wynosi prawie 4 metry. Pomimo sędziwego wieku jest w świetnej kondycji dzięki regularnym zabiegom pielęgnacyjnym. O tytuł Drzewa Roku walczy z pozostałymi 15 finalistami. Zwycięzca będzie reprezentował nasz kraj w przyszłorocznym konkursie ogólnoeuropejskim. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Yupikajej. Nasza kura. Wybiła godzina 9:00.

0: Godzina 9 w drugim dniu czerwca, czyli we wtorek, imieniny Marianny, Marzanny, ale też Eugeniusza, Piotra i Marii. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
1: Znajdziemy dzisiaj w kalendarzu Dzień bez krawata, Dzień macochy, a także Dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. I teraz takie dzikie zwierzę za momencik w naszym studiu się pojawi, albowiem o 10:00, podobno ostatniej edycji festiwalu Cały Poznań Ukulele, porozmawiamy z naprawdę dzikim człowiekiem.
0: Z Piotrem Kończalem?
1: Tak, zgadza się. Kończal już przybył.
0: Czy będzie miał ukulele
1: ze sobą? Oczywiście, przecież on się nie rozstaje z ukulele. Mi się wydaje, że on nosi za każdym razem w kieszeni, a że kieszenie ma dużo.
0: A ukulele jest małe.
1: Nie, ukulele jest wielkie i przede wszystkim to on ma w sercu ukulele, a nie w kieszeni. Bo w kieszeni to... Dobra, nie idźmy tą drogą. W każdym razie, Piotrek Kończal już za momencik na antenie Radia Afera. Tak. On widzi, słyszy, on czuwa. Ja już troszeczkę się boję. Za momencik pojawi się na antenie. Wy zostańcie razem z nami. Najpierw jednak my spotkamy się z grupą Placebo.
0: Load Like Love, to jak o tym ukulele i o tym sercu, to nawet pasuje.

0: Możecie być przekonani, że gdybyśmy mogli wam prezentować to, co dzieje się na poza anteniu, to byśmy mieli 44 razy więcej słuchaczy, kiedy przychodzą tacy goście jak Piotr Kończal. Dzień dobry.
1: Aloha, cześć, dzień dobry, Edgarku i
0: panie,
1: wy wszyscy.
0: Co ty taki pełen siły i energii, jakby codziennie?
1: No bo zbieram na te dni, wiesz, które przed nami. Także. No,
0: a najważniejsze są te, których jeszcze nie znamy.
1: Ja znam.
0: Znasz?
1: Oczywiście.
0: No to dobra. 10. edycja. Ja muszę zacząć od tego, że 10. jubileuszowa i tutaj wszem i wobec ogłaszasz, że ostatnia.
1: Już w zeszłym roku ogłosiłem.
0: Całego Poznania, festiwalu Całe Poznanie Ukulele.
1: Tak jest.
0: Ile lat ma to ukulele?
1: To? Oj, więcej niż festiwal.
0: Tak widać.
1: 14-13.
0: Dobrze, ale dlaczego w ubiegłym roku ogłosiłeś i dlaczego trzymasz, dotrzymasz słowa?
1: Wszyscy. Bo jestem słowny.
0: Bo to, ja jestem, to inaczej.
1: Jestem z tych pokoleń, gdzie słowa się jeszcze liczy.
0: Dzisiaj też się liczy.
1: Wiem, taki żarcik to pod siebie było. Nie pod
0: Poza tym ja już jestem zbliżony do ciebie wiekiem w porównaniu do na przykład
1: bo
0: naszych słuchaczy.
1: Jesteś zbliżony, bo normalnie nie wiem, czy, bo tego nie widać w radio, ale jak Edgar na przykład wstanie i ja, to nie jest zbliżony.
0: Do jesteśmy zbliżeni do siebie. Dobrze. Piotrze. Dlaczego w ubiegłym roku podjąłeś taką decyzję? Bo to, że jesteś słowny, to ja wiem, ale dlaczego?
1: Bo rzeczy trzeba kończyć.
0: Okej, ale to jest taki teraz wytrych, który robisz.
1: Nie, no naprawdę.
0: Do, jaka była motywacja do tego?
1: Jak na mnie to i tak bardzo, bardzo długo to trwało, 10 lat, słuchaj. No to jest, ja nigdy nie poszedłem na etat po Akademii Muzycznej, no bo żeby nie siedzieć właśnie, wiesz, w kanale, z całym szacunkiem dla Teatru Muzycznego. I wydaje mi się, że 10 lat to i tak jest bardzo dużo. Ale słuchaj, bo ty zaraz powiesz, dobra, dziękuję, bo przecież musimy kończyć. Pogadajmy o festiwalu, a nie o tym, czego nie będzie.
0: No ale
1: za musiało, rok.
0: Musimy tak. Słuchaj, to też jest element w tym momencie promocyjny, ponieważ wiadomo, że jeżeli coś się wydarzy po raz ostatni, no to macie ostatnią okazję, drodzy słuchacze, żeby się wybrać na całe Poznanie Ukulele.
1: Serdecznie polecamy, acz no ja tu jestem towarzysko niepromocyjnie, bo siłą tego festiwalu jest to, że on jest po prostu fajny i są fajni ludzie. I czy tych osób będzie 1000 czy 4, będzie tak samo niesamowicie, nie mogę użyć tego słowa, jak będzie, bo jesteśmy. Weterze, ale fajnie będzie.
0: 4 dni za to będą na pewno. Rozpoczyna się wszystko w czwartek. Właśnie, Boże Ciało, długi weekend czerwcowy. Niektórzy powiedzą, że to bardzo dobry pomysł, żeby wtedy odbywał się festiwal. Inni powiedzą, że poznaniacy wyjeżdżają.
1: Ja nie kalkuluję, wiesz. Po prostu podejmuję wszystkie decyzje kompulsywne. Lat temu 10 zaczynaliśmy w sierpniu w ogóle ten festiwal. Ja w którymś momencie, nie pamiętam już zupełnie kiedy, przerzuciłem na początek czerwca, bo jako taki, wiesz, poznaniok tej propoznański stwierdziłem, że hej, kurczę, zróbmy to w czerwcu, bo jednak lipiec, sierpień to jest okres wakacyjny, na przykład dużo studentów, których mamy mnóstwo przyjezdnych w
0: Ponad
1: Poznaniu.
0: Ponad 100 tysięcy z tego, co słyszałem ostatnio.
1: Za moich czasów 150 było.
0: To mniej jest teraz? Dobra, wracamy do festiwalu.
1: A jak czytasz te liczby? Wracając do festiwalu i przerzuciłem to na początek czerwca, jeszcze królowało mi się z Dniem Dziecka, bo ja jestem młody i chciałem do tego nawiązać. I tak zostało, wiesz, i tak zostało. Potem, parę lat temu, już nie ukrywam, że ten termin, który mamy, czyli pierwszy pełen weekend czerwca, jest o tyle kluczowy, że on się wpisuje w harmonogram festiwali ukulelowych w Europie, a że jesteśmy największym tym festiwalem, no to też nie chcę potem już skakać, bo inni nie mają jak tych festiwali potem sobie poukładać, nie? To jest, więc tak, dlatego tak zostało.
0: To jest najbardziej międzynarodowa edycja?
1: Nie, myślę, że najbardziej międzynarodowa nie, bo to już od paru lat mamy takie zagęszczenie tutaj gości z zagranicy, wszyscy się pchają do Poznania, bo wszyscy Poznań lubią.
0: No ale właśnie, bo to się pchają, czy to ty musisz wyszukiwać
1: nie, i mówić, pchają się. Ja niestety muszę odmawiać, muszę przepraszać, że jesteś świetny, ale po prostu już nie mam miejsca i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy chcą naprawdę Poznań, i to nie mówię tylko, wiesz, o festiwalu, bo to jest bardzo specyficzny festiwal ukulelowy. Na całym świecie te festiwale, one są troszeczkę bardziej sekciarskie, takie, wiesz, pozamykane, że właśnie tylko ludzie z ukulelami przychodzą. A kochani, ten festiwal jest dla wszystkich. Ukulele jest tylko magnesem, wytrychem, takim łącznikiem, ale no nie determinantem.
0: No właśnie, bo ja tak cały czas liczę na to, Piotrze, że ty powiesz coś takiego,
1: Muszę
0: że...
1: do mnie, Piotrze, i wyjdę.
0: Kończę ja jeszcze... No. Piotrze,
1: młody jesteś.
0: Kończę, ale ja tak cały czas liczę na to, że ty powiesz, że dobra, jest 10. edycja Całe Poznań Ukulele, ale ukulele jest właśnie tylko takim wytrychem, łącznikiem społecznym i wszystko inne także może być tym łącznikiem społecznym i to jest, to nie musi być celem ukulele i dlatego w przyszłym roku robimy Cały Poznań w fleci.
1: Nie, ja powiem całkowicie szczerze, ja nie twierdzę, że nic się nie wydarzy w kolejnych latach, ale obiecałem sobie bardzo mocno, że na razie skupiam się na festiwalu, po festiwalu przestaję myśleć, kombinować, co by zrobić i zobaczymy, czy życie czy mi się znudzi, czy nie, czy będę miał potrzebę zrobienia czegoś, ale to też nie chodzi o mnie, bo jestem przekonany, przez te 10 lat zbudowaliśmy dość mocną społeczność i jest dużo fantastycznych ludzi, zresztą bez nas nawet, w Poznaniu i na pewno to miasto tej próżni nie zniesie i na pewno będzie mnóstwo świetnych inicjatyw, więc absolutnie w ogóle nie gadajmy o tym, czego nie będzie za rok.
0: Mówisz tylko... my cały czas. To właśnie ile osób jest
1: zaangażowanych? We people.
0: Mówisz my. Ile osób jest zaangażowanych w produkcję, w tworzenie tegoż festiwalu?
1: Teraz to jest w sumie dobre pytanie. 3. Ale oczywiście, tak naprawdę to trzeba uczciwie powiedzieć 3, jeśli chodzi o ten core, ale oczywiście, wiesz, znowu to jest pewna specyfika, jak wiesz, robię dużo rzeczy dookoła i one są powiązane, czy Muchos, muzyka na nowo, te moje, Boże, firemki, kochane małe, to jest wszystko takie rodzinne rzeczy, to jest konglomerat po prostu ludzi, przyjaciół i to się przenika, także mimo, że Stowarzyszenie Synteza i sam festiwal, no tak powiedzmy w trójkę jakby to tutaj robimy, to jest mnóstwo osób też dookoła, które nam pomagają, które uczestniczą w tym, ale to nie jest tak, że to jest, wiesz, jakiś team i mogę teraz wyczytać listę płac, to wyczytam ją na koniec po festiwalu, bo wiesz, no chociażby scenotechnika, wszyscy ci ludzie, którzy przez te 4 dni, jak wiesz doskonale, na każdym festiwalu po prostu stanowią to tło, tą bazę z tyłu, bez której po prostu by się to nie odbyło, nie?
0: Ta ekipa się rozrastała przez lata, ale wspomniałeś muzykę na nowo i ja w sumie w tym momencie chciałbym przejść do tego, że właśnie, gdzie ten cały Poznań Ukulele będzie się odbywał, bo kiedy myślimy cały Poznań Ukulele, to wiele osób ma od razu Plac Wolności, na to by było bardzo mocne szufladkowanie i ograniczanie festiwalu.
1: Tak, no Plac Wolności, bo wiadomo, wychodzimy naprzeciw, otwarta przestrzeń ludzi i tak dalej, ale od pierwszej edycji festiwalu Muchos, świętej pamięci, państwo nie pamiętają, Muchos było naszym klubem festiwalowym, teraz jest w to miejsce Muzyka na Nowo, czyli nasz taki hub, bo już nie klub jako miejsce po prostu, nie wiem, picia, imprez, tylko po prostu miejsce bardzo mocno sfokusowane na muzykę, no i tam przez te 4 dni będziemy też mieszkać, tam się odbywają warsztaty, tam się odbywają collab session, koncerty też normalne, po każdorazowo jak schodzimy już z tego Placu Wolności, żeby nie hałasować sąsiadom, to
0: silent ukulele.
1: Troszeczkę. Mm. To przechodzimy do muzyki i tam jedziemy do rana dalej.
0: Mówisz o warsztatach. Można wejść z ulicy, czy trzeba się jakoś zapisywać?
1: Były zapisy. Niesamowite, jak ludzie nie czytają, wiesz, na przykład jest wydarzenie, ludzie zapisują się na wydarzenie, po czym z wydarzenia piszą wiadomość, a przepraszam, a co będzie? A tam wszystko jest. Ale to taka...
0: Ale to jest potrzeba interakcji.
1: Ale ja to szanuję, ja zawsze odpowiadam.
0: Bardzo dobrze.
1: Ja odpowiadam. Jest mnóstwo warsztatów w grupach, to są warsztaty zamknięte, tak samo bezpłatne, ale tutaj obowiązywały zapisy, no bo chodzi o to, żeby one były efektywne, więc te grupy mamy pozamykane, ale to jakby nie ma znaczenia, bo przez cały czas festiwalu mamy naszego Ukubusa, czyli przychodnią kulelową, gdzie jest Tomek Rdeń, jest Marek Gordziej, ja krzątam się cały czas po placu, więc indywidualne lekcje można mieć w każdej chwili. Odbywają się też warsztaty na placu, odbywają się wspólne grania. Tam generalnie to jest taka atmosfera, zawsze powtarzam, widzisz kogoś z ukulele na placu i chcesz zapytać, nauczyć się, szoruj do tej osoby, na pewno dostaniesz pomoc, na pewno wejdziesz do rodziny.
0: I wejdziesz do... Dobrze, że powiedziałeś rodziny, bo chciałem powiedzieć do sekty ukulele. Ale...
1: Nie, właśnie nie. To nas wyróżnia
0: na świecie. W Poznaniu właśnie nie ma, tak. Poznaniu
1: nie ma. W ogóle. Ja rzucam ukulele przecież na koniec, więc co.
0: Jak to... będzie wyglądało... Czekaj. W sobotę o godzinie 12 zagranie Hejnału w tym roku?
1: No w tym roku będzie wyglądało trochę inaczej, bo jeżeli ktoś chodzi po Starym Rynku, to widzi, że nasze słynne miejsce i balkon, z którego tak świetnie wyglądamy, jest zasłonięty siatką.
0: No właśnie.
1: A ja jestem bardzo ładny i szkoda by było mnie tą siatką zasłaniać.
0: I
1: to jest moja podstawowa cecha. Więc tym razem zagramy wszystko na dole z portyku ze schodów ratusza. Tak z muzeum jesteśmy umówieni.
0: Ale będziesz miał jakieś schodki, żeby...
1: Tak, muszę mieć. Dobrze, wieżę, tak, muszę mieć. No, nie będę aż tak wysoki w tym roku w kontekście wieży, ale nadal jak przyjdziesz, to będę patrzył na ciebie z góry.
0: Dobrze.
1: I tam zagramy oczywiście Hey Now, ale to nawet fajnie, bo wiesz, ja miałem taki plan, że zbiegnę szybko na dół, zawsze zbiegam, a teraz jeszcze szybciej, ponieważ hasłem tego festiwalu jest Party Time, taki utwór, twoi dziadkowie pamiętają, Gloria Estefan, kiedyś grała i nawet był remix. I ten utwór też pewnie z chłopakami z Dizzy Boysów sobie tam pogramy, będziemy po prostu kulać party i takim korowodem może pójdziemy, nawet na Plac Wolności, nie wiem, to się wszystko, wiesz, rodzi w mojej głowie teraz, jak z tym
0: tutaj rozmawiam. W ogóle chyba podczas festiwalu jednym z elementów było to, że wszystko jest zaplanowane, ale jest także bardzo dużo właśnie
1: zarządzanie
0: takiego
1: przez chaos, to jest to, co kocham.
0: No, to nas łączy, to muszę przyznać.
1: dlatego wreszcie będziesz.
0: Tak, po 9 latach gdzieś tam spróbowania.
1: Słuchajcie, naprawdę bardzo mocno ciągnąłem, różne stawki podawałem, wyższe, niższe, bo nie wiedziałem, jak do niego dotrzeć, ale w tym roku się udało. Po prostu za darmo i nagle się okazało, że to działa.
0: Też mogę zaprosić w tym roku, drodzy słuchacze, udało się, tak, będę również częścią całej Poznań Ukulele. No i właśnie masz to ukulele i ty
1: nie,
0: mi powiedz...
1: Nie, zagram.
0: Nie, ja nawet bym nie chciał, wiesz, bo to nie o to chodzi. To ludzie mają przyjść na festiwal, żeby usłyszeli. Tu jest tylko taka zajawka.
1: Tak, okazuje, że to brzmi ładnie.
0: Kończal, bardzo długa lista artystów, którzy wystąpią. Kogo byś tak, jeżeli miałbyś wyciągnąć takie smaczki, które
1: oczywiście
0: dla naszych słuchaczy.
1: Polecę po każdym dniu, dobra? Więc
0: proszę.
1: Pierwszy smaczek i absolutnie nie wiem, co się wydarzy, ale biorę na to pełną odpowiedzialność. Rozpoczynamy festiwal o godzinie 19 w czwartek w Muzyce na Nowo stand-upem z ukulele. Mariusz Tobolski z Wrocławia. Pojęcia nie mam, co się wydarzy. Pojęcia nie mam, co się wydarzy, ale czuję, że będzie fantastycznie. Potem będą kolejne grania, więc tutaj polecam gorąco. Mm-hmm. Teraz tak, piątek już na Placu Wolności będziemy działać, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na duet bliźniaków spod Poznania, Gabi i Kamil Marszał.
0: Genialni.
1: Tak,
0: genialni, zresztą kojarzycie ich z naszej anteny.
1: No, ale to troszeczkę inaczej zabrzmią, bo jednak zaakompaniujemy im na ukulele, ale te piosenki, bo oni mają genialne pioseneczki. Jestem przekonany, że jeszcze lepiej po prostu właśnie wybrzmią bez tej produkcji, tylko takie, wiesz, czyste lead, wokal, ukulele, pianko. Także to piątek, słuchajcie, Gabi, Kamil Marszał, po prostu trzeba być.
0: 19.30.
1: Tak jest. Sobota, no 12 stary rynek, potem biegniemy na Plac Wolności i tam cały czas się dzieje tyle, że po prostu nie starczy anteny, żeby opowiedzieć, więc powiem tylko o trzech rzeczach. O trzech ostatnich. Woodlore, czyli Marta Zalewska i Madzia Czwojda. Mm-hmm. To jest genialnie muzyczna rzecz. Też namówiłem je, żeby chwyciły ukulele, bo normalnie grają na tych większych, wiesz, tam gitarach i tak dalej. Ale to są tak genialne instrumentalistki, top of the top, grają swój autorski teraz program, więc warto, naprawdę warto, polecam. Potem, słuchajcie, Ukulele Bo Boys, kto bywał na festiwalu, to wie, no bo oni są wyjątkowi. To jest takie PPNU z Francji albo z Meksyku. PPNU zakończyło swoją działalność w zeszłym roku i chłopcy te...
0: Ale są godni następcy.
1: Są godni następcy. Także Bo Boysów, słuchajcie, musicie zobaczyć. Dwóch meksykańskich chłopców grają naprawdę... No, będzie grubo. A potem taki szalony finał soboty, czyli UQ Party MF, czyli popłuczyny po PPNU. Plus wzięliśmy paru przyjaciół i będą Dizzy Boys, Brass Band będzie, Daniel Moszczyński z Bibobita i po prostu no, zagramy pod nóżkę, co tutaj dużo mówić, rozkulamy imprezę. No i niedziela od godziny 13 znowu przez cały czas wszystko się dzieje, więc tylko chyba powiem, wiadomo, senioruki, ukulolowe wejery, UQ Polalela, ale na finał UQ w operze będzie Kaśka Pakosińska i jej wyborny śmiech, Miki Adamczak, kwartet smyczkowy, instrumenty poważne, klasyczne, nasze ukulela i będzie totalny konglomerat. Jeszcze do końca nawet nie wymyśliłem, co zagramy.
0: Złamanie wszystkich możliwych schematów.
1: Tak.
0: Piotrek, ponieważ...
1: Edgarku!
0: Wybacz. Musimy kończyć, bo już mi tutaj Daria pokazuje.
1: Powiedziałem, żeby wyszedł. No.
0: Przemiło się. Tak, tak to właśnie zrobiłem. Co zagramy i dlaczego zagramy na koniec?
1: Zagramy na koniec, szybciutko mówię, piosenka, którą napisałem lata temu, I'm Yours, połączone z Summer of the Rainbow. To jest taki projekt, który zrobiłem w roku 2020 na festiwal, kiedy pandemia nas wszystkich zamknęła i dałem zadania wielu osobom na całym świecie. Dałem im takie 4 taktówki, mówiłem, nagrałem piloty, nagraj to. Oni to wszystko do mnie przysłali, z tego zrobiłem duży miks i tym utworem też, dokładnie tym wykonaniem zakończymy festiwal.
0: Mały, wielki człowiek opowiadał o 10. ostatniej edycji Całe Poznań Ukulele.
1: Mahalo.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23. Audycja Tańce Hulanki.
0: Autopromocja.

0: 26 minut po godzinie 9 na naszych zegarach, a na naszej antenie Fusy i Small Town Boy, czyli nasza nowość muzyczna, ale nowość dlatego, że ten utwór oczywiście jest klasykiem, natomiast Fusy go wzięli i zrobili własną interpretację, którą przed chwilą mogliście usłyszeć.
1: Tak, to się bierze utwory na tapet, z kolei my na tapet teraz bierzemy dwóch panów, Staśka oraz Krzyśka, którzy pojechali, żeby walczyć z hejtem i wykluczeniem społecznym. Pojechali w góry i stwierdzili, że przebiegną główny szlak sudecki w 120 godzin. Czekajcie, w tym momencie już zerkam, panowie mają w nogach 282 km ma już Krzysiek, Staszek 278, nie wiem, czy 4 km, dlaczego między nimi jest różnicy, na pewno jutro się dowiemy, co tam też się wydarzyło, tymczasem teraz dowiemy się, jak wygląda sytuacja chłopaków, no i jak przeżyli poniedziałek.
2: Halo, halo Edziula, halo, halo Edziula, halo, halo Poznań, tu Sudety. Chciałbym tak krótko zrelacjonować dzień, który już prawie mamy za nami. Rozpoczęliśmy dzisiaj chwilę po 6 rano kolejny etap naszej wyprawy z 35-kilometrowym opóźnieniem. Do godziny 12 udało nam się dotrzeć do... Gdzie byliśmy o 12? Gdzie byliśmy o 12? Karłów. A, o godzinie 12 udało nam się dotrzeć do Karłowa, czyli wcześniej pierwotnie zaplanowanego końca etapu dnia drugiego. Mieliśmy dzisiaj stamtąd wystartować, ale tak jak wcześniej wspomniałem, te 35 km zabrakło nam drugiego dnia ze względu na różne... ze względu przede wszystkim na zmęczenie po pierwszym etapie. Przypomnę, że pierwszy etap skończyliśmy o 3 w nocy, bardzo późno w Andrzejówce, więc musieliśmy zregenerować się i fizycznie, i mentalnie. Także o 12 z Karłowa ruszyliśmy. Teraz jesteśmy w drodze do Dusznik Zdroju.
1: Czyli góry stołowe, które ponoć są bardzo wymagające technicznie.
2: Są tam bardzo strome podejścia i strome zejścia, usłane różnymi głazami, no i korzeniami drzew, więc każde podejście i każdy zbieg łączył się z bardzo dużym obciążeniem głowy, ale też mięśni.
1: No dobra Stachu, ale jak pogoda i jak wasz sprzęt radzi sobie z dosyć mokrą aurą?
2: Rano padało, przemoczyliśmy buty, więc całe szczęście, że mieliśmy zapasowe. Udało nam się je zmienić.
1: No i panowie także spotykali ludzi.
2: Spotkaliśmy Agnieszkę na szlaku, prawda? Spotkaliśmy żonę Krzyśka, Agnieszkę na szlaku. Bardzo jej dziękujemy za wsparcie. Szwagier jeszcze był, nie?
3: Bober.
2: A, jeszcze Bobra spotkaliśmy, który nam podesłał niedawno pizzę. Nie, przepraszam, McDonalda. Spotkaliśmy jeszcze Agatę z koleżanką. Przyszły nam pokibicować. W ogóle całe mnóstwo ludzi dookoła nas. Nas wspiera, wysyła nam wiadomości, przybija piąteczki, wychodzi z propozycją zrobienia nam obiadu, tak jak na przykład ski bike w Stroniu Śląskim, w którym będziemy jutro. Jeśli nam się to wszystko czasowo zgra, to na pewno skorzystamy z tej propozycji. No i w ogóle to gitarka.
1: No i cieszymy się bardzo, że gitarka. No i jeszcze zapytaliśmy także Stacha i Krzyśka, jakie plany na dziś i na środę?
2: Dzisiaj mamy zamiar skończyć w Zieleńcu, czyli na 258 kilometrze. Pozostałą część rozdzielić na kolejne dwa dni, czyli wtorek i środę. Plan był taki, żeby w środę skończyć wcześniej, bo pierwotny plan mówił o tym, że będziemy mieli około 40 km ten dzień, no ale z tych 40 zrobi nam się 90, no ale tak jak to dzisiaj z Krzyśkiem omówiliśmy, od czegoś trzeba zacząć. Będziemy robić wszystko, żeby... Będziemy robić wszystko, żeby do środy godziny 23.59 zbić piątkę z Mieczysławem Orłowiczem w Prudniku na końcu jego szlaku. Elożka.
1: Śledźcie chłopaków gss120.pl i na Poltraksie i kibicujemy, trzymamy kciuki. Wielka akcja Krzyśka oraz Staszka.

0: Może być kryzys, a jak jest kryzys, to może być sytuacja kryzysowa. Chyba jakoś tak to idzie. Wy się dowiecie zaraz, to lotnik Krysie.
1: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
2: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
3: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy, a przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Czwartek, godzina 8:30. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Lotnik Krysie. Dzisiaj ponownie spotkanie antykryzysowników, czyli dwóch kolegów, może nie ze szkolnej ławy Spoti Ławy, a z Zakładu Zarządzania Ryzykiem Politechniki Poznańskiej. Naszym gościem jest pułkownik rezerwy doktor inżynier Tomek Ewertowski.
4: Cześć. Witam, cześć.
3: I mam przyjemność z nim rozmawiać ja, czyli harcmistrz, doktor inżynier Marcin Berlik. Będziemy kontynuowali naszą rozmowę dotyczącą kryzysów i sytuacji kryzysowych oraz poniekąd zarządzanie kryzysowego z punktu widzenia naszych rodzin, gospodarstw domowych, naszych organizacji, w których na co dzień funkcjonujemy, jak i z punktu widzenia samorządu i państwa. Na początek powiedz nam, Tomku, czym właściwie różni się kryzys od sytuacji kryzysowej?
4: No właśnie, bardzo dobre pytanie, ponieważ bardzo dużo osób, z którymi się rozmawia, nie bardzo potrafią te kwestie rozróżnić. No więc kwestia sytuacji kryzysowej, myśmy już rozmawiali poprzednio, to jest sytuacja, w której mamy swojego rodzaju zagrożenie, z którym sobie do końca nie potrafimy poradzić, to znaczy nie potrafimy obniżyć poziomu ryzyka tego zagrożenia do poziomu akceptowalnego. W związku z powyższym, jakby wiemy, co to jest sytuacja kryzysowa, to przed chwilą powiedziałem, a teraz czym ona się będzie różnić od kryzysu? Tutaj musimy wejść w temat faz kryzysu, czy sytuacji kryzysowej, może tak, bo to jest szersze pojęcie. Mhm. I za chwilę wyłoni nam się już to, co będziemy nazywać kryzysem. Więc zacznijmy od tego, tak jak wspominałem, że każdy podmiot, czy to w naszej rodzinie, czy w gminie, czy w państwie, czy w danej organizacji, musi szacować ryzyko swoich działań, w związku z tym i generalnie utrzymywać to ryzyko w poziomie akceptowalnym przez ten podmiot. Mhm. W sytuacji, kiedy będzie to ryzyko nam się wykraczać poza ten poziom akceptowalny, to mamy do czynienia z tak zwaną fazą poprzedzającą sytuacji kryzysowej, czy też kryzysu. Może trzymajmy się sytuacji kryzysowej.
3: Tak jest.
4: No i ta faza poprzedzająca w sytuacji, kiedy ten poziom ryzyka przekroczy poziom akceptowalny, przejdzie nam płynnie niestety do fazy tak zwanej prodromalnej, w której to ryzyko z jakichś przyczyn podmiot, o którym mówimy, w szerokim tego słowa znaczeniu, nie będzie potrafił sobie poradzić z mitygacją tego ryzyka i to ryzyko będzie rosło. I w związku z powyższym to jest ta faza prodromalna. Kiedy w tej fazie prodromalnej podmiot jednak taką refleksję podejmie i działania posiadające na swoich siłach i środkach będzie mógł zrealizować, żeby zmitygować to ryzyko, no to w takim układzie można powiedzieć, że ta cała sytuacja kryzysowa skończy się po prostu na sytuacji kryzysowej. Mhm. W sytuacji jednak, kiedy to się nie uda z jakichś przyczyn, o których tutaj można by bardzo dużo mówić i jest ich bardzo wiele, ten podmiot doprowadzi to ryzyko do tak zwanej fazy nagłej. I to właśnie będziemy nazywać kryzysem. Czyli to jest już absolutne apogeum sytuacji kryzysowej, w której wcześniej nie potrafiliśmy sobie z nim poradzić. No i wtedy i teraz wymagamy w deficycie czasu, w deficycie sił i środków specjalnego działania, które pozwoli nam zmitygować to ryzyko. I tutaj już dochodzimy do tak zwanego szekspirowskiego to be or not to be dla danego podmiotu, ponieważ jeśli nie uda nam się zmitygować, a jest to duży kryzys, no to w takim układzie niestety możemy pójść w scenariusz negatywny, czyli not to be. Miejmy nadzieję i generalnie po to właśnie jest zarządzanie kryzysowe, żeby realizować jednak ideę to be.
3: Okej, okay, czyli mówimy o kryzysie wtedy, kiedy nie jest już ta sytuacja, kiedy mówimy, zatrzymujemy te karuzele, póki jeszcze można.
4: Tak, to jest już ta sytuacja nagła, przesilenie, punkt zwrotny, w którym albo przetrwamy, albo po prostu niestety będzie to scenariusz negatywny. No taki przykład dla państwa to jest na przykład wojna albo utrata suwerenności. Przykład dla organizacji to jest postępowanie upadłościowe. To jest ten niestety scenariusz not to be. Natomiast przy scenariuszu to be oczywiście będziemy mieli do czynienia z właściwymi siłami, środkami, z właściwym podejściem do mitygacji tego ryzyka i w takim układzie przejdziemy do fazy pośredniej, a kiedy ona nam się już uda zrealizować, że będziemy płynnie mitygować to ryzyko, dojdziemy do fazy odbudowy i w końcu do zakończenia całej sytuacji kryzysowej i tak jak mówiłem poprzednio, ustabilizuje się nam poziom akceptowalności na z reguły nowym poziomie, tak jak chociażby akcje na giełdzie. Tam też po korekcie ten kurs się ustawia na jakimś innym poziomie. Tak samo my, czy podmioty, które będą realizować szacowanie ryzyka, będą musiały podjąć wyzwanie określenia nowego poziomu akceptowalności.
3: Tak jest. Tutaj możecie znaleźć sobie w internecie taki wykres z garbikiem, gdzie właśnie fajnie są te fazy pokazane. Powiedz z punktu widzenia, bo za chwilkę przejdziemy do skali makro, ale z punktu widzenia gospodarstwa domowego albo jakiejś firmy, jak mógłbyś do tych faz przyporządkować zagrożenia, które występują w poszczególnych fazach?
4: To znaczy, to może tak, wyjaśnijmy sobie. Zagrożenie jest jedno, które albo urośnie jego poziom ryzyka, albo będzie zmitygowany.
3: Tak.
4: Więc jakby ono, każde praktycznie, nawet drobne zagrożenie może wywołać efekt chociażby kuli śnieżnej i spowodować bardzo duży kryzys.
3: Tak, miałem na myśli stadia rozwoju danego zagrożenia dla wybranego zagrożenia. Tutaj może błąd w sztuce.
4: Tak.
3: Mały lapsus. Natomiast czy mógłbyś dla wybranego przedsiębiorstwa albo gospodarstwa domowego dla wybranego zagrożenia podać przykłady eskalacji?
4: Oczywiście, mamy na przykład, popatrzmy sobie, bo to chyba dosyć warto o tym wspomnieć, bo niestety Polska jest w takim rejonie, tak jest położona, że mamy problemy z powodziami. To jest dosyć istotne zagrożenie. I popatrzmy sobie chociażby na gminę, jakąś, w której mieszkamy. Nasi słuchacze mogą sobie wyobrazić, w różnych miejscach pewnie mieszkają, więc każdy będzie to już indywidualna jakby imaginacja.
3: Tak.
4: W każdym bądź razie polega to na tym, że mamy stany ostrzegawcze i stany krytyczne takiego poziomu wody i w sytuacji, kiedy ta woda, ten poziom wód będzie się podnosił, a gmina nie podejmie właściwych działań, no to jeśli podejmie właściwe działania, to załóżmy, że z fazy tej poprzedzającej przejdzie tylko do prodromalnej i wtedy zmityguje poprzez na przykład działania budowy jakichś zapór workami z piasku i tak dalej i dajmy na to dana dzielnica zostanie uratowana. W sytuacji jednak, kiedy ta gmina nie podejmie na czas odpowiednich działań z różnych przyczyn, chociażby braku sił i środków, braku wiedzy, świadomości sytuacyjnej o takim zagrożeniu, no to w takim układzie niestety dojdzie do tego, że dajmy na to 3/4 naszego rozpatrywanego dystryktu zostanie zalane. A to spowoduje, że będziemy mieli o wiele większe straty i będzie mitygacja tego ryzyka będzie o wiele gorsza, a szczególnie w fazie odbudowy, w którym te straty już ponieśliśmy. W związku z tym, jak widać, tutaj jest bardzo duża różnica. W fazie nagłej może to być już chociażby całe dzielnice miasta zalane i w takim układzie już naprawdę poradzić sobie z tym faktem będzie bardzo trudno i zmitygować to do poziomu, w którym będziemy odbudowywać, może to potrwać bardzo długo i miejmy świadomość i nasi słuchacze powinni mieć taką świadomość, że kryzysy, czy też sytuacje kryzysowe, mówi się, że odbudowa, szczególnie z takich poważniejszych, może nie w wymiarze rodzinnym, ale pewnie też, to jest kwestia tygodni, miesięcy, a nawet lat.
3: Tak jest i tak naprawdę jest to też ważny element zarządzania kryzysowego. To, aby doprowadzić do stanu nie gorszego niż był przed wystąpieniem.
4: Tak, oczywiście, a nawet lepszego powiedziałbym, bo w takim układzie powinniśmy uczyć się, tak zwany lesson learned, czyli uczyć się na naszych błędach i wyciągać z tego wnioski, żeby potem mierzyć się z takimi zagrożeniami już w sposób bardziej skuteczny.
3: Tak jest. Niestety nasz czas goni,
4: tak.
3: Więc za Baden-Powellem powiem be prepared, za polskimi

0: Trzymajcie się.
1: Cześć.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
0: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy, a przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Czwartek, godzina 8:30.
4: Autopromocja.
5: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
6: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
4: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Remember, you're a gift to yourself and a gift to your environment. Continue to be that beautiful gift. Share that gift.
1: 12 minut do godziny 10. Przechodzimy teraz po raz kolejny i po raz ostatni podczas audycji porannej do nowości muzycznej.
2: To będzie nowość muzyczna na miarę naszych możliwości, niewątpliwie. Bez oka miść, taki jest tytuł. Kasia Nosowska na ficie się tam znalazła. No, ale głównym artystą jest...
1: Jędrzej Wizem. Tak?
2: Tak.
1: Tak chyba należałoby powiedzieć. Bez oka miś. Smutny ten miś w takim razie, no ale jeżeli Kasia Nosowska o nim się wypowiada, to powinien być dosyć zadowolony.
2: Zadowolony miś. Myślę, że bez oka taki też jest, dlatego że bez oka miś był dużo na pewno przytulany.
1: A, misiany, misiane.

0: Da się szatańsko zaśmiałeś.
1: A, zgadza
0: dlatego,
1: się.
0: Że jest już czerwiec, jest 06.02.026.
1: Jest 2.06.6, czyli faktycznie w najbliższą sobotę będziemy mieli tą szatańską datę, kiedy będą 3.6, ale okazuje się, że nie tylko w kalendarzu, ale także i na północy Polski 3.6 znowu się pojawią.
0: Nie tylko na północy, bo na drogach właściwie w całej Polsce, on przez całą Polskę ten autobus, o którym mówimy, bo mówimy tutaj o autobusie numer 666, będzie przejeżdżał od Krakowa do Helu, będzie można się nim przejechać, jeszcze przy okazji w Warszawie się na przykład zatrzyma.
1: No właśnie, i to, że dojedziemy nim na Hela, w sumie do Helu tak naprawdę, bo do miejscowości Hel, która znajduje się na końcu Półwyspu Helskiego. Przypomnijmy, że była całkiem spora afera kilka lat temu, kiedy linia numer 666 została wycofana przez PKS Gdańsk, tudzież Gdynia, pomorski Gdańsk. PKS
0: no,
1: jakiś, tak dokładnie, ponieważ stwierdzono, że obraża to uczucia religijne i że jest to promocja satanizmu. No ale okazuje się, że jednak inna firma, inny organizator, operator przejazdów stwierdził, że on jednak wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu.
0: No i w ten sposób linia, która była oznaczona na te 3 lata 669, teraz zostaje znowu linią
1: 666. Co też było humorystyczne swoją drogą.
0: Tak, to już jest w zupełnie inną stronę, ale też nie najlepsze. Będzie 666, tylko autostrady na Hel jeszcze brakuje.
1: No, jednak jeżeli mamy mieć autostradę na Hel, to już nam zapewni AC/DC. Jeżeli jednak powiemy, że ta linia będzie krążyła po całym kraju, od Helu po Kraków, to pytanie, czy w takim razie możemy już powiedzieć, że w Polsce diabeł mówi dobranoc?

0: Highway to Hell. Ty takim autobusem linii numer 666 byś się przejechała, Olga?
1: Czemu nie?
0: No dobrze, to zapraszamy. Kraków, Warszawa, Hell, a może serwis informacyjny w Poznaniu? Dobrze. To była ta odpowiedź. Szatan zabrał nam głos. 3 minuty do godziny 10:00 i czas na serwis informacyjny.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Rozważana nocna prohibicja. Zakaz miałby obowiązywać na terenie całego Poznania ze względu na wnioski wpływające z wielu części miasta.
2: Uznaliśmy, że po tym, jak wpływają do nas wnioski kolejnych rad osiedli o wprowadzenie takiego zakazu, to uznaliśmy, że już nie ma sensu punktowo wprowadzać, tylko lepiej skonsultować wprowadzenie zakazu na terenie całego miasta. Mówimy o godzinach od godziny 22 do godziny 6 rano.
1: Mówi radny Przemysław Plewiński. Dodaje również, że nadrzędnym celem potencjalnych regulacji jest utrzymanie porządku w przestrzeni miejskiej.
2: Kluczem w tych przepisach jest to, że to nie są przepisy wychowujące ludzi w trzeźwości. To nie o to chodzi w tych przepisach. Tutaj chodzi o sam porządek wokół punktów sprzedaży alkoholu.
1: W ramach inicjatywy odbywały się konsultacje społeczne dla mieszkańców i przedsiębiorców dotyczące zasad nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, które zakończyły się w ostatni weekend. Natomiast więcej w temacie szkodliwości alkoholu usłyszycie w ostatnim wydaniu magazynu Reporterów. Wielkopolscy strażacy wrócili z Mazowsza. Członkowie specjalistycznego modułu GFFF Poznań zakończyli działania w powiecie wołomińskim, gdzie wspierali akcję gaśniczą około 300 hektarów lasu. Akcja rozpoczęła się w czwartek 28 czerwca, maja. Tego samego dnia wielkopolscy strażacy otrzymali dyspozycję wyjazdu na Mazowsze, gdzie dotarli około godziny 3:30 i niemal od razu przystąpili do działania. Łącznie na miejscu pracowało 20 strażaków z naszego regionu. Wczoraj po zakończeniu akcji wrócili do domów.
3: Radio Afera. Pociąg do informacji.
1: 15. urodziny Kolei Wielkopolskich. Wczoraj przewoźnik świętował swój jubileusz. Z tej okazji przedstawiciele spółki podsumowali dotychczasowe działania i zapowiedzieli dalsze plany. Zapowiedziano m.in. rozbudowę baz utrzymaniowych, która pozwoli na sprawniejszą obsługę taboru, a tym samym stworzy warunki do dalszego zwiększania liczby połączeń. Planowany jest też zakup nowego taboru, o którym opowiedział prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski.
4: I to są podobne pojazdy, które dzisiaj obsługują odcinki trakcji spalinowej. To są SA-136, znane Państwu, które bardzo dobrze sprawują się, mimo że są używane. W ofercie tej, o której mówiłem, to są pojazdy z 2009 roku.
1: Nowością będzie także sezonowe połączenie do Świnoujścia. Pierwszy pociąg Kolei Wielkopolskich na tej trasie wyruszy z Poznania 27 czerwca, chwilę po godzinie 6, docierając nad morze po godzinie 9. Podróżni będą mogli wrócić jeszcze tego samego dnia, ponieważ połączenie powrotne zaplanowano na 19:50.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Kolejna okazja, by oddać krew. Dziś do godziny 14 w budynku Urzędu Poznańskiego Centrum Świadczeń działają stanowiska krwiodawstwa. Jest to kontynuacja miejskiego projektu we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Osoby, które zdecydują się zostać dawcami, mogą liczyć m.in. na bezpłatny dostęp do wyników badań, takich jak określenie grupy krwi, morfologia czy testy wirusologiczne. Następnie takie akcje odbędą się 13 sierpnia, 29 października, a także 22 i 30 grudnia. I to już wszystko w porannych serwisach informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszamy na 3 minuty przed godziną 16.

0: chochliki skaczą, tak się najczęściej dzieje, kiedy przychodzą do nas studenci, albowiem chochliki bardzo lubią studentów i dlatego się u nas pojawiają.
1: Ja myślę, że to przez ten autobus 666, wiesz?
0: Może tak być. Kara Boska, Daria Kamrowska, odpowiedzialna
1: ale
0: za...
1: Ale się zrymowało.
0: A jednak jestem z Wielkopolski, a w Wielkopolsce wiadomo, że dużo raperów było, nawet nie czuję, jak rymuję. Daria Kamrowska, Kara Boska, odpowiedzialna za realizację dzisiejszej audycji, za serwisy, za to nasza koleżanka Olga. Dziękujemy bardzo.
1: Edgar Hein i Kalina Kończak, my do was gadaliśmy przez ostatnie 3,5 godziny.
0: W naszym konkursie do wygrania było zaproszenie, i to podwójne, na Silent Disco na sobotę, i zgarnia zaproszenie Patrycja, która napisała, że zamiast krawata proponuje sam zamiar założenia krawata. Bardzo się to podoba dla mnie. Tak właśnie, bym powiedział, gdybym był z Podlasia.
1: Nietypowych świąt nie przeczytaliśmy. Dzień bez krawata dzisiaj mamy, to dlatego o ten krawat was pytaliśmy.
0: I dziękujemy pięknie, zaglądamy jeszcze do kalendarium.
1: Bo w 1982 właśnie 2 czerwca urodził się Fabrizio Moretti, czyli perkusista grupy The Strokes.
0: I z tej okazji właśnie The Strokes na sam koniec. Widzę, że po drugiej stronie co niektórzy już zaczynają tańcować. My także będziemy to robić. Do usłyszenia, siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

żarliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

0: Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20:00.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
5: Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22.00 w Radiu Afera.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.00.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: płyniemy się jak islandzkie zorze. Jak islandzkie zorze.
1: Autopromocja.
2: Chemot, B2B, Łęcki.
3: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
2: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
3: Wtorek, godzina 20.
2: Oczywiście, Radio Afera.
4: Make some noise!
5: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Nowy dzień to nowa dawka wrażeń. Dzisiaj w Poznaniu wydarzenia kulturalne rozlewają się po mieście niczym szeroka rzeka. Wystawy, spotkania i seanse tworzą nurt, który warto wskoczyć i dać się ponieść. Zanurz się w nim i przepłyń przez miejskie zakamarki, wypatrując nowości. Ja jestem Martyna Michna i zapraszam Cię do wspólnej podróży po kulturalnych wodach Poznania.
0: Przynęta kulturalna.
2: Ładna pogoda i spacer po mieście, które cały czas jest do Poznania, brzmi jak świetny plan, a możesz go zrealizować o godzinie 19. Masz okazję przejść się uliczkami Poznania i zadać sobie pytania. Jakie historie skrywają kamienice? Co opowiadają miejskie zaułki i architektoniczne detale, których zwykle nie zauważamy? Razem z przewodniczką miejską Joanną Lip wyruszysz na wyjątkową wycieczkę, odkrywając miejsca znane i te ukryte przed wzrokiem przechodniów. Przyjdź zatem o godzinie 19 pod Stary Pręgierz na Starym Rynku i przekonaj się, ile opowieści zapisano w murach Poznania. A gdy świat pędzi coraz szybciej, warto na moment się zatrzymać, by nie utonąć. Już 2 czerwca o godzinie 19 w Łazędze Poznańskiej odbędzie się otwarcie wystawy dyplomowej Ichigo Ichie. Ichigo Ichie oznacza z japońskiego coś, co jest tylko na moment, co może już się nigdy nie powtórzyć, coś wyjątkowego. Ta wystawa będzie opowieścią o uważności, ulotnych chwilach i prostych rytuałach, które pomagają odnaleźć spokój. Zada ona też pytanie, jak wiele można odnaleźć w jednym geście, spojrzeniu czy filiżance herbaty. Przyjdź do Łazęgi Poznańskiej o godzinie 19 i doświadcz przestrzeni, w której najważniejsze jest bycie tu i teraz. A wieczorem po całym dniu dobrze jest się zrelaksować z dźwiękami nieziemskiej muzyki. Nikt nie wie, co stanie się na scenie, kto będzie muzykiem i jakie melodie wypełnią przestrzeń. Już dzisiaj o godzinie 20 zaczyna się wieczór improwizacji muzycznej w Panu Garze. Jam session jak zwykle zaskakuje i nikt nie wie, czym zaskoczyć może tym razem. Jakie instrumenty pojawią się na scenie i jacy muzycy będą na niej grać. Przyjdź do Pana Gara o godzinie 20 i przekonaj się, co dzisiaj się u niego upichci.
3: Alter Mix.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
3: Emergency Loop. Emergency Loop.
4: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Piątek daleko, a Ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23.00. Audycja Tańce Hulanki.

Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz, w tramwaju mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów. Narodowe to

0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Wybiła 15, a to może oznaczać tylko jedno?
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Witam was w kolejny wtorek, ale to pierwszy wtorek czerwca, ponieważ mamy właśnie 2 czerwca. Wita was Paweł Zjeżdżałka, który dzisiaj siedzi za konsoletą realizatorską, i ja, Asia Woźniak, siedzę przed mikrofonem. Wszystkiego najlepszego dla Marianny Marzanny, Eugeniusza, Piotra, Marii, Mikołaja z okazji imienin. A jeśli chodzi o nietypowe święta, które dzisiaj mamy, to przede wszystkim takie dosyć charakterystyczne święto, czyli dzień bez krawata. Również dzień macochy. No w zeszłym tygodniu, o ile się nie mylę, ale tak, w zeszłym tygodniu mieliśmy dzień mamy, dzisiaj mamy dzień macochy. Nie wiem, czy po dniu ojca tydzień później jest dzień ojczyma, to będę musiała to sprawdzić i koniecznie wam o tym powiedzieć. Ale również dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. Pomoc zawsze się przyda. No i co, będę z wami dzisiaj do 16. Trochę sobie porobimy, ponieważ 5 po 15 przyjdę do was z konkursem, zajrzymy, co się dzieje w nowościach muzycznych, ale też co się wydarzyło kilka lat wcześniej, albo kilkaset, albo kilkadziesiąt 2 czerwca. Dzisiaj sobie trochę porobimy, później serwis informacyjny. Nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak tylko zostańcie z nami.

15:05 prawie i tak jak obiecałam, tak robię, bo przechodzę do was z konkursem, a dzisiaj w konkursie mamy podwójną wejściówkę na takie wydarzenie, które możecie już kojarzyć, ponieważ jest to Silent na wolności, czyli taka impreza, na której uczestnicy dostają bezprzewodowe słuchawki i każda para słuchawek odbiera minimum 3 kanały, ale organizatorzy zapowiadają, że to może być też 5 kanałów nawet. No i oczywiście mamy możliwość regulacji głośności, możemy sobie te kanały przełączać, więc bawić się do swojej muzyki z innymi, ale trochę jednak indywidualnie, więc tak, że tak powiem, pół na pół. A żeby wziąć udział w naszym konkursie, musicie wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na moje dzisiejsze pytanie. A w związku z tym, że mamy dzień bez krawata, to ja trochę ten dzień odwracam, bo chciałabym was zapytać o to, w jakie nietypowe miejsce wy jednak założylibyście krawat. Przypominam, że koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a ja na wasze odpowiedzi będę czekała tak mniej więcej do około 15:50.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

A teraz przychodzę do Was z naszą pierwszą muzyczną nowością, a w niej Chłopcy z miasta z utworem Lecę tu. I pozwolę sobie dokładnie zacytować, co mówią o sobie członkowie tego zespołu i o tym numerze przede wszystkim, a mówią, że wydaliśmy wyjątkowo mocny numer, opowiada o wewnętrznym chaosie, przeciążeniu i walce o złapanie oddechu w świecie, który rozpada się na kawałki, to historia spadania, ale też desperackiej próby utrzymania się nad ziemią. Jestem niezmiernie ciekawa, jak ten utwór brzmi w takim razie, a trochę więcej o zespole, którego muzyka oscyluje wokół takich dźwięków rockowych, bo to są rockowe gitary, ale też melodyjna lekkość popu. No także ja myślę, że przede wszystkim musimy tego teraz posłuchać i przekonać się, jak to brzmi.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Nowy dzień to nowa dawka wrażeń. Dzisiaj w Poznaniu wydarzenia kulturalne rozlewają się po mieście niczym szeroka rzeka. Wystawy, spotkania i seanse tworzą nurt, który warto wskoczyć i dać się ponieść. Zanurz się w nim i przepłyń przez miejskie zakamarki, wypatrując nowości. Ja jestem Martyna Michna i zapraszam Cię do wspólnej podróży po kulturalnych wodach Poznania.
0: Przynęta kulturalna.
2: Ładna pogoda i spacer po mieście, które cały czas jest do Poznania, brzmi jak świetny plan, a możesz go zrealizować o godzinie 19. Masz okazję przejść się uliczkami Poznania i zadać sobie pytania. Jakie historie skrywają kamienice? Co opowiadają miejskie zaułki i architektoniczne detale, których zwykle nie zauważamy? Razem z przewodniczką miejską Joanną Lip wyruszysz na wyjątkową wycieczkę, odkrywając miejsca znane i te ukryte przed wzrokiem przechodniów. Przyjdź zatem o godzinie 19 pod Stary Pręgierz na Starym Rynku i przekonaj się, ile opowieści zapisano w murach Poznania. A gdy świat pędzi coraz szybciej, warto na moment się zatrzymać, by nie utonąć. Już 2 czerwca o godzinie 19 w Łazędze Poznańskiej odbędzie się otwarcie wystawy dyplomowej Ichigo Ichie. Ichigo Ichie oznacza z japońskiego coś, co jest tylko na moment, co może już się nigdy nie powtórzyć, coś wyjątkowego. Ta wystawa będzie opowieścią o uważności, ulotnych chwilach i prostych rytuałach, które pomagają odnaleźć spokój. Zada ona też pytanie, jak wiele można odnaleźć w jednym geście, spojrzeniu czy filiżance herbaty. Przyjdź do Łazęgi Poznańskiej o godzinie 19 i doświadcz przestrzeni, w której najważniejsze jest bycie tu i teraz. A wieczorem po całym dniu dobrze jest się zrelaksować z dźwiękami nieziemskiej muzyki. Nikt nie wie, co stanie się na scenie, kto będzie muzykiem i jakie melodie wypełnią przestrzeń. Już dzisiaj o godzinie 20 zaczyna się wieczór improwizacji muzycznej w Panu Garze. Jam session jak zwykle zaskakuje i nikt nie wie, czym zaskoczyć może tym razem. Jakie instrumenty pojawią się na scenie i jacy muzycy będą na niej grać. Przyjdź do Pana Gara o godzinie 20 i przekonaj się, co dzisiaj się u niego upichci.
3: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.

A teraz opowiem wam, chciałam powiedzieć, że sprawdzimy sobie razem, ale to bardziej ja sprawdzam dla was, co stało się w poprzednich latach właśnie 2 czerwca. No i zaczniemy od daty, czyli od 1812 roku, kiedy to zakończył się pobyt Napoleona w Poznaniu. To musiało być wielkie wydarzenie. No, nie do końca wiemy, co tam robił, ale był. I właśnie 2 czerwca, no już miał może Poznania trochę dosyć, chociaż to by było bardzo dziwne, gdyby tak stwierdził, no i postanowił już zakończyć swój pobyt. No i teraz przenosimy się do czasów takich bardzo współczesnych, ponieważ w 2017 roku, 2 czerwca, otwarto nowy Bałtyk, no czyli budynek inspirowany poznańskim modernizmem, związany również, właściwie zainspirowany stylem okrąglaka autorstwa właśnie Marka Lejkama. A Bałtyk właśnie no, tutaj teraz zdobi naszą infrastrukturę poznańską. Warto też wspomnieć, że rok później zwyciężył w konkursie Bryła na najlepszą inwestycje, co musiało być też bardzo poważną nagrodą. A teraz przejdziemy sobie do bardziej tematów muzycznych, bo w 1965 roku urodził się Sławomir Mizerkiewicz, czyli gitarzysta Piżama Porno, a tym gitarzystą był od roku 1994 aż do 2014 roku. No i zostaniemy sobie w tym klimacie, bo w tym momencie posłuchamy sobie jednej z piosenek właśnie tego zespołu, czyli Złodziej Zapalniczek.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Zaczniemy sobie od pogody. W tym momencie na poznańskich termometrach 25 stopni Celsjusza. Czasami słońce, czasami chmury. No niestety taką dzisiaj mamy zmienną pogodę. Od jutra uczulam na to, że no nie będziemy mieli zbyt ładnych okoliczności, ponieważ będzie padał deszcz, który ma przestać padać właściwie dopiero w sobotę, więc ta pogoda niestety nie pociesza. No i taka temperatura będzie się utrzymywała do wieczora. Nieznacznie spadnie do 20 stopni. Także jeśli wybieracie się, planujecie wieczorny spacer, to jak najbardziej myślę, że jest to dobry pomysł. Teraz zajrzę sobie do tego, co dzieje się na poznańskich drogach, a tutaj jak zwykle o tej godzinie dzieje się bardzo dużo, ponieważ przede wszystkim Rondo Śródka i Rondo Rataje, cała ulica Jana Pawła II, bardzo zakorkowana, no ale niestety to jest taki trochę standard u nas w Poznaniu. Tak samo ulica Matyi, również problematyczna ulica Głogowska, czyli takie klasyczne ulice, na których zawsze ten problem występuje. Również przenosząc się na Jeżyce, Świętego Wawrzyńca, również Jana Henryka Dąbrowskiego. No i chyba największy problem w tym momencie w Poznaniu, czyli ulica Lutycka. Jeśli macie możliwość pojechania inną trasą, to proponuję, chociaż myślę, że może być to trudne. Przypominam również o trwającym remoncie na ogrodach, gdzie jest przebudowa torów. Tramwaje dojeżdżają przed skrzyżowaniem tylko do na przystanek Żeromskiego, więc miejcie to na uwadze.
0: Autopromocja.
2: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
3: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo.

przypominam wam teraz o konkursie, a w nim mam dla was podwójną wejściówkę na Silent na Wolności, czyli taka już myślę dobrze znana impreza, na której każdy uczestnik zostaje wyposażony w słuchawki, no i do tych słuchawek ma dołączone 3 do 5 kanałów, może sobie je przełączać, właściwie bawi się trochę indywidualnie, ale trochę też z innymi. No i właśnie, żeby wziąć udział w naszym konkursie, trzeba wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na moje pytanie. A w związku z dniem bez krawata, ja pytam was jednak o krawat, bo dokładnie o to, w jakie nietypowe miejsce byście go założyli. Koszt takiego SMS-a to złotówka 23 grosze, a ja poczekam sobie na wasze odpowiedzi jeszcze przez około kwadrans, więc śpieszcie się, bo jest o co walczyć.

0: Okazuje się, że Poznań dostaje unijne miliony na inwestycje wodociągowe w Poznaniu właśnie i okolicach. To jest 171 milionów złotych dofinansowania na modernizację i rozwój infrastruktury wodociągowej, które to inwestycje pozyskała spółka Aquanet. A realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia niezawodności systemu przy jednoczesnym ograniczeniu strat wody i zużycia energii. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko. Jak zapewnia Robert Gajda, zastępca Narodowego Funduszu Zdrowia i Gospodarki Wodnej, dzięki temu nowemu systemowi będzie można szybciej reagować na awarie.
1: Jeżeli się okaże, że to urządzenie będzie wyłapywało, czyli na przykład w okresie nocnym, gdzie jest najmniejszy pobór wody, on nie zmienia się, no to znaczy, że wtedy jest wyciek i wtedy jest alarm na poszczególnym wodomierzu przypisanym do konkretnej osoby. Wtedy będzie można zaalarmować daną osobę o takiej sytuacji.
0: Jak zapewnia prezydent Poznania, wodociągi w naszym mieście działają lepiej niż w innych częściach Polski.
2: Średnia krajowa 16% w zakresie tak naprawdę utraty wody na poziomie sieci. To wchodzą też również kradzieże. W Poznaniu to jest 8-9%. I to jest efekt tych inwestycji. To jest efekt również profesjonalnego zarządzania na poziomie zarządu Aquanetu, ale również bardzo wysoko kwalifikowanych kadr.
0: Co ważne, inwestycja nie wiąże się z żadnymi obniżkami w tych zakresach.
2: Te inwestycje i inwestowane środki wiążą się z tym, że trzeba te pieniądze bardzo rozsądnie wydawać, żeby nie było sytuacji, w której brak inwestycji doprowadzi do tego, że potem te nieszczelności będą na tyle duże, że ta utrata wody będzie skutkowała znacznie wyższymi cenami. Także raczej nie liczmy na to, że będą obniżki, no ale racjonalizujmy te koszty tej wody.
0: Jak informuje Paweł Chludziński, czyli prezes Aquanetu, ta innowacja systemu nie przyjdzie do nas tak szybko, bo to będzie kilkuletni proces.
3: Nasz harmonogram zakłada, że zrobimy to w ciągu 4 lat. Niecałych. Ja wiem, że to strasznie długo, ale to zrobienie tego w ciągu 4 lat mówi nam, że codziennie musimy wymienić 200 wodomierzy. Ponad 200.
0: A mówiąc o innowacji, prezydent miasta Jacek Jaśkowiak podzielił się swoim osobistym rytuałem związanym z tym tematem.
2: Zaczynam dzień od szklanki wody z kranu z odrobiną miodu i do tego sobie biorę jeszcze łyżeczkę ciężki. To robię po prostu codziennie i tak jak w dzieciństwie urosłem, tak jak urosłem na tej kranówce, tak wróciłem po jakimś tam okresie krótkim fascynacji tymi wszystkimi wodami butelkowanymi do picia wody z kranu.
0: O tym więcej będziecie mogli dowiedzieć się od naszych reporterów o unijnych milionach na inwestycje wodociągowe w Poznaniu i okolicach. Tak tylko przypominam.

Przechodzę do Was teraz już z drugą nowością dzisiejszą, a jest nią Wzrok, w sensie tak się nazywa, utwór Wzrok, w którym plącze się miłość. Od razu mi się skojarzyło właśnie z taką nostalgicznym klimatem, a piosenka jest o bliskości ukrytej w codzienności. W codzienności właśnie takiej, jak są spacery, jakieś spojrzenia przelotne, te same miejsca, których codziennie doświadczamy, które codziennie widzimy.

już trochę wam dzisiaj opowiedziałam właściwie kilka minut temu o innowacjach, które szykują się w Poznaniu, no a to nie koniec tych innowacji, a właściwie inwestycji, ponieważ Poznań przeznacza 4 miliony złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Zostało to właśnie orzeknięte przez radnych, że taka konserwacja oczywiście jest potrzebna. Przeanalizowano wnioski, brano pod uwagę, jeśli chodzi o właśnie te zabytki, które trzeba dokonać tej renowacji. Brano pod uwagę oczywiście wartość historyczną albo stan zachowania lub zagrożenia takich budynków. Dotacje otrzymają między innymi na przykład parafia świętego Jakuba Apostoła, klasztor karmelitów bosych, ale również parafia polsko-katolicka pod wezwaniem świętego Kazimierza, wspólnota mieszkaniowa właścicieli nieruchomości. Ogólnie będą to budynki zarówno sakralne, jak i świeckie, więc będziemy mogli się spodziewać właśnie, że albo remontów, albo po prostu tego, że niektóre budynki zaświecą nam na nowo swoją pięknością.

przykrością stwierdzam, że 15 dobiega końca i właściwie niedługo. 16 już wybije na zegarze, no i tym samym hurtownia również dobiega końca. Ale zostańcie z nami, za chwilkę zacznie się studencki patrol od godziny 16, a jeszcze wcześniej serwis informacyjny, ale to wszystko jeszcze na spokojnie. No, do zwycięzcy konkursu odezwę się po audycji, a dzisiejszą audycję realizował Paweł Zjeżdżałka, a przed mikrofonem była Asia Woźniak. Dzięki.

0: Wybiła 15:57, a to czas na serwis informacyjny.
1: Tymon Stefaniak, zapraszam. Zbliża się 70. już rocznica poznańskiego czerwca 1956 roku. Przez cały miesiąc miasto ma przypominać o wydarzeniach tamtych dni. Dziś natomiast ogłoszono kilku gości tegorocznych obchodów. Mówi o tym Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta RP.
2: Mam tę przyjemność ogłosić Państwu, że w najbliższą rocznicę, 70. poznańskiego czerwca, 28 czerwca, tutaj w Poznaniu prezydent Karol Nawrocki wspólnie z kilkoma prezydentami z regionu odda hołd protestującym, ale odda także i hołd i cześć wszystkim poznaniakom.
1: Mówiąc o prezydentach z regionu, minister Przydacz miał na myśli głowy państw bałtyckich, a więc Litwy, Łotwy i Estonii. Niewykluczone jest jednak to, że ta lista jeszcze się powiększy.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Ponad 4 miliony złotych trafi w tym roku na renowację poznańskich zabytków. Taką decyzję podjęli miejscy radni, wspierając prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w 24 historycznych obiektach na terenie miasta. Do urzędu wpłynęło aż 46 wniosków o łącznej wartości przekraczającej 15 milionów złotych. Ostatecznie wsparcie otrzymają zarówno zabytki sakralne, jak i świeckie, w tym kościoły, klasztory oraz historyczne kamienice. Najwyższą dotację, 950 tysięcy złotych, otrzyma klasztor franciszkanów na prace remontowe i konserwatorskie zespołu klasztorno-kościelnego przy ulicy Franciszkańskiej. Dofinansowanie trafi także m.in. do kościoła Salezjanów przy ulicy Wronieckiej, zabytkowych organów w parafii świętego Jakuba oraz licznych kamienic na Jeżycach, Wildzie i centrum miasta. Na transkrypcję aktów małżeństw par jednopłciowych trzeba będzie w Poznaniu jeszcze trochę poczekać. Wczoraj w tej sprawie przed Urzędem Stanu Cywilnego odbył się protest, do którego uczestnicy walczyli o jak najszybszą taką możliwość. Prezydent Jacek Jaśkowiak jest jednak tu nieugięty.
4: Proszę o chwilę cierpliwości, żeby nie było sytuacji, w której ktoś dostanie tego typu akt, o którym marzył, ale potem się okaże, że to jest związane z jakąś nieważnością czy przypadliwością tego dokumentu. Stąd chcemy to zrobić dobrze, że inne miasta być może idą bardziej odważnie, ale ryzykując potem ewentualne konsekwencje w układzie unieważnienia takich aktów, no to już jest kwestia polityki każdego miasta.
1: Rozporządzenie umożliwiające przeprowadzanie transkrypcji ma wejść w życie 23 sierpnia. Do tego czasu kwestia sposobu postępowania urzędów pozostanie prawdopodobnie przedmiotem sporu pomiędzy aktywistami a administracją.
3: Poznań brzmi muzyką.
1: Koncertowy sezon nad Rusałką zaczyna się już w ten weekend. To mieszkańcy zadecydowali w poznańskim budżecie obywatelskim, że nad jeziorem przez całe lato będą odbywać się darmowe koncerty. Tegoroczny program otworzy trzydniowy festiwal, który rozpocznie się w czwartek. Pierwszy dzień będzie pod znakiem indie i alternatywy, zagra m.in. Odet. Kolejny dzień hip-hop, a tam Rene czy BSK. Ostatni dzień będzie wybrzmiewał elektroniką, zagra m.in. Bass Astral. Szczegółowe informacje o koncertach w ramach sceny nad Rusałką można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
0: Szesnasta na zegarze, czyli zaczynamy.
3: Studencki patrol na 98,6.
0: 2 czerwca, godzina 16, wtorek, czyli czas zacząć studencki patrol. Za konsoletą realizatorską jest dzisiaj Paweł Zjeżdżałka, a przy mikrofonie Paulina Bernard. No i nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj obchodzimy Dzień Bez Krawata i właśnie z tej okazji o 16:10 porozmawiam z profesorem Wojciechem Sumelką, prorektorem do spraw nauki Politechniki Poznańskiej, o tym, czy ten krawat jest nam w ogóle potrzebny, by wyglądać elegancko. No, oprócz Dnia Bez Kwadrata, krawata. No, krawaty są bardziej raczej prostokątne niż kwadratowe. Dobrze, przechodząc do drugiej rozmowy, mamy też czerwiec. A czerwiec to dla studentów znaczy tylko jedno, a może dwa. Stres i sesja. Także o 17:10 moją gościnią będzie pani Oliwia Zaborowska, psycholożka i doktorantka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, z którą porozmawiam właśnie o tym, jak ten stres wpływa na nasze uczenie się i zapamiętywanie. No i podpytam też, czy w ogóle można albo jak nauczyć się w jedną noc przed egzaminem. Oprócz tego mamy też dla was konkurs, o którym opowiem więcej już za moment, dlatego zostańcie z nami.

0: No i czas na obiecany przeze mnie konkurs, a dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na koncert Hi-Vis, post-punk, birth-pop, siding, emo-hardcore punk w dwóch progach 9 czerwca. Bardzo rozbudowany tytuł, ale tak, właśnie to jest do wygrania. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiecie w nim na pytanie konkursowe, a dzisiaj z racji tego, że będziemy rozmawiali o stresie, no to pytam was, jakie wy macie sposoby na rozładowanie stresu. SMS-y wysyłajcie na 7148. Koszt to złoty 23.
1: Autopromocja.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
4: Chcę powiedzieć je.
3: Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.

0: Zbliżamy się do 16.10, czyli czas na naszą pierwszą rozmowę o dniu krawata. Bez krawata. Ze mną jest już profesor Wojciech Sumelka, prorektor do spraw nauki Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich słuchających.
0: Bardzo cieszę się, że się dzisiaj słyszymy. I panie profesorze, dzień bez krawata to jest takie święto, które się wywodzi trochę ze środowisk korporacyjnych, a w zasadzie nie trochę, a na pewno. Czy więc na uczelniach również jest on obchodzony?
1: No, szczerze powiedziawszy, z mojego punktu widzenia dowiedziałem się o tym święcie od pani redaktor, ale nie ukrywam, że od razu się zastosowałem i w dniu dzisiejszym krawata nie założyłem. Także potwierdzam, że na uczelni, nawet zarząd uczelni bardzo często chodzi bez krawata.
0: Mhm, czyli jest troszeczkę swobodniej, bo też o to właśnie chciałam podpytać. Jakie są te reguły stroju dla pracowników naukowych? Czy to rzeczywiście... No już teraz wiadomo, że nie do końca trzeba nosić krawat, ale czy musi być elegancko?
1: Myślę, że tak, chociaż jak zresztą pewnie studenci obserwują te sprawy, no jest różnie. Natomiast powracając do tego krawata, na pewno można z różnego punktu widzenia tutaj rozstrzygać tą sprawę. No, pierwsza to może być moda. No, wiadomo, że z modami czy też gustami się nie dyskutuje, także w ogóle nie chciałbym brnąć w tym kierunku. Natomiast no, później mamy pewną tradycję czy też kulturę korporacji. No, dlatego jako tutaj powiedzmy członek zarządu uczelni, no, każdorazowo, jeżeli witamy jakąś ważną delegację, czy jest ważne spotkanie, no to na pewno cały, jak my to często sobie żartujemy, mundur jest ubierany, czyli no garnitur i krawat musi być.
0: Czyli jednak liczy się to, jak wyglądamy w tych sytuacjach oficjalnych. A tak. Czy wcześniej, na przykład kiedy pan studiował, dużo bardziej zwracano uwagę na tą taką formalność stroju? Czy to się jakoś zmieniło na przestrzeni lat?
1: Moim zdaniem bardzo się zmieniło, bardzo się poluzowało, jak to teraz się mówi. No, standardem było na przykład, że idąc na egzamin, to i wykładowca, i osoby egzaminowane w zasadzie były w garniturach, no, a co najmniej to były no, eleganckie spodnie i koszula, no i ten krawat. No teraz wiemy, że to się zmieniło i często i prowadzący wykłady i studenci no, raczej odchodzą od takiej formy. Ona faktycznie, no cóż, ona pewnie nie ułatwia pisania egzaminu czy też zdawania, no bo to jest to pewna rzecz, która na pewno usztywnia relacje.
0: No rzeczywiście, na pewno jest to też niewygodne, żeby właśnie w tym całym stroju pisać, a właśnie o tych relacjach to czy tak samo podejście prowadzących do studentów i odwrotnie jest właśnie troszeczkę luźniejsze, trochę może mniej zhierarchizowane, skoro razem z gdzieś tam zrezygnowania z tych eleganckich strojów wybieramy swobodę.
1: Tak, dokładnie, tak uważam. Myślę, że jednak to partnerstwo między wykładowcą i studentami no jest coraz bliższe. Wiemy, że kiedyś no, było to takie wykładanie, jak to się mówi często, ex cathedra, bez możliwości dyskusji niemalże. A teraz wiemy, że prowadzący jest dużo, dużo bliżej studentów. No właśnie, na przykład ten strój również nie jest taki sformalizowany. I ja uważam, że to jest w pewnym sensie dobry kierunek, bo to wszystkim ułatwia, tak? I student, moim zdaniem, bardziej ufa prowadzącemu, przez dobre relacje również łatwiej jest się uczyć.
0: Tak, ja się zgadzam, mam myślę to samo, te same przemyślenia, kiedy myślę o moich prowadzących. A jak, co jeszcze daje prowadzącym, skoro mam okazję już podpytać, ten punkt widzenia młodego człowieka, który dopiero się uczy, który jest zainteresowany tematem i nie wstydzi się zadać pytania?
1: Co daje? No to jest niesamowicie ważne, tak? Ja akurat mam dzieci mniej więcej tuż przed podjęciem studiów, także wydaje mi się, że mi często młode osoby jest dużo łatwiej zrozumieć i wydaje mi się, że potrafię w odpowiedni sposób starać przekazywać się wiedzę właśnie bez jakiegoś mocnego sformalizowania. No bo to wszystkim ułatwia, tak? I to, co już wspominałem przed chwilą, i studentom łatwiej się pewnie słucha takiego mniej sformalizowanego przekazu. No i też tak, moim zdaniem też kreatywność jest bardziej otwarta, jeżeli to wszystko nie jest aż tak bardzo sformalizowane.
0: A czy kiedy studenci przychodzą na egzamin, to czy nadal wymagany jest ten strój bardziej galowy? Czy jest to jakoś lepiej postrzegane?
1: Znaczy ja myślę, że to nie jest wymagane, natomiast uważam, że egzamin jest bardzo ważnym elementem studiowania, jest pewnym podsumowaniem, także no, co najmniej bym sobie wyobrażał, że i prowadzący, i oczywiście student no, są bardzo schludnie ubrani, no, stosownie, że tak powiem, do wagi sytuacji.
0: Czyli jest to też okazanie pewnego rodzaju szacunku?
1: Tak, tak uważam. Tak uważam, że jest to właśnie pewien szacunek, jest to pewna szczególna sytuacja, co może też jest taką troszeczkę tradycją polską. Tak? Wiemy, że w zasadzie od zawsze, jak były pewne ważniejsze wydarzenia, no to ubierano się ładniej, starano się być no, w jakiś sposób, jak to się mówi, strojnym stosownie do sytuacji. Także nawet jest to pewna forma podtrzymania takiej polskiej tradycji gościnności, czy też szacunku do gości, do wagi sytuacji.
0: To myślę, że wszyscy studenci teraz powinni sobie zapamiętać, żeby jednak troszeczkę ładniej ubrać się na nadchodzące egzaminy, no bo też mamy czerwiec. To tak może, panie profesorze, na sam koniec jeszcze podpytam, czy ten krawat jest potrzebny, żeby wyglądać elegancko?
1: Nie, on nie jest niezbędny. No teraz mamy wiele form wyrażania takiej elegancji, ale tak jak wspominałem, no pewne takie naprawdę bardzo formalne spotkania zawsze są jednak pod krawatem. No gdzieś jednak ten pełen strój, no czasami niektórzy muchę noszą, no on jakby, no tak jak wspominałem, on pokazuje wagę sytuacji, oddaje szacunek. I myślę, że warto też rozumieć to jako pewną taką polską tradycję i warto tego nie zaprzepaszczać. Coś takiego swojego powinniśmy mieć.
0: I z tym pięknym podsumowaniem myślę, że słuchaczy już zostawimy. I bardzo panu dziękuję. Moim i waszym gościem był profesor Wojciech Sumelka, prorektor do spraw nauki Politechniki Poznańskiej.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

Wczoraj był 1 czerwca, czyli rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. I w tym roku Politechnika Poznańska otwiera parę nowych kierunków, które mają być odpowiedzią na nowe wymagania rynku, a do nich należą inżynieria mechaniczna, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa, a także technologie kwantowe. Dlatego zajrzyjcie na stronie pud.poznan.pl po więcej informacji i być może po inne inspiracje na temat przyszłych waszych studiów.

skrępowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą, drogą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

0: Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda proces finalizacji waszego zamówienia internetowego? Jeśli tak, no to macie okazję o tym posłuchać w dzisiejszej audycji Track and Talk.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Track and Talk. Wtorek, 16:30.
0: Cześć Maciej, miło cię widzieć, a bardziej słyszeć.
2: Cześć Martyna.
0: Wiesz co, ostatnio bardzo zastanawiałam się nad tym, jak wygląda w sumie cały proces zamawiania czegokolwiek przez internet, bo dla mnie, jako dla przeciętnego użytkownika, jest to tylko kup, zapłać i potem przychodzi.
2: I ewentualnie patrzysz, czy paczka idzie.
0: Zdarza się, z niecierpliwością zawsze to robię, więc staram się nie korzystać z tej opcji. Ale jak to wygląda krok po kroku od samego początku?
2: No to mogę ci powiedzieć, że na początku jest to związane oczywiście z finansami, bo płatność musi przejść. To nie jest tak, że zawsze od razu ta płatność jest zakwitowana. No ta płatność musi przejść na początku. Dopiero jak ta płatność przejdzie, to do systemu, na przykład, nie wiem, jakaś jest firma i oni mają magazyn. No to dopiero wtedy idzie informacja do magazynu, że ktoś chce kupić daną rzecz. I na tym magazynie pracownicy sprawdzają, czy w ogóle ta rzecz jest na tym magazynie, bo czasami się okazuje, że czegoś nie ma, bo zostało na przykład przypadkowo wydane, ewentualnie przyjęte, mimo że tego nie było tak naprawdę. Czyli na przykład, nie wiem, na liście przewozowym było, że coś miało przyjść do magazynu, a tak naprawdę tego nie było i nikt tego nie zauważył. Czasami po prostu są braki na magazynach. No to wtedy taka firma, myślę, że na początku stara się załagodzić temu problemowi, czyli na przykład może wysłać do klienta e-maila, czy jest jakiś inny sposób zadowolenia, czy jest jakiś inny sposób, żeby klient był zadowolony. Czyli na przykład jakaś podobna rzecz. Czy
0: klient,
2: tak, czy klient chce jakiś zamiennik, ewentualnie zwrot kosztów. To też jest logistyka. To jest tylko to jest logistyka już wsteczna, wtórna, o której powiem też za chwilę. A tak to, no jak okazuje się, że dana rzecz jest na magazynie, to oni pakują tą rzecz. Ta rzecz jest albo wysyłana bezpośrednio z magazynu do klienta, ale najczęściej jest to robione przez pośredników, czyli firmy kurierskie. No i jest wiele firm kurierskich, są różne sposoby dostarczania paczek, czy prosto, bezpośrednio do klienta, do domu, czy ewentualnie do jakichś różnych mechanizmów, jakichś różnych...
0: Automatów paczkowych, moje ulubione.
2: Tak, tak. Dużo ludzi je teraz preferuje i wtedy klient odbiera je pośrednio z tego właśnie...
0: Punktu odbioru.
2: Pewnie.
0: Dużo czytam ostatnio, że coraz częściej w każdym procesie wykorzystuje się zarówno zrobotyzowane, jak i zautomatyzowane procesy, albo wykorzystuje się teraz już coraz bardziej popularną i powszechną sztuczną inteligencję. Jak to wygląda na przykład w logistyce?
2: No to zależy po pierwsze od tego, na jakim stopniu zaawansowania jest dany magazyn. Dokładnie na jakim stopniu automatyzacji jest dany magazyn. Są magazyny oczywiście starsze, gdzie wszystko wykonuje się ręcznie, nawet z kartkami papieru, bo tak bywa jeszcze.
0: Ciekawie.
2: Ale są też takie magazyny bardzo nowoczesne u nas w Polsce, w okolicach Poznania na pewno się znajdzie parę takich, gdzie po prostu jest bardzo to zautomatyzowane. Nawet są magazyny, gdzie ludzie kontrolują maszyny, które pobierają dany towar. Większość robią właśnie maszyny. Ale są też takie magazyny, gdzie roboty oraz różne rzeczy zautomatyzowane mają pomóc człowiekowi. Na przykład wózki z systemem RFID, czyli ze skanowaniem poprzez fale radiowe. Dany towar ma przyczepioną taką meteczkę, która tam wywołuje fale radiowe i po włożeniu do takiego wózka to się automatycznie skanuje. I człowiek tylko wrzuca do wózka, zabiera te rzeczy na przykład już do punktu pakowania do samochodu. Te rzeczy pakują potem do samochodu i to wyjeżdża do klienta.
0: Super, to nie zaprzeczę, że fajnie teraz wiedzieć, jak wygląda cały ten proces, bo z jedynego punktu, jaki był on dla mnie znany, to było zamawiam, płacę i ewentualnie dokonuję potem zwrotu, który na szczęście też jest w fajny sposób zautomatyzowany na ten moment, bo zamawiając paczkę do automatu paczkowego, wystarczy, że kliknę 3 przyciski i nadam z powrotem paczkę do nadawcy, co uważam, że jest bardzo komfortowe w tych czasach, bo mimo wszystko każdemu z nas zależy na tym, żeby jak najwięcej go zyskać, bo wszyscy żyjemy aktualnie w pośpiechu. Także dziękuję Ci bardzo za to, że teraz mi wytłumaczyłeś i teraz już będę kolejny dzień wiedzieć, jaki cały proces przechodzi paczka, którą zamówiłam.
2: Proszę bardzo.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
6: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: Autopromocja.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: That's so sick. Yeah, in London, like that was so sick.
1: Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Czy my rzeczywiście potrafimy zadbać o swoje bezpieczeństwo albo też o bezpieczeństwo innych? No, gdybyśmy na przykład musieli udzielić komuś pomocy na chodniku, no to czy rzeczywiście dalibyśmy radę? Możemy się o tym przekonać, biorąc udział w warsztatach bezpieczeństwa organizowanych przez Politechnikę Poznańską już 11 czerwca między 9 a 13, podczas których ponad 40 instytucji, służb i organizacji spotka się w jednym miejscu, aby razem uczyć bezpieczeństwa i ratowania życia, tak przynajmniej piszą organizatorzy, a w programie tego wydarzenia znajdzie się nauka pierwszej pomocy i RKO, prezentacje pojazdów uprzywilejowanych, warsztaty survivalowe, to brzmi dosyć ekscytująco, a także gra terenowa odkrywca, zdobywca, dlatego zapiszcie w kalendarzach 11 czerwca, 9, 13 Politechnika Poznańska.

spotkamy się znów między 19 a 21 czerwca na Pyrkonie. Jak co roku to jest wydarzenie, na które chyba czekają, myślę, że bardzo, bardzo pilnie, bardzo z utęsknieniem wszyscy fani fantastyki. No a podczas tego Pyrkonu swoją cegiełkę też zresztą jak co roku dołoży Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizując fantastyczny UAM, czyli taki projekt z inicjatywy naukowców i studentów, a także studentek, którzy to zorganizują prelekcje, warsztaty, pokazy naukowe, sesje RPG, gry planszowe, czy też czytelnie komiksów. Dlatego zaglądajcie na targi między 19 a 21. No a szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń znajdziecie na amu.edu.pl.

reprezentowało młode pokolenie artystów, którzy dopiero co zaczynają swoją karierę, bo będą to absolwenci studiów magisterskich na kierunku jazz i muzyka estradowa. Jak tutaj piszą organizatorzy, będzie to dużo dobrej muzyki, różnorodnej, pełnej młodości i energii, a to wszystko już we wtorek 16 czerwca między 15 a 19.30, a szczegóły jak zwykle znajdziecie na stronie amuzy.edu.pl.

Dzień Ochrony Środowiska obchodzimy 5 czerwca w piątek, ale Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu postanawia obchodzić go już jutro, między 10 a 14 w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i będzie to w formie

festynu, gdzie Uniwersytet zaprezentuje swoje działania i doświadczenie w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ale nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, bo w programie będą gry, konkursy czy też przyrodnicze koło fortuny, a także dwa spacery odbywające się pierwszy o 11, a drugi o 12:30, choć na nie istnieje lista z zapisami, bo miejsc jest tylko 25. No i może warto, żebym wspomniała, że to wydarzenie będzie odbywało się w dwóch turach. Pierwsza od 10 do 12, a druga od 12 do 14. Także wszystkich zainteresowanych jak zwykle odsyłam na stronę Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. No, nie pozostało mi nic innego, jak was tam zaprosić.

0: 16:57, czas na serwis informacyjny.
1: Tymon Stefaniak, zapraszam. Poznańscy radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie ograniczenia wynagrodzeń zarządów miejskich spółek. Projekt uchwały przygotowali radni Koalicji Obywatelskiej, a podczas sesji poparli go również przedstawiciele opozycji. Radna miasta Poznania Klaudia Strzelecka zaznacza, że to bardzo ważna zmiana. Prezydent podkreślił, że nie zamierza ingerować w obowiązujące kontrakty menedżerskie. Niższe wynagrodzenia mają dotyczyć przede wszystkim nowych kadencji oraz przyszłych umów. Radni PiS podkreślają, że obecny system wynagrodzenia odbiega od realiów rynkowych i wymaga korekty. Dziś rano nastąpiła zmiana organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Rubież. Utrudnienia wynikające z prac na sieci kanalizacyjnej Dojazd do ulicy Jasnorola będzie odbywać się wyłączonym z ruchu odcinkiem ulicy Naramowickiej od strony Łużyckiej. Podobnie wygląda sytuacja na ulicy Rubież od ronda Moraczewskich do ulicy Naramowickiej, za wyjątkiem dojazdu do posesji. W newralgicznym punkcie prac na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Rubież nie będzie możliwości przejazdu. Przewiduje się wprowadzenie objazdów przez kolejną ulicę Łużycką, Aleję Praw Kobiet oraz Zofii Hilczer-Hrnatowskiej lub alternatywnie ulicą Boranta. Przewiduje się, że całość prac potrwa około 1,5 tygodnia.
2: Zdrowie pod lupą.
1: Wczoraj odbył się w Poznaniu finał kampanii Drugie Życie. W tym roku uwaga była skierowana na transplantologię dziecięcą. Wydarzenie było podsumowaniem wielu miesięcy działań prowadzonych przez uczniów, nauczycieli, ekspertów medycznych oraz osoby po transplantacjach, które wspólnie mówiły o tym, jak ważna jest świadoma rozmowa o dawstwie narządów i ratowaniu życia.
3: Dużo ludzi nie jest świadomych, jaki to jest problem dzisiaj. Tak właściwie, jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z tematem, nie ma z tym styczności, bo no ma takie szczęście, że ma całą zdrową rodzinę, no to ludzie nie myślą o tym na co dzień, a właśnie dzięki takich akcjach, no jest możliwość, żeby po prostu to rozpromować. To jest duże szczęście, że istnieje coś takiego.
1: Mówi Bartek Grochowski, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego w Pleszewie. To pokolenie pokazuje, że rozmowa o dawstwie narządów nie musi opierać się wyłącznie na strachu i cierpieniu. Może być rozmową o nadziei, drugim życiu, rodzinie, odwadze i miłości do drugiego człowieka. Kampania Drugie Życie od 18 lat promuje świadome dawstwo narządów i otwartą rozmowę o transplantacji. W czwartek świętujemy Boże Ciało. W związku z tym w Poznaniu odbędzie się ponad 40 procesji. Centralna procesja Bożego Ciała rozpocznie się o godzinie 10:40. Trasa tradycyjnie rozpocznie się od kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała i przejdzie ulicami Krakowską, Garbary, Wielką, Chwaliszewo, Mostem Bolesława Chrobrego, Panny Marii na Ostrów Tumski. Zakończenie jest przewidziane około 13 na Placu Katedralnym. W tym czasie ulice będą wyłączone z ruchu. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę.
2: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
0: 17.
4: Studencki Patrol na 98,6.
0: Wybiła 17, czyli czas na drugą godzinę naszego studenckiego patrolu, a są z wami solenizant za konsoletą realizatorską Mikołaj Wichrowski. Wszystkiego najlepszego, a przy mikrofonie Paulina Bernard. I za niecałe 10 minut porozmawiamy o wpływie stresu na nasze zapamiętywanie i naukę, a moją gościnią w tym temacie będzie ekspertka pani Oliwia Zaborowska, psycholożka ze specjalnością w neuropsychologii klinicznej, wykładowczyni, a także doktorantka na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Oprócz tego mamy też dla was konkurs, o którym opowiem więcej już za chwilę. Dlatego musicie z nami zostać, bo patrolujemy aż do 18:00.

0: Jeśli nie macie jeszcze planów na przyszły wtorek, 9 czerwca, to co powiecie na taką propozycję? Koncert High Vis and Siding w dwóch progach. No tak się składa, że mam dla was jedną wejściówkę podwójną, także możecie pójść sami, ale też możecie kogoś zabrać ze sobą, a to wszystko jedynie za jednego SMS-a, w którym musicie napisać afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, a dzisiaj was pytam o wasze sposoby radzenia sobie ze stresem. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.
1: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: Kemot, B2B, Łęcki.
3: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
2: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
3: Wtorek, godzina 20.
2: Oczywiście, Radio Afera.
4: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radio Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Zbliżamy się do 17:10, czyli czas, by porozmawiać trochę o nauce, stresie, no i zbliżającej się sesji, której oddech już my jako studenci czujemy na swoich plecach. Ze mną jest już ekspertka, pani Oliwia Zaborowska, psycholożka ze specjalnością w neuropsychologii klinicznej, wykładowczyni, a także doktorantka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Ja bardzo cieszę się, że się dzisiaj słyszymy. Jak stres wpływa na nasze zapamiętywanie i procesy uczenia się?
1: To jest bardzo szerokie pytanie, bo zazwyczaj nam się stres kojarzy jako coś, co jest jednoznacznie złe dla pamięci. Niemniej często mówimy o tym stresie, który ma tą swoją rolę motywacyjną. Czy to jest ten moment, w którym mówimy, że o, teraz mi się najlepiej uczy, bo proszę też zauważyć, że zazwyczaj jak się uczymy w stresie, w takim lekkim pobudzeniu, no to lepiej zapamiętujemy te informacje. I badacze, którzy zajmują się właśnie w szczególności tą zależnością stres-pamięć, mówią, że wszystko zależy od momentu, kiedy występuje ten stres, no i właśnie te procesy uczenia się. Stres zazwyczaj na te kilka minut przed uczeniem się może nam poprawić zapamiętywanie i właśnie polepszyć uczenie się. Niemniej, jeśli byśmy się zestresowali, potem po pół godzinie zaczęli się uczyć, to większość badań wykazuje, że to występuje pogorszenie uczenia się. A ponieważ zazwyczaj, będę szczera, w badaniach jest tak, że jak kogoś stresujemy na kilka minut przed, to uczenie się trwa maksymalnie 30 minut, więc jest duża szansa, że te informacje, które uczyliśmy się na początku, będą wzmocnione, a później będzie gorzej, na przykład.
0: A jak to jest właśnie z tą nauką 30 minut po? No bo tak sobie myślę, że czasem występuje taki stres, że my w sumie jesteśmy wręcz sparaliżowani.
1: Tak, i to już jest ta sytuacja, w której ten stres często będzie nam przypominał zaburzenia lękowe tak naprawdę, że my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo właśnie serducho nam super szybko bije, mięśnie, można powiedzieć, wręcz drżą. Czasami, ja mówię też, że to czasami jest tak, jak za dużo kawy wypijemy także. I ten stres już w takim razie, my mówimy o takiej sytuacji, w której już jesteśmy przeciążeni między innymi kortyzolem, którego jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić.
0: Czyli ten... Niemniej, czyli ten stres możemy podzielić na takie dwa rodzaje. Na ten, który nas mobilizuje i ten, który nas paraliżuje.
1: Zdecydowanie tak. Niektórzy mówią eustres, dystres, czyli eustres ten dobry, dystres ten zły. Tylko problem jest w tym, że każdy z nas jest w zupełnie innym miejscu, kiedy eustres staje się dystresem.
0: I jak to się objawia? Tak. Na czym to polega?
1: To jest tak, że biologicznie, bo my zawsze myślimy sobie właśnie kortyzol jako stres, ale my mamy tą odpowiedź właśnie z innymi hormonami, właśnie z to, co powiedziałam, z tym pobudzeniem tętnem. I dla nas na przykład to jest ten lekki poziom stresu, to jest to, co my często czujemy, że takie jest, o, jestem bardziej pobudzona, trochę jest mi łatwiej mi się skupić, bo to jest ten moment, w którym często na przykład mamy do oddania jakiś projekt zaliczeniowy został mi jeden dzień na oddanie tego projektu. Załóżmy, że realnie jestem w stanie go zrobić, to jest jeszcze tak, że ten bliski termin mnie motywuje, żeby tylko na tym usiąść. Nic mnie nie odciąga, na przykład to, że wyszedł nowy odcinek serialu, na przykład, czy trzeba posprzątać moje mieszkanie, ale jeszcze ja wiem, że to jest możliwe do zrobienia. Gorzej jest w sytuacji, kiedy mam do oddania projekt za godzinę, a ja jeszcze nawet nic nie zaczęłam robić.
0: Tak, no wtedy jesteśmy troszeczkę pod ścianą, a tak chciałabym jeszcze podpytać trochę o to zapamiętywanie, bo powiedziała pani, że w tej sytuacji tego mobilizującego stresu my pamiętamy trochę lepiej, lepiej zapamiętujemy. Czy ta pamięć jest długotrwała, czy to jest tak, że my rzeczywiście lepiej, szybciej gdzieś to przyswoimy, ale zaraz po egzaminie zapomnimy?
1: Jak odpowiem po psychologicznemu, to zależy i to skomplikowane, to nikt nie będzie szczęśliwy, więc odpowiem tak. Zazwyczaj stres będzie priorytetyzował rzeczy, które są bardziej emocjonalnie naładowane. Czyli duża szansa, że będzie nam się potem, dłużej będziemy to pamiętali. Niemniej w naszej pamięci zazwyczaj jest tak, że musimy powtarzać. Bo zapuść, dać, zapomnieć, to nasza pamięć jest świetna do tego. Niemniej potem, żeby utrzymywać tą wiedzę, na przykład co kiedyś było, nie wiem, w zeszłym semestrze nawet, na jakimś jednym z pierwszych zajęć, gdzieś tego nie powtarzaliśmy, albo gdzieś tam to się naturalnie nie przewijało, no bo na studiach mamy to wspaniałe, że ta wiedza się buduje, więc często to, co mamy na jednym przedmiocie, potem wykorzystujemy na kolejnym, co też nam ułatwia. Niemniej zazwyczaj ten stres będzie nam pomagał właśnie w tych rzeczach ważnych, emocjonalnych, można powiedzieć związanych z zagrożeniem, czyli nie wiem, jeśli ja mam na przykład na noc przed egzaminem przeglądam sobie bazę pytań, która co roku na przykład wchodzi, to jest duża szansa, że będę bardzo łatwo zapamiętywała te informacje. Niemniej, jeśli potem tego nie będę powtarzała, no to nie zostanie to z nami na zbyt długo. Ale może zostać na tyle długo do następnego dnia, żeby zdać ten egzamin.
0: Okej, okay, czyli a czy można to tak spuentować, że istnieje jakaś taka pozytywna dawka tego stresu?
1: Co ciekawe, ja zawsze wszystkim moim studentom regularnie powtarzam, że my sobie nie ma czegoś takiego, jak mamy zerowy poziom kortyzolu we krwi. W nas zawsze trochę krąży tego kortyzolu. Nieważne, czy jesteśmy w totalnym relaksie, czy jesteśmy super, bardzo zestresowani, ten kortyzol zawsze w nas jest. I co więcej, u nas każda komórka naszego ciała jest wyposażona, prawie każda komórka naszego ciała jest wyposażona w receptory kortyzolu, czyli praktycznie każda komórka naszego ciała tak biologicznie jest w stanie odebrać ten, jakby w sensie ten hormon, ale żeby nie było, kortyzol nie tylko jest związany ze stresem. Niemniej, to ten kortyzol może być, że to jak ktoś mówi, że najlepiej uczy się pod presją i ja potrzebuję właśnie się uczyć na tą noc przed, to zazwyczaj jest często tak, że stres nam pomoże się zacząć uczyć, da nam tą motywację, żeby coś zrobić i na początku zwiększy nam uwagę, niemniej potem on będzie często, ten kortyzol będzie wzrastał i wtedy będziemy z tego eustresu przechodzili w dystres.
0: I wtedy...
1: Więc zawsze te 30 minut pierwsze pod stresem jest super, potem no już może być trochę gorzej po prostu, więc ja zazwyczaj polecam, żeby sobie gdzieś tam się bardziej zrelaksować przed tym uczeniem, a potem po prostu podchodzić do tego w różne sposoby.
0: Tak właśnie też chciałam o to zapytać, jak uczyć się, kiedy my czujemy, że ten stres jest duży, że gdzieś tam goni nas termin, i wiemy, że musimy zacząć, ale jesteśmy na tyle zestresowani, że trochę nie możemy nawet się skupić. Co wtedy zrobić? Czy są jakieś techniki, które można by polecić?
1: Ja zawsze mówię, że jeśli, tak jak pani zapytała, że nie możemy nawet zacząć, ja zawsze proponuję podzielenie sobie tego na tak małe rzeczy, że czasami będzie to dla nas wręcz śmieszne. Czyli zacząć od tego, że muszę otworzyć mój komputer, bo na komputerze mam swoje notatki, czy mam wykłady. Tak, żeby zmniejszyć ten poziom lęku, żeby to było, czasami, ja zawsze mówię, żeby to było tak małe, żebym ja czasami w myślach się zaśmiała, że no przecież to potrafię zrobić, tak? Czyli, no właśnie, otworzyć tego laptopa. Następnie otworzyć, nie wiem, tam, gdzie mamy miejsce z notatkami. Na mojej uczelni jest to Google Classroom, więc to jest miejsce, gdzie wysyłamy slajdy. Więc otworzyć Google Classroom z przedmiotem. Tylko tyle. Tak? Czyli nie traktować tego, że dzisiaj się nauczę 50 slajdów na przykład, tylko bardziej powiedzieć, o, na chwilę obecną to jest tak duże, ja jestem tak przytłoczona na przykład tym stresem, żeby malutkimi rzeczami, krok po kroku sobie to budować, dzięki czemu będzie potem, nagle otworzymy i zrobić. Przeczytać jeden paragraf. Jeśli jeden paragraf to jest za dużo, to przeczytać jedno zdanie. Tak, żeby za każdym razem mieć poczucie, że coś robimy, żeby ten trochę to oswajać. No ale to też te małe kroki nie zawsze nam pomogą w nauczeniu się, niemniej. Ale jeśli to jest to tak paraliżujące, ja zawsze powiem, żeby to sobie rozłożyć na takie wręcz śmieszne rzeczy. Inne rzeczy, które świetnie działają, to są te tak zwane techniki Pomodoro, które mają różne... Zasada jest taka, uczę się przez jakiś czas i potem mam przerwę. I twórca tej techniki nazwał to techniką Pomidora, bo jest taki timer w kształcie pomidora. Klasycznie to jest 25 minut nauki, 5 minut przerwy I co jest ważne w tych 5 minutach przerwy, ja robię wiele różnych rzeczy, ja zawsze polecam, że to jest ten moment, żeby się przejść po mieszkaniu, wypić sobie herbatę, zaparzyć kawę, cokolwiek zrobić takiego. Nie zawsze najlepiej odpalać media społecznościowe, bo one jednak bardzo lubią nas wciągać w różne inne rzeczy. Niemniej to jest, myślę, że to jest bardzo fajne pod kątem takiego podziału i też zmniejszenia tego lęku, bo to działa w dwie strony. Więc tutaj możemy iść w dwie strony, czyli 25 minut nauki, 5 minut przerwy, ale i te częste przerwy także będą sprzyjały naszej pamięci. I to jest bardzo ważne, żeby jak uczymy się te 25 minut, to żeby pod koniec sobie zadać pytanie, czego ja się właśnie nauczyłam? O czym ja przeczytałam ten rozdział? Żeby tak sobie aktywnie próbować zwerbalizować, bo często trafiamy na takie sytuacje, że my czytamy jakiś podręcznik i potem myślimy sobie, ale ja nawet nie wiem, o czym ja czytałam przez ostatnie 20 minut. Więc żeby aktywnie próbować sobie przypomnieć i to jest coś, co chciałam właśnie powiedzieć jako jedno z najważniejszych i najlepiej przebadanych metod uczenia się, jest testowanie się. Czyli właśnie zamykam podręcznik i zadaję sobie pytanie, czego się nauczyłam. To jest to, co my robimy, przepytywanie się. Robienie pytań z bazy, ale co ważne, że ja robię te pytania, żeby się przetestować i nie mam od razu odpowiedzi, że tak powiem, pokazanej, że sama próbuję wygenerować tę odpowiedź. Niestety jest to brutalne dla nas, bo często nam to pokazuje, czego jeszcze nie wiemy, jak dużo nie wiemy. Niemniej te rzeczy, które sobie przypomnimy według nauki, są też bardziej odporne na stres. Czyli jeśli ja pójdę na egzamin i ja się regularnie testowałam, czyli regularnie to testowanie, tak jak mówiłam, można zamykać książki i zapytać się, czego się nauczyłam, ale można też po prostu zrobić fiszki. Można zrobić jakieś przykładowe testy. Teraz ze sztuczną inteligencją można po prostu zrobić, wrzucić materiały i napisać, zrób mi test z tego i z tego, przetestuj mnie. I to testowanie okazuje się, że to, co zostało przetestowane, jest bardziej odporne na stres niż na przykład wielokrotne czytanie materiału. Jeśli ja wielokrotnie się przetestuję, to mam większą szansę, że w trakcie egzaminu sobie to przypomnę, tą informację, nawet pod wpływem stresu, niż osoba, która tylko czytała na przykład.
0: To rzeczywiście, możemy to wtedy może nawet potraktować jako taką symulację egzaminu, że ktoś nas przepytuje, a tak naprawdę to tylko my. Więc jesteśmy też trochę oswojeni z tą formą. Ja bardzo pani dziękuję.
1: Zdecydowanie.
0: Dziękuję za te rady i za tę rozmowę i za tą dawkę wiedzy. Moją i waszą gościnią była pani Oliwia Zaborowska, psycholożka ze specjalnością w neuropsychologii klinicznej, wykładowczyni, a także doktorantka Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Czy wiecie, gdzie odnotowuje się najwięcej stulatków na metr kwadratowy? Ja już wiem, bo posłuchałam przed wami osłuchanych, no ale to jeszcze przed wami.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Cześć, z tej strony Nikola.
3: I Zosia. Nikola, tak w sumie ostatnio się zastanawiam, bo słyszałam pewną informację i chciałam się ciebie o to spytać. Czym są niebieskie strefy?
2: A niebieskie strefy to termin wprowadzony przez Dana Butnera, podróżnika i badacza współpracującego z National Geographic. Na podstawie badań epidemiologicznych zidentyfikował on 5 obszarów na świecie, gdzie odsetek stulatków jest wyraźnie wyższy niż średnia światowa. Na przykład na Okinawie w Japonii odnotowuje się średnio 5 stulatków na 10 tysięcy mieszkańców, podczas gdy globalna średnia to 1 na 10 tysięcy. Pozostałe niebieskie strefy to Sardynia, Ikaria w Grecji, Nikoja w Kostaryce i społeczność Adwentystów Dnia Siódmego w Loma Linda w Kalifornii.
3: No właśnie. A co sprawia tak naprawdę, że akurat tam ludzie dożywają tak sędziwego wieku?
2: Uważa się, że główne czynniki to dieta roślinna, codzienna aktywność fizyczna, silne więzi społeczne i niski poziom stresu. Badania opublikowane w czasopiśmie Journal of Aging Research z 2011 potwierdziło, że osoby stosujące dietę opartą na produktach roślinnych i pozostające aktywne przez całe życie mają nawet o 35% niższe ryzyko chorób układu krążenia i o 40% niższe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego.
3: O, czyli dieta ma kluczowe znaczenie.
2: Zdecydowanie tak. Na przykład na Ikarii aż 97% codziennej diety pochodzi z produktów roślinnych. W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Ateński wykazano, że osoby przestrzegające śródziemnomorskiego modelu żywienia miały o 25% niższą śmiertelność ogólną. Podobnie na Okinawie spożywa się bardzo dużo warzyw i tofu, produktów bogatych w antyoksydanty i błonnik.
3: A co z aktywnością fizyczną?
2: W niebieskich strefach ruch to część codzienności. Według badań z American Journal of Epidemiology z 2018 roku, regularna, lekka aktywność fizyczna, takie jak chodzenie czy prace ogrodowe, mogą wydłużyć życie nawet o od 3 do 5 lat. W Loma Linda adwentyści żyją średnio od 7 do 10 lat dłużej niż przeciętny Amerykanin, częściowo właśnie dzięki umiarkowanemu, ale systematycznemu wysiłkowi.
3: A czy tacy ludzie dbają też o dobre relacje społeczne? No bo jednak takie silne więzi, silne dobre więzi z innymi ludźmi też chyba przecież wpływają na zdrowie.
2: Badania Harvard Study of Adult Development, które notabene jest jednym z najdłużej trwających badań na świecie, wykazały, że jakość relacji interpersonalnych ma większy wpływ na długość i jakość życia niż poziom cholesterolu czy geny. Ludzie w niebieskich strefach żyją w silnych społecznościach. Mają bliskie kontakty rodzinne, przyjacielskie i religijne.
3: A co ze zdrowiem psychicznym? Czy mają jakieś sposoby na niwelowanie stresu?
2: W każdej z tych stref ludzie praktykują techniki redukujące stres. Na przykład na Okinawie istnieje tradycja spotkań w małych grupach, tak zwanych moai, które zapewniają wsparcie emocjonalne oraz finansowe. Aż 90% badanych stulatków z Ikarii deklaruje codzienne chwile relaksu lub modlitwy. Badania pokazują, że poczucie sensu życia może zmniejszyć ryzyko demencji i depresji o nawet 30-40%.
3: Czyli wszystko razem tworzy swego rodzaju receptę na długowieczność.
2: Dokładnie. Nie ma jednego cudownego sposobu na długowieczność. Składa się ona z kilku prostych elementów, takich jak zdrowe jedzenie, ruch, bliskie relacje, spokój ducha i sens życia.
3: Dzięki, że przybliżyłaś nam temat niebieskich stref. Myślę, że na pewno ciekawie jest przeżyć i przetestować na własnej skórze taki sposób życia.
2: Może pora stworzyć własną niebieską strefę w Polsce.
3: O, to jest bardzo kuszące.
2: Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
3: Cześć!
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
4: Autopromocja.
5: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
6: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
7: Szampan MP3.
8: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
9: W środę o 20.
7: Zaprasza Zespół Niemoc.
6: Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Nie chcę was straszyć, ale to już jest wasza ostatnia okazja, by wygrać jedną wejściówkę podwójną na koncert High Vis and Siding w klubie Dwa Progi 9 czerwca. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i napiszecie mi w nim, jak radzicie sobie ze stresem, bo ja aktualnie sobie nie radzę. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23 zł.

tak, oj! Nie tylko maturzyści stoją przed wyborem studiów, bo przed takim samym wyborem stoją tegoroczni licencjaci, którzy muszą myśleć o studiach magisterskich. I właśnie dla nich Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu organizuje spotkanie, na którym zaprezentowana zostanie oferta tychże właśnie studiów drugiego stopnia i będzie to dobra okazja, by zapoznać się z pełną ofertą kierunków i specjalności, także do porozmawiania z przedstawicielami poszczególnych kierunków, by rozwiać swoje ewentualne wątpliwości, a także porozmawiać trochę o możliwościach rozwoju czy perspektywach zawodowych. To wszystko już 13 czerwca w godzinach między 11 a 14 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu organizuje pierwszą konferencję metodyczno-szkoleniową z cyklu AWF Warty Poznania i jest to taka nowa tradycja, którą chce zapoczątkować właśnie Akademia Wychowania Fizycznego, ponieważ te konferencje będą odbywały się cyklicznie raz w roku. No i właśnie pierwsza z nich przypada na 17 czerwca, a jej hasłem przewodnim jest Team Sport Flow, gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i zajęciach dzieci i młodzieży. Uczestnicy tej konferencji poznają nowoczesne podejście do nauczania gier, takich jak piłka nożna, koszykówka i siatkówka, czy też piłka ręczna, i będą uczyli się od teorii aż po ich praktyczne zastosowania na zajęciach. To wszystko 17 czerwca między 8.30 a 14.30, a wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę awf.poznan.pl.

sztuczna inteligencja ma swoich zwolenników i przeciwników. Przeciwnikami byliby pewnie przedstawiciele nauk humanistycznych, bo oni nie lubią jej dosyć bardzo. Za to zwolennikami są przedstawiciele nauk przyrodniczych, którym pomaga ona w leśnictwie, ochronie środowiska, a także przemyśle drzewnym, gdzie wspiera ona analizę danych, monitorowanie ekosystemów, a także projektowanie bardziej zrównoważonych rozwiązań. I właśnie temu tematowi będzie poświęcone wydarzenie odbywające się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, AI w działaniu, inteligentne lasy i nowoczesne drzewnictwo. Organizatorzy twierdzą, że wydarzenie skierowane jest do naukowców, praktyków branży leśnej, przedstawicieli administracji, studentów, ale też zapraszają wszystkich zainteresowanych tym tematem. To wydarzenie odbywa się 16 czerwca między 10 a 12, a poszczegółowe informacje odsyłam Was na stronę up.poznan.pl.

0: Zbliżamy się do 18, czyli to już czas na nas, koniec dzisiejszego studenckiego patrolu. Zwycięzca konkursu jest już nam znany i odezwę się do niego po programie, a byli z wami dzisiaj za konsoletą realizatorską Mikołaj Wichrowski, a przy mikrofonie Paulina Bernard. Dzięki.
1: W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicją a

0: 17:57, czas na serwis informacyjny.
1: Tymon Stefaniak, zapraszam. Radny miasta Poznania Grzegorz Jura złożył interpelację mającą na celu zainicjowanie w Poznaniu kompleksowego systemu wsparcia dla branży filmowej. Według raportu przygotowanego we współpracy i na zlecenie Poznań Film Commission miasto dysponuje realnym, lecz wciąż niewykorzystanym potencjałem w sektorze filmowym. Na czym opiera się inicjatywa, tłumaczy Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki w Radzie Miasta Poznania.
2: Żeby miasto jako Poznań miało taką jedną komórkę, do której producent zainteresowany tworzeniem jakiegoś materiału w Poznaniu był rzeczywiście obsłużony od A do Z. To znaczy, żeby otrzymać zgodę na zajęcie pasa drogowego, żeby otrzymać właśnie te propozycje lokacji, gdzie może tworzyć takie produkcje, więc jest komórka, która dobrze zna i może odpowiedzieć na potrzeby.
1: Działania produkcyjne w przestrzeni miejskiej są utrudnione ze względu na brak spójnej polityki miasta wobec sektora audiowizualnego oraz brak odpowiednich narzędzi systemowych. Rozpoczynają się przygotowania do przebudowy areny. Hala znów ma być miejscem, w którym będzie można organizować wydarzenia sportowe, koncerty i widowiska. Arena ma zyskać nowy standard technologiczny, funkcjonalny i estetyczny. Jedno ma pozostać niezmienione. Ikoniczna dla Poznania bryła budynku. Planowana przebudowa areny ma również zwiększyć jej efektywność energetyczną oraz zapewnić zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, poprawić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podmioty zainteresowane przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla areny swoje oferty mogą składać do 9 czerwca.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Poznańscy radni Koalicji Obywatelskiej zaapelowali do prezydenta miasta o wznowienie sprzedaży mieszkań komunalnych dla najemców, którzy złożyli wnioski o wykup jeszcze przed 2008 rokiem. Sprawa dotyczy osób, które nie zdążyły sfinalizować procedury przed jej wstrzymaniem w 2017 roku. Sprawa leży odłogiem od 8 lat, kiedy ówczesne władze miasta podjęły decyzję o wstrzymaniu sprzedaży mieszkań komunalnych.
4: Poproszę o spotkanie z Tomaszem Lewandowskim, z radnym Kręgleskim i będę chciał wypracować w tym zakresie kompromis. Będę chciał przekonać pana ministra Lewandowskiego, by ten proces odblokować, żeby to zrobić. I jednocześnie też ja wiem, jak on reagował, bo przecież jak był moim zastępcą, to jest ten moment, kiedy on zablokował ten proces.
1: Mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. Sprawa ma wrócić do dyskusji w najbliższym czasie, a mieszkańcy liczą, że po latach oczekiwania miasto podejmie ostateczne decyzje dotyczące ich lokali.
3: Głos natury na 98,6.
1: Rosnący w sercu Wildy dąb Krzysztof walczy o tytuł drzewa roku 2026. Drzewo przetrwało obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i jest cenną enklawą zieleni w gęstej zabudowie dzielnicy. W 2023 roku poznański dąb został ojcem 20 młodych drzew, Krzyśków. Sadzonki wyhodowane z jego żołędzi trafiły do poznańskich szkół, by dalej szerzyć ideę opieki nad naturą. Głosowanie rozpoczęło się 1 czerwca i potrwa do końca miesiąca. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja. Radio Afera. www.afera.com.pl.
5: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
7: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: O, kultura, to tutaj.
9: Wejdź pierwszy.
8: Nie, ty wejdź pierwszy.
10: Wejdzie.
11: Thank you.
9: Minęła 18, jest to godzina ważna w naszym sercu, jest sobotaż kultury. Jest sobotaż kulturalny, jest ciepło, jest coraz więcej wydarzeń, jest to czerwiec, czyli bardzo intensywny miesiąc dla wielu instytucji, dla wielu miejsc, co wybrzmi szczególnie w dzisiejszej audycji, więc od razu zapraszam, będziemy mieli o czym mówić i co mówić i będzie to ekscytujący miesiąc, bo to jest pierwsza audycja w tym miesiącu.
0: Tak, jeszcze był Dzień Dziecka, więc tutaj wszystkiego dobrego. Dzisiaj wychodzą.
9: Więc, a co dzisiaj?
0: Właśnie, co dzisiaj? Zaczniemy sobie od wywiadu o najnowszej premierze Teatru Animacji i porozmawiamy z dyrektorem teatru, z Piotrem Klimkiem, ale sama ta premiera będzie tylko jednym z kilku tematów, których poruszymy, więc koniecznie bądźcie z nami dalej.
9: Później, to jest bardzo ekscytujące dla nas, bo w końcu możemy mówić o Malta Festival i o tym, co wybrzmiało podczas konferencji prasowej, która odbyła się niedawno.
0: Bo Malta się szykuje wielkimi krokami i się zbliża, więc o tym na pewno sobie pogadamy, a pogadamy też o rozkładzie wystaw dyplomowych w Rodriguez Foundation.
9: To też jest ekscytujące szczególnie dla mnie, ale potem powiem czemu. Zapowiedź koncertu w klubie Blue Nose. Następna rzecz, o której trzeba będzie powiedzieć, tym razem będzie to Ewa Bem i Andrzej Jagodziński.
0: Tak, w Blue się dzieje i mam wrażenie, że po prostu z każdym tygodniem tam jakiś, chociaż jeden koncert się pojawia, ale super, że o tym mówimy, bo myślę, że warto na te koncerty się wybierać i dzisiaj też tak na dobry początek miesiąca, dobre rozkręcenie się z sabotażem kulturalnym, premierowy odcinek takiej troszeczkę mniejszej formuły audycji, audycja w audycji trochę nam wyjdzie, ale sztuczny skrawko komunikat.
9: Audycji. Przepraszam, taki skrawek audycji.
0: Skrawek audycji, trochę tak. Sztuczny komunikat Marii Bartkowiak, ale o czym to będzie, to już dowiecie się od samej autorki.
9: Niech sama opowie, a nie
0: my. Więc przekażemy jej głos potem.
9: Słyszymy się za chwilę?
0: Ale na pewno.

0: My już wracamy do Was z Sabotażem Kulturalnym i jak słyszeliście, będzie dzisiaj gęsto, dużo wydarzeń się dzieje, ale nie powiedzieliśmy bardzo ważnych informacji, czyli kto o tych wydarzeniach dla Was będzie opowiadał, a będzie to...
1: Bartosz Czyżyk.
0: Oraz Marta Głogowska i nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasz realizator, czyli Mikołaj Wichrowski. Więc to z formalności, ale bardzo istotnych. A teraz już przechodzimy do naszego pierwszego tematu oraz wywiadu, bo nasz gość już z nami w studiu.
1: Cześć Piotrze.
2: Dobry wieczór. Albo dzień dobry.
1: Jest słońce jeszcze. Jest z nami Piotr Klimek z Teatru Animacji, dyrektor Teatru Animacji. Dowiedzieliśmy się, zanim weszliśmy na antenę, że jednak coś nas ominęło, ponieważ i Marta i ja nie wiedzieliśmy, przyznajemy się głupio, że nie wiedzieliśmy o tym, że oto już 80 lat teatru.
2: No tak, bo w Polsce teatry lalek powstawały jako, jak gdyby trochę towar pierwszej potrzeby, tuż po II wojnie światowej. To jest ten słynny syndrom czerwonej szminki, który jakby ratuje dzieciaki po wojnie w różnych miejscach na świecie. I ponieważ teatr lalek w Polsce istniał przed wojną, no to byliśmy świadomi tego, jak wielką potrzebą jest wsparcie dla najmłodszej części społeczeństwa, czymś, co ich odciągnie od traumy wojennej. I w związku z tym bardzo wiele teatrów w Polsce w tym roku obchodzi swoje 80-lecie.
0: I w ramach też tych tak naprawdę święta tego teatru, no bo takie lecie, to myślę, że trzeba hucznie świętować. No i właśnie przygotowujecie też coś specjalnego w ramach tego świętowania. I czy mógłbyś na ten temat trochę nam więcej opowiedzieć?
2: To już trochę się wydarza, bowiem od kilku weekendów prezentujemy taki rodzaj showcase'a naszych najlepiej odebranych tytułów z ostatnich kilkunastu lat. Ten odcinek czasu, z którego wybraliśmy te najciekawsze tytuły, jest wystarczająco długi, żeby powiedzieć, że niektórzy, którzy obecnie są młodymi rodzicami, mogli jeszcze zahaczyć się na jeden z tych tytułów jako dzieci. Nie w każdym tytule to tak działa, ale faktycznie te najciekawsze z naszych ostatnich kilkunastu lat wybraliśmy po to, żeby co weekend po kilka tytułów zaprezentować, także nasza obsługa techniczna dostaje absolutnego kręćka, bo muszą przebudowywać scenę kilkakrotnie. Ale jest to rodzaj naszego świętowania 80-lecia z poznaniakami. W ten weekend, w sobotę, mamy naszą jubileuszową premierę. I znowuż jest ten link pomiędzy generacją, powiedzmy, X, takich dziadków jak ja, i najmłodszymi, bowiem przygotowujemy teatralną adaptację wielkiego przeboju lat 80. telewizyjnego, a więc serialu Arabella, czeskiej produkcji. Każdy w wieku powyżej 40 lat będzie doskonale pamiętał ten tytuł jako kultowe wydarzenie w takiej familijnej opowieści telewizyjnej. To się prawie w ogóle nie zastarzało, tym bardziej, że adaptację na scenę podjęła się Malina Prześluga, która przetłumaczyła to na język współczesności. Wyreżyserował to Piotr Ratajczak, a więc też osoba, która czuje czas, czuje współczesność. Spektakl jest dedykowany naprawdę i dorosłym, i dzieciom, i młodzieży. To jest ten rodzaj humoru i ten rodzaj opowieści, który w bezpretensjonalny sposób mówi nam o kondycji współczesnego człowieka i jednocześnie dostarcza mnóstwo dobrej rozrywki. Także absolutnie nie spektakl dla najmłodszych, tylko spektakl dla całego spektrum wiekowego i ten tytuł pozostanie z nami oczywiście do końca sezonu i po wakacjach. Za tydzień będziemy mieli wielką galę jubileuszową. No coś takiego, co każdy teatr za 80-lecie musi przeżyć. Tam są wszyscy święci, tam się wręczają medale, ale to tak naprawdę najmniej interesuje publiczność Poznania. To jest bardziej sprawa branżowa, to jest dla pracowników teatru, to jest dla osób związanych emocjonalnie z tymi latami przeżytymi w teatrze. Ale chwilę później wbijamy wielką łopatę i przez cały okres wakacyjny i wrzesień Teatr Animacji przechodzi wielkie przeobrażenie, a największym prezentem dla poznaniaków z okazji 80. urodzin teatru będzie całkowicie odnowiona widownia, całkowicie odnowiona scena z nowym sprzętem nagłośnieniowym, z nowym oświetleniem, całkowicie nowoczesny 80-latek, który zaprasza swoją widownię do nowych progów już od października.
1: Czyli można co chwilę przychodzić, ale na chwilę bym wrócił. Zgaduję, że oglądałeś Arabelę w wersji serialowej. Powiedziałeś to z taką pewnością, że pewnie oglądałeś.
2: No ba.
1: Jednak ty znasz te kulisy, których my nie znamy, ponieważ już za chwilę jest premiera. Jakbyś opowiedział o przeniesieniu tego na formę teatralną?
2: To jest zawsze inaczej, bo język telewizji albo język kina posługuje się zupełnie innymi idiomami, innymi zwrotami, innymi skrótami, inną metaforą. Więc to tłumaczenie czegoś, co widzieliśmy na ekranie, czy kinowym, czy telewizyjnym, na scenę, będzie zawsze wysiłkiem nie tylko polegającym na przeniesieniu tych samych dialogów, ale na zrobieniu zupełnie innych skrótów narracyjnych, na budowaniu zupełnie innych obrazów, na czasami przebudowywaniu niektórych postaci, które wokół kamery sprawiają zupełnie inne wrażenie niż ten sam gest, który wykonywany jest na scenę, żeby się przebić przez proscenium. Także ta robota wykonana przez Marinę Prześlugę to jest tak naprawdę zbudowanie nowej opowieści na wątkach, ideach i treściach, które znamy z dzieciństwa, ale jako osoba, która zapamiętała Arabelle naprawdę dobrze, siedzę na widowni i wszystko mi się przypomina i bawię się tak świetnie, jak bawiłem się za dzieciaka.
0: A jakbyś nam mógł troszeczkę jeszcze zdradzić właśnie, no bo domyślam się, że szykujecie się, że jest intensywnie, ale właśnie jak wyglądają te przygotowania typowo właśnie do premiery Arabelli, która już w najbliższą sobotę.
2: Tak jest, najbliższą sobotę o 18. To jest tak, że zasadniczo ten okres tuż przedpremierowy, przed każdą premierą, to jest okres bardzo wysokiego napięcia. Zazwyczaj nic nie wychodzi, nic się nie klei, nic się nie zgadza, nie ma jeszcze kostiumów, muzyka jest jeszcze nie gotowa, nikt nie zna piosenek, jest ogólny dramat. Wszyscy twierdzą, że to się po prostu nie uda. Jest ten moment przesilenia mniej więcej na dwa dni przed premierą, kiedy stwierdzam, że może jednak by tego nie odwoływać. Więc jesteśmy na etapie tej właśnie słynnej paniki. To jest dodatkowo fantastyczne doświadczenie, bowiem bardzo rzadko się zdarza, że mamy niemal cały zespół, cały nie jest, ale 15 osób na scenie. Scena teatru animacji nie jest jakaś ogromna. Jest raptem 7 na 11. I tam te 15 osób i ogromny, fantastyczny dekor Marcina Chlandy i świetna choreografia i takie wydarzenie, wiecie, na nasze standardy wysokobudżetowe. Więc my mamy również poczucie uczestniczenia w czymś większym niż zazwyczaj. Więc ten poziom stresu i nerwów jest oczywiście proporcjonalnie do tego podwyższony, ale jest to też ekscytacja, która przekłada się na dobre emocje również. Mamy poczucie, że uczestniczymy w czymś ważnym, z czymś fajnym i im więcej mamy radości w pracy na scenie w trakcie prób, tym bardziej jesteśmy pewni, że ta radość i ta frajda przechodzi potem do widza w trakcie spektaklu.
3: My chyba już rozmawialiśmy o tym wcześniej. Chyba nie oglądaliśmy oboje tego serialu, tak. Więc...
2: Nic nie szkodzi.
3: Zastanawiam się właśnie, czy jakkolwiek teatrzymy na... gdyśmy tak chcieli odbyć i odebrać ten spektakl, to czy...
2: Kompletnie nie musicie czytać tych kodów kulturowych. Wszystko jest jasne i oczywiste od samego początku. Postacie narysowane są w sposób tak wyrazisty, są tak mocne, opowiadają swoją historię tak czytelnie, po prostu na deskach teatru, że można być kompletnie nieprzygotowanym. Nie jest to Pantadeusz albo jakakolwiek inna lektura, którą trzeba przeczytać, żeby być przygotowanym na spektakl. Po prostu trzeba przyjść i bardzo dobrze się bawić.
3: Powiedziałeś też wcześniej o tych takich tytułach, które mogą poruszyć osoby, które chodziły wcześniej do kina w starszych czasach. Czy są może jakieś tytuły, które pamiętasz, które mogą poruszyć teraz słuchaczy, którzy...
2: Można powiedzieć do kina czy do teatru?
3: Do teatru, ale to słuszna uwaga. Którzy chodzili do teatru kiedyś?
2: Tak. Myślę, że tytuły, które były naszymi wielkimi wydarzeniami lata temu, Dziób w dziób, opowieści z niepamięci, no teraz oczywiście zadałeś mi pytania, ja mam dziurę w głowie, bo tak to się zawsze dzieje, tych tytułów jest kilkanaście. To są Molière, Pan Tadeusz, Ostatni zjazd, to jest nowa interpretacja Pana Tadeusza przez Agatę Bidziuk. Tytuły dedykowane też różnym grupom wiekowym, nie zawsze dotyczące tego, że musiałem tam pójść za dziecka. To były czasem tytuły, które jako licealista mogłem zobaczyć z klasą i wrócić do nich potem. To są wszystko rzeczy, które zapadają ludziom w pamięć na tyle mocno, że wracają do nas z pytaniem, kiedy znowu będziecie to grać. Mm-hmm. I na bazie tego pytania myśmy zbudowali tę naszą setlistę. Oczywiście tytułów dalej nie mogę sobie przypomnieć, ponieważ nie mówię, ale zapraszam na naszą stronę internetową.
3: Tam jest wszystko
2: szczegółowo napisane.
0: I my również zapraszamy was, drodzy słuchacze, czy to na Arabelle, czy na właśnie inne wydarzenia, jakie Teatr Animacji szykuje w ramach tych hucznych 80. urodzin. Dołączcie do świętowania i już tak powoli nasza rozmowa się będzie zbliżać do końca, ale jeszcze tak też dla formalności, Piotrze, ciebie zapytam, czy właśnie jest coś, co chciałbyś się tak na sam koniec tak podzielić właśnie z naszymi słuchaczami, żeby tak zapamiętali to z naszego wywiadu.
2: wpadajcie koniecznie po wakacjach do Teatru Animacji, ponieważ nie jest to teatr tylko dla dzieci, ani nie jest to kukiełkowy teatr dla małych dziewczynek. Robimy cały szereg opowieści dla najmłodszych, bo często jesteśmy pierwszym miejscem spotkania dzieciaka ze sztuką i bardzo sobie cenimy tę funkcję, ale adresujemy swój repertuar również do młodzieży, dla dorosłych i dla odbiorcy familijnego. Mamy takie spektakle, w których dorośli przychodzą z dzieciakami, mają taką samą zabawę w dowolnym wieku.
0: No i pięknie tutaj, nic tylko chodzić i odwiedzać wasz teatr tak naprawdę. Zachęcamy, zapraszamy, a naszym gościem był dyrektor z Teatru Animacji, czyli Piotr Klimek. Bardzo ci dziękujemy za tą rozmowę.
2: Dzięki za zaproszenie, miłego wieczora.
0: Dzięki i zostańcie z nami w Radio Afera.

0: W sabotażu kulturalnym.
1: W teatrze już byliśmy.
0: Właśnie, chciałem tylko powiedzieć, że rozmawialiśmy w sabotażu rozmawialiśmy o teatrze animacji.
1: Tak.
0: I chciałem powiedzieć tak, teatr animacji jest w Poznaniu. W Poznaniu można studiować animację na Uniwersytecie Artystycznym, a na Uniwersytecie Artystycznym jest teraz ważny czas, ale o tym powie nam Marta Głogowska.
1: Już mówię, zrobiło się bardzo tutaj poważnie. Jakbyście dorysacze byli ciekawi, to Radio Afera też jest w Poznaniu i bardzo wiele z tych miejsc, o których mówimy i wydarzeniach też dzieje się w Poznaniu. Co za przypadek. Ale w Rodriguez Foundation dzieje się teraz bardzo ważny moment, bo są wystawy dyplomowe, bo czerwiec to jest taki szczególny miesiąc, szczególnie ważny dla studentów Uniwersytetu Artystycznego, ponieważ właśnie teraz rozpoczyna się taki festiwal obron. Myślę, że tutaj temat obron jest bardzo gorący.
0: Dla ciebie też.
1: Tak, dla mnie również i myślę, że też dla wielu innych studentów podobnie, ale właśnie z wszystkich kierunków UAP-u teraz oni również się bronią. Muszą nie tylko napisać tą pracę teoretyczną, ale też wykonać część praktyczną, która zazwyczaj kończy się wystawą. No i tak się składa, że Bartek, który siedzi tutaj koło mnie, się bardzo dobrze na tych wystawach zna i odwiedził galerię Rodriguez Foundation właśnie, czyli miejsce, które zawsze chętnie przyjmuje tych młodych twórców do pokazywania projektów. Więc Bartku się też
0: pozwolisz. Ja teraz pobiegnę i za chwilę będę w Rodriguez Foundation na ulicy Wodnej, okej? Okay? Daj mi 10 sekund.
1: To słuchajcie, odliczamy i zaraz się znajdujemy prosto w Rodriguez Foundation razem z Bartkiem, żeby dowiedzieć się, kto właściwie wystawia się na tegorocznej edycji.
0: Jest kolejny rok, a razem z tym Uniwersytet Artystyczny oddaje swoich studentów, żeby stali się obrońcami swoich prac dyplomowych. A co się łączy z tym? Osoby artystyczne potrzebują przestrzeni czasami, żeby pokazywać swoje gotowe projekty, nad którymi pracowali przez okres albo licencjatu, albo magisterki. Rodriguez Foundation jako galeria jest jednym z miejsc, które z chęcią przyjmuje studentów i studentki i osoby studenckie do pokazywania efektów swoich prac. Jestem teraz Agatą Rodriguez, która jest odpowiedzialna za cały i wybór i dobranie odpowiednich osób, więc może z twojej strony, co tobie się podoba w tym i dlaczego postanowiliście otwierać się, bo to już któryś rok, kiedy możemy u was oglądać wystawy dyplomowe.
2: Postanowiliśmy już parę lat temu, że czerwiec rzeczywiście zostawimy właśnie studentom i studentkom. Czuliśmy, że jest taka potrzeba, że po prostu właśnie oni potrzebują tych przestrzeni. Nasza przestrzeń jest typowym white cube'em, więc jest jak najbardziej pożądana i zdecydowaliśmy, że będziemy robić konkurs, to taki open call na dyplomy. Na początku to było kto pierwszy, ten lepszy, ale wydawało się to trochę niesprawiedliwe, więc no, taka forma bardziej przejrzysta wydawała nam się też przyjazna. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, już jesienią przyjmujemy zgłoszenia i wybieramy 5 projektów. Wybierając, kierujemy się tym, żeby były to projekty różnorodne, też z różnych wydziałów, ale oczywiście też takie, które w jakimś sensie nas zaciekawiły. Oczywiście już jesienią nie jesteśmy w stanie zobaczyć w pełni tych projektów. Studenci i studentki dopiero je przygotowują, ale gdzieś tak intuicyjnie coś, co właśnie nas zainteresuje, zaintryguje, staramy się wybierać.
0: Kierując się tym, co was zaciekawi, może teraz o wynikach tego, z jakich kierunków artystycznych w tym roku można zobaczyć wystawy dyplomowe?
2: Mamy 3 osoby z Wydziału Fotografii, chociaż takiej klasycznej fotografii to raczej tutaj nie zobaczymy. Mamy 1 osobę z grafiki oraz 1 osobę z animacji i filmu eksperymentalnego.
0: Więc może zaczynając od tego, co już się wydarzyło, ponieważ jedna wystawa właśnie jest demontowana. Wiktoria Borucka pokazała swoją wystawę pod tytułem Always, Almost, Already. Może 2 słowa o tym, co już nas ominęło?
2: To była naprawdę wyjątkowa wystawa. Dotyczyła opóźnienia jako sposobu doświadczania czasu. Widz mógł się poczuć naprawdę w takim opóźnieniu w stosunku do swoich doświadczeń. Bardzo eksperymentalna wystawa i naprawdę taka do doświadczenia. Niestety już nie możecie jej doświadczyć, ale naprawdę zachęcam, żeby Wiktorię śledzić.
0: Mając wtorek, dzień 2 czerwca, chcielibyśmy wiedzieć, co najbliżej nas, więc co jest następne w tej rozpisce?
2: Następną wystawę otworzymy już 3 czerwca. Jest to wystawa Małgorzaty Kuczerawy pod tytułem Defekt. I to jest wystawa, która zastanawia się nad błędem, na tym, w jaki sensie błąd i wada pozwala dostrzec wartość.
0: Ta wystawa będzie trwała około 3 dni, bo do 6 czerwca, a potem już dosłownie 3 dni później kolejna wystawa.
2: Kamil Kiewel. Kamil Kiewel z wystawą Mechanizm, która podaje refleksję nad współczesnymi mechanizmami władzy, ideologii i produkcji informacji.
0: Więc idzie to trochę taki współczesny sposób, te 3 wystawy, a potem przychodzi kolejna artystka, która idzie w przeciwną stronę, dla której przeszłość się liczy w większy sposób niż współczesna technologia, Gosia Kępa.
2: Dokładnie, Gosia Kępa to zupełnie nowy, inny projekt, bardzo osobisty, o pamięci, o korzeniach, ziemi, relacji, świetle i mroku, jak mówi sama Gosia.
0: Jak datowo to wypada?
2: To jest od 14 do 18 czerwca.
0: I na koniec jeszcze jedna wystawa.
2: Na koniec najdłuższa wystawa, Malwiny Postaremczak. Od 20 czerwca aż do 4 lipca będzie można zobaczyć rzeczy same w sobie. Jest to wystawa, no właśnie, której sercem jest film eksperymentalny, który bada relacje między językiem, głosem a obrazem.
0: Wychodzi z tego, faktycznie teraz udowodniłaś, w jaki sposób różnorodnie wypada tegoroczna edycja.
2: Tak, myślę, że jest tutaj naprawdę mnóstwo mediów, mnóstwo tematów. Fajnie to zauważyłeś, że rzeczywiście są to tematy bardzo współczesne, przeplatające się z takimi bardziej nostalgicznymi i osobistymi, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie.
0: Adres znacie, rozpiskę znacie, zapraszamy na odwiedzanie wystaw dyplomowych i zobaczenie, kto idzie w świat artystyczny z Galerii Rodriguez.
2: Zapraszam serdecznie.

0: Ja i wtedy powiedziałem, ona nie jest artystką. Praca Sabotaż Kulturalny i pora na premierowy odcinek sztucznego komunikatu Marii Bartkowiak. Ale o tym, czego tam posłuchacie, to już opowie sama Maria i o jej sztuce współczesnej i o jej informacjach ze sztuki współczesnej. Dowiedzmy się o tym z jej strony.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak. Halo, halo, słychać mnie? Sztuczny komunikat z tej strony. W świecie sztuki wrze i kipi, dlatego zaczynamy od najgorętszego tematu ostatnich dni. 9 maja rozpoczęła się Liga Mistrzów Świata Sztuki, czyli Biennale Arte 2026 w Wenecji. O temacie głównym In Minor Keys, który możemy tłumaczyć jako w niższych tonach lub w tonacjach molowych. Na otwarciu pojawiło się około 10 tysięcy zwiedzających, więc o spokojnej atmosferze nie mogło być mowy. Ale to dopiero początek. Tegoroczne Biennale jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i wzbudzających emocje wydarzeń w historii. Mamy do czynienia z protestami politycznymi dotyczącymi obecności pawilonów izraelskiego i rosyjskiego, rezygnacją jury powołanego przez nieżyjącą kuratorkę Koyo Kuo oraz, co dziś dla nas najważniejsze, przełożeniem ceremonii wręczenia nagród z 9 maja na 22 listopada. Czym są te nagrody? Pewnie się zastanawiasz. Złote Lwy to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane podczas Biennale. Można powiedzieć, że są dla świata sztuki tym, czym Oscary dla kina. Przyznaje się je między innymi za najlepszy udział narodowy oraz najlepszą prezentację artystyczną w ramach wystawy głównej. Dlatego przesunięcie ceremonii pokazuje, jak bardzo napięta i niejednoznaczna stała się atmosfera wokół tegorocznej edycji. W praktyce oznacza to, że najważniejsze rozstrzygnięcia zostaną ogłoszone dopiero pod koniec Biennale, a nie na jego początku, jak zazwyczaj. Z jednej strony może to dać więcej czasu na spokojniejszy odbiór wystawy i uniknięcia decyzji podejmowanej w samym środku inauguracyjnego chaosu. Z drugiej jednak strony trudno nie odczytywać tego jako próby przesunięcia ciężaru emocji i kontrowersji na później. W ramach zadośćuczynienia czy też próby naklejenia plastra na ten bałagan organizatorzy postanowili ustanowić całkiem nową nagrodę. Dwa lwy odwiedzających, które mają zostać przyznane w dwóch kategoriach. Najlepszego uczestnika wystawy oraz najlepszego krajowego udziału w tej wystawie. Biennale oficjalnie argumentuje, że jest to zgodne z jego duchem, który promuje otwartość, dialog i brak cenzury. Jednocześnie trudno nie zauważyć napięcia między tymi hasłami a obecnością krajów autorytarnych, którym cenzura nie jest obca. Organizatorzy zdają się więc umywać ręce od odpowiedzialności za zabieganie o uczestnictwo tych krajów, w szczególności artystów z Rosji, którzy nawet nie dostarczyli tekstu kuratorskiego do swojej wystawy. Ale przecież kto czyta tekst kuratorski w dzisiejszych czasach? Ale nie tylko Wenecją sztuka żyje. Przechodzimy do kolejnego kotła, czyli aukcji w Nowym Jorku. Po kryzysie pandemicznym rynek sztuki wyraźnie osłabł. Według najważniejszych światowych raportów globalna sprzedaż sztuki w 2024 roku spadła o 12%, czyli około 57,5 miliarda dolarów. A szczególnie mocno ucierpiały aukcje publiczne, których wyniki obniżyły się aż o 25%. Nie było kolorowo, ale z odsieczą przyszli Pollock, Rothko, Klimt, Banksy oraz prywatni kolekcjonerzy. Same aukcje wiosenne tego roku przyniosły, uwaga, około 2,5 miliarda dolarów, czyli ponad dwa razy więcej niż podobne aukcje rok wcześniej. Dlaczego tak się stało? Po pierwsze, na rynek trafiły bardzo atrakcyjne prace z prestiżowych kolekcji i spadków. Po drugie, najbogatsi kolekcjonerzy znów poczuli się pewniej dzięki dobrej sytuacji na rynkach finansowych. A po trzecie, największe nazwiska w sztuce działają trochę jak obiecująca inwestycja kapitału, gdzie kupuje się nie tylko obraz, ale także prestiż oraz status. Ale nie bądźmy nazbyt optymistyczni. Nie oznacza to świetnej kondycji całego rynku sztuki. To byłoby zbyt piękne. Segment młodych artystów oraz sztuki tak zwanego średniego szczebla z mniej znanymi nazwiskami nadal pozostaje bardzo niepewny i niedowartościowany. Dlatego czekamy również na zmianę w tym sektorze. I na koniec stały segment. Sztuczna ciekawostka tygodnia. 20 maja władze w Nowym Jorku decyzją Biura Prokuratora Okręgowego Manhattanu zostały zobowiązane do zwrócenia do Indii ponad 650 zrabowanych antyków o wartości prawie 14 milionów dolarów. Przedmioty zostały odzyskane w wyniku dochodzeń dotyczących sieci przemytniczych powiązanych przede wszystkim ze smaglerem Sabhasem Kapurem, który został ostatecznie skazany na 10 lat więzienia. Także on niech się gotuje w swoim kociołku, a my słyszymy się już za tydzień we wtorek o 18.30. Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.

0: Kupuj śmieć.
1: Wracamy do Was z sabotażem kulturalnym i przechodzimy do tematów bardziej muzycznych, a zaczniemy sobie w klubie Blue Note, bo nasza redakcyjna koleżanka Ola Jęczkowska porozmawiała z Tomaszem Rassakiem, Rassekiem nawet, bardzo przepraszam, i nawet jak tak sobie obserwuję, to wiem, że Ola tam często bywa i często właśnie z menadżerem klubu rozmawia, żeby dla Was te zapowiedzi zgarnąć i powiedzieć, o czym właściwie, co się właściwie będzie działo w Blue Note w najbliższym czasie. No a w najbliższym czasie to 6 czerwca, czyli w najbliższą sobotę, nie tylko premiera Arabelli z Teatru Animacji, o którym mówiliśmy na samym początku, ale też właśnie koncert w Blue Note, koncert Ewa Bem i Andrzej Jagodziński Band. A szczegóły o tym posłuchajmy już teraz od Tomasza Rasseka.
2: 6 czerwca w klubie Blue Note będziemy mogli usłyszeć wokalistkę, którą nazywają pierwszą damą polskiego jazzu. Ewa Bem zagra swoje mniej i bardziej znane piosenki w aranżacjach Andrzeja Jagodzińskiego.
3: Więc jak zwykle i jak zawsze zapraszamy do Blue Note'a na jazzowe i inne doświadczenia, ale my zostajemy przy muzyce, ponieważ już za chwilę, już w tym miesiącu, już za jakieś 3 tygodnie, tak, 3 tygodnie.
1: Zacieramy ręce.
3: Tak, ponieważ ulubione wydarzenie kulturalne Marty i mnie jest Malta Festival, czyli jeden z największych i najważniejszych festiwali sztuk performatywnych w Europie Środkowo-Wschodniej.
1: U mnie to chyba coś z imieniem powiązane, bo to jest zbyt podobne.
3: Wystarczy, że ja to powiem, bo nie mi wyżej, więc mówię po prostu Malta i Marta.
1: Wszyscy wiemy, o co chodzi.
3: Tak, i w związku z tym jest, wiadomo, ogrom wydarzeń, ale ten, o którym między innymi dzisiaj chcemy opowiedzieć, dowiedzieliśmy się od Lizy, która dowiedziała się od Natalii Kukulskiej, która dowiedziała się od samej siebie. Nasza koleżanka redakcyjna była na konferencji prasowej, gdzie porozmawiała o tegorocznym programie, ale to wybrzmi jeszcze w trakcie tego miesiąca. Zaczniemy może od koncertu, który otworzy całe wydarzenie, i jest to koncert plenerowy, który odbędzie się na
1: Dusa.
3: Nad Jeziorem Maltańskim.
1: Ale nad Rusałką też się w sumie dużo dzieje, bo już w ten weekend, jak dobrze pamiętam, jest czerwcówka, która otwiera cały ten sezon koncertów plenerowych nad Rusałką. Więc jak przy muzyce jesteśmy, to taki tutaj małe podprowadzenie.
3: I od ciebie przynajmniej się dowiedziałem, dziękuję.
1: Bardzo proszę.
3: Ale teraz zamieniamy się w słuch. Dowiedzmy się od Natalii Kukulskiej, czyli dyrektorki artystycznej Festiwalu Malta i artystki oczywiście. Dowiedzmy się o koncercie otwarciowym Za Miłość.
4: Koncert Za Miłość będzie inauguracją festiwalu maltańskiego, więc takim przepięknym otwarciem, pełnym emocji, pełnym pięknych dźwięków, i również pierwszy raz w historii, z tego co wiem, ten format będzie miał swoją realizację telewizyjną. Dokładnie tydzień później będzie można na antenie telewizji TVN obejrzeć retransmisję tego koncertu.
1: Natalia Kukulska, i w tle też słyszycie pewnie gwar, bo tak jak Bartek powiedział, Liza była na konferencji prasowej o Malcie. No i tak nie możemy się doczekać na to wydarzenie, które od 21 czerwca do 28 czerwca w Poznaniu będzie trwało. No bo jest tam bardzo, bardzo wiele różnorodnych wydarzeń i jest naprawdę na co czekać, bo też myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie, czy to z teatru, czy właśnie z muzyki, na której się teraz skupiamy. No bo dyrektorka artystyczna, czyli Natalia Kukulska, wymyśliła, żeby ten koncert Za Miłość był też podzielony na 3 akty. A jakie i na jakiej podstawie, to już się od samej Natalii zaraz dowiemy.
4: Za Miłość podzieliłam go na 3 akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. 3 akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za Miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za Miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za Miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość.
3: Więc można powiedzieć, że samo hasło Za Miłość to jedno, ale podtematy Za Miłość jaką? O, właśnie, Za Miłość jaką, to można byłoby to promować. Napiszę do nich w tej sprawie, mamy adres. Więc mamy tutaj 3 akty różnorodne, ale to, co nie wybrzmiało jeszcze, to kwestia artystów i artystek, których jest dużo. Patrzyłem już na listę, ale buduję po prostu napięcie, zanim przekażemy głos do Natalii Kukulskiej. Będzie to huczne. I parę nazwisk znanych, a więc zobaczmy może, jak dobrze. Zrobimy bingo, ile artystów znamy. Będziemy gnieli palce.
4: Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi 3 dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zabrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia, ja też zaśpiewam, mówi Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
3: Odznaczyłem 8 palców, a ty, Marta?
1: Ja w sumie kojarzę wszystkich. Niektórych mniej, niektórych bardziej. Na przykład na Zalię się strasznie cieszę, bo teraz na Juwenaliach byłam na jej koncercie i było wspaniale. I też kojarzę, że ona sama piosenkę SOS, więc tutaj to nawiązanie do jednego z aktów, o których Natalia mówiła wcześniej.
3: Może zaśpiewa jeszcze.
1: Silne.
3: Będę to zaśpiewać.
1: No mam nadzieję, bo ona ma w ogóle wszystkie takie piosenki bardzo gdzieś tam. Ona sama o tym mówi, że tutaj o emocjach, o uczuciach, że to jest taka myśl przewodnia tej ostatniej płycie, która nazywa się Serca, tak by the
3: way. Same raz na Malta tak, Festival.
1: Tak, no a też Jakub Józef Orliński, czy właśnie Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, to też są takie nazwiska, których ja bardzo jestem ciekawa i myślę, że będziemy tam i
3: tak, będziemy reprezentować. Boże, dowiecie się wszystkiego od nas już niedługo, obiecujemy, musimy do tego doprowadzić. A co dalej?
1: Właśnie, bo Liza porozmawiała z Natalią Pukulską, no i zapytała się jej też tak ogólnie, co ona w ogóle myśli na temat wydarzenia, jakim jest Malta. No bo to już przecież kolejna edycja pod hasłem Za miłość, ale też Malta ma swoją dosyć bogatą historię w Poznaniu i jest, myślę, się czym pochwalić. Więc posłuchajmy teraz od Natalii Kukulskiej, co ona w ogóle myśli właśnie na temat Malta Festival.
4: Jakie są wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe, kulinarne, taneczne? No to jest połączenie wszystkich sztuk i takie coś naprawdę rzadko się zdarza. Wydaje mi się, że tutaj jest w tym Poznaniu taki diament, bo każdy naprawdę będzie mógł każdy zmysł zaspokoić.
3: Dla każdego coś miłego. Podsumowałbym Maltę z mojego zeszłorocznego doświadczenia. Więc tak samo jesteśmy bardzo podekscytowani.
1: Właśnie, bo w zeszłym roku też wprowadziliśmy dla was studio maltańskie.
3: Między od 10 do 10.15.30.
1: Tak, zaraz po aferanku. Tak. Zdradzimy, że w tym roku podobnie może się coś szykować, ale to jeszcze wiecie, też nie wiemy.
3: Pozostaje czekać, aż usłyszycie nas po prostu w trakcie, jak nadajemy.
1: O Malcie
3: jak
1: będzie na pewno.
3: Tak, właśnie. A jednak flexem i super doświadczeniem Belizy, bo rozmawianie z Natalią Kukulską była bardzo podekscytowana, więc pozdrawiamy Natalię Kukulską, jeżeli tego słucha.
1: I Lizę pozdrawiamy.
3: Liza pozdrawia jakby co. I nam pozostaje zaprosić na koncert otwierający, ale też usłyszeć jak na

0: To była Zalia na antenie Radia Afera. Mówiliśmy o niej przed chwilą, no i tak się podekscytowaliśmy. Dokładnie, i całą Maltą, i tym też, że między innymi tą artystkę będziemy mogli usłyszeć na koncercie Za Miłość na start Malty 21 czerwca, że no nie mogło być inaczej. Musiała tutaj polecieć i mogliśmy posłuchać tej piosenki.
1: Tak bezsensownie byłoby wspominać, ale powiedzmy o tym, co było dzisiaj na antenie. Zaczęliśmy od wywiadu o najnowszej premierze Teatrze Animacji Arabella z dyrektorem teatru Piotrem Klimkiem.
0: Potem przeszliśmy do rozkładu wystaw dyplomowych w Rodriguez Foundation.
1: Potem wspominaliśmy o koncertach, bo mówiliśmy o tym, co będzie w Blue Note, a potem już zapowiadaliśmy lekko Maltę, a ten temat powracam. Jeszcze raz mówię, wróci, obiecujemy.
0: Wróci. No i była też nowa taka mini audycja, sztuczny komunikat Marii Bartkowiak, i ona też będzie do was wracać w każdy wtorek z kolejnymi odcinkami tej audycji.
1: Niech sztuka współczesna was nawiedza każdy wtorek, albo w inne dni też. Postaram się o to walczyć. A w tym samym czasie musimy kończyć na dzisiaj.
0: Tak nam się dobrze gada, byśmy pogadali jeszcze i dłużej o kulturze, bo jak słyszycie, jest o czym mówić, dzieje się bardzo dużo, wakacje się też zbliżają wielkimi krokami i pewnie będzie dziać się jeszcze więcej, no ale ten dzisiejszy sabotaż kulturalny prowadzili dla was
1: Bartosz Szczerzyk
0: oraz Marta Głogowska, a realizował nas Mikołaj Wichrowski.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy serdecznie Mikołajowi za realizację i też wam, drodzy słuchacze, że byliście z nami przez tą ostatnią godzinę i że mogliśmy tak się tutaj wspólnie spotkać przez radio odbiorniki i o tej kulturze sobie wspólnie się nacieszyć.
1: O ile byli nas słuchali. Dzięki!

0: Minęła 18:57, czas na serwis informacyjny.
1: To był sabotaż kulturalny.

0: Szymon Stefaniak, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w postępowaniach administracyjnych w jednej z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze CBA przeprowadzili również przeszukania m.in. w Urzędzie Miasta w Poznaniu oraz w kilku innych lokalizacjach na terenie Wielkopolski.
1: To trzeba po prostu żelazem wypaść. To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji, do pewnej uznaniowości decyzji, do wymuszania na inwestorach tego typu łapówek.
0: Mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2020-2025 przedsiębiorcy z branży deweloperskiej dopuszczali się udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne zatrudnionym w urzędzie w Poznaniu. Do chwili obecnej zabezpieczono dobra o łącznej wartości ponad 1,5 miliona złotych.
2: Wydarzenia, wystawy, premiery.
0: Otwarto nową wystawę o poznańskim czerwcu 56. I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956. To tytuł wystawy, która została dziś oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim.
3: Ta opowieść o tych osobach stanowi same centrum wystawy. Od tego centrum, przy każdej postaci, odchodzi dodatkowy moduł, który opowiada historię poznańskiego czerwca poprzez konkretne wydarzenia. Wystawa jest bardzo obszerna, bogata w materiał zarówno fotograficzny, dokumentalny, jak i w wiele tekstów, w tym przypadku w większości cytatów.
0: Mówi Kinga Przeborowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 1956 w Poznaniu. Współorganizatorem wystawy jest Centrum Kultury Zamek. Ekspozycję można będzie oglądać do 30 czerwca. Nowy mostek dla pieszych i rowerzystów w północno-wschodniej części parku Cytadela jest już gotowy. Zastąpił on zdemontowany jesienią ubiegłego roku obiekt, który był w złym stanie technicznym. Przebudowana kładka ma długość prawie 38 metrów i jest odpowiednio odwodniona oraz wyposażona w nowe balustrady, pomiędzy którymi szerokość nawierzchni wynosi 4 metry. Ze względu na historyczny charakter miejsca, prace były prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim.
2: Tematy, które nas łączą.
0: Czerwiec w Poznaniu będzie obfitował w wydarzenia od koncertów po atrakcje sportowe. Wymieniając kilka z nich, do 3 czerwca trwa Enter Enea Festival. W każdą sobotę odbywa się kino na wolnym, czyli seanse pod gołym niebem przy Placu Kolegiackim. 4, 7 i 28 czerwca mecze żużlowe. Od 19 do 21 czerwca odbędzie się Pyrkon, jeden z największych festiwali fantastyki w Europie. Do tego masa koncertów, stand-upy i oczywiście 20 czerwca Marsz Równości. Podsumowując, początek lata w Poznaniu będzie pełen wrażeń. I to wszystko na dziś. Na kolejne serwisy zapraszam jutro rano.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radio Afera.
4: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
6: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.

0: Jest po godzinie 19 w tygodniu, a więc standardowo aferytm. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, ze mną jest...
1: Joanna Pawałowska.
0: A realizuje nas...
1: Arek Cierniak.
0: Arek Cierniak, przepraszam cię Arku, Arek Cierniak nas realizuje. Tak, wybrzmiał utwór Kalejdoskop od grupy Wyjdzie w Praniu. Wyjdzie w Praniu jest to poznańska grupa, wydali teraz zeszły piątek swój pierwszy album, więc tak, lokalnie, nowość, rockowo, alternatywnie, jak na aferytm przystało. A teraz kolejną propozycją dla naszych słuchaczy ma Asia. Przepraszam. No,
1: słuchaj, musimy przerobić więcej audycji razem, żebyś zapamiętał moje imię, a wiem, że na pewno imię tej artystki już kojarzycie, jeśli mieliście okazję słuchać audycję wtorkową. Ojeju, to było już parę miesięcy temu, ale jeśli jesteście wiernymi fanami, to na pewno słyszeliście wywiad, który przeprowadziłam z artystką o nazwie Iga Posta. Taki ma pseudonim i niedawno wyszedł jej singiel Widzę Cię od nowa. Po utworze powiem o nim więcej.

Usłyszeliśmy właśnie singiel od Iggy Posty, Widzę Cię od nowa, taki jest tytuł tego singla. Moi drodzy, ona właśnie powróciła po takiej dłuższej raczej przerwie, ponieważ była to przerwa paroletnia z takim przerywnikiem w postaci tej piosenki którą stworzyła na ZyX Music Campie. Ale można powiedzieć, że kontynuacją w jej twórczości jest taki motyw emocjonalny, subtelności, pełen takich nieoczywistych porównań. Właśnie ten singiel, Widzę Cię od nowa, opowiada o takim momencie, w którym zaczynamy dostrzegać osobę właśnie od nowa. Niby ta znajomość jest... taka sama, ale w pewnym momencie po prostu zaczynamy dostrzegać tą osobę, otwierać się na nią na nowo, zaczynamy dostrzegać po prostu inne małe elementy, które pozwalają nam po prostu na takie zbudowanie właśnie od nowa wizji tej osoby. No i właśnie to jest po prostu utwór o odkrywaniu drugiego człowieka od nowa i mam wrażenie, że również trochę od nowa mogliśmy Igę zobaczyć, mimo tych motywów, które kontynuuje. Zachęcam serdecznie do śledzenia jej twórczości. A teraz utwór, który myśmy przygotowali w sumie razem z Frankiem, czyli Klejnot i Wrak.

0: To była Klejnot z utworem Wrak, który wydała na swoim najnowszej epce, na której znajdują się też inne utwory, które już mieliśmy okazję wcześniej usłyszeć na singlach, a ten Wrak jest taką najświeższą nowością. No Klejnot jak zawsze magicznie, przepięknie i po prostu hipnotyzująco swoją muzyką nas tutaj w takie podróże zabiera. A my będziemy mogli ją usłyszeć w Poznaniu na żywo już na początku lipca w ramach koncertów nad Rusałką. Więc kto jest fanem albo kto się właśnie w tym momencie zakochał w jej twórczości, no to niech się tam wybiera, ja na pewno tam będę.
1: Tak, będziecie mogli nas spotkać. Ja dodam jeszcze, że ta epka to jest taki przedsmak jej prawie gotowego nowego albumu. Właśnie z Instagrama Wytwórni Tematy wyhaczyłam taką informację, także tutaj zachęcam do śledzenia na bieżąco tego, co Klejnot ma do zaoferowania. Data albumu jeszcze nie jest znana, ale mam nadzieję, że ukaże się całkiem niedługo. A teraz segment, na który na pewno wszyscy czekali, bo czekają zawsze, czyli

tygodnia. Oczywiście, że była mowa o płycie tygodnia, czyli tym razem jest to płyta Pleonazm zespołu Cher. Jest to płyta, która została nagrana na setkę, dzięki czemu całość jest właśnie wypełniona taką energią grania na żywo. To już takie otwierające utwór ICD. Ustawia ton takiego pulsującego basu, dysonansowych gitar, też pojawia się tam potężna perkusja, udowadniająca zmianę, jaka zaszła właśnie w tym zespole, czyli w Cher. Pierwsze słowa pojawiające się na albumie, czyli Nothing Makes Sense Now, pokazuje, jak widzą świat w ogóle Kura i Hubert Kurkiewicz, czyli liderzy tego zespołu. A teraz wybraliśmy dla was utwór I'm So Hot, bo we are so hot, po prostu.

0: Second job.
1: Wysłuchaliśmy kawałka od zespołu Cher, I'm So Hot. No i myślę, że niektórzy słuchacze też mogą się poczuć so hot, jeśli usłyszą, że mamy dla was konkurs, bo mamy dla was konkurs na koncert Toma Morello, który odbędzie się we wtorek 9 czerwca, czyli... W sumie to nie, dzisiaj, to za tydzień.
2: Za tydzień.
1: Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, żyję trochę w innej gęstości, więc przepraszam was za to. Sesja się zbliża wielkimi krokami, więc jeszcze nie liczę tak czasu. Odbędzie się on w Stodole w Warszawie, także słuchajcie, nie w Poznaniu. Jeśli chcecie się wybrać właśnie do naszej wielkiej metropolii, miasta wielkiego w Polsce, należy wysłać SMS-y na numer 7148, dodać słowo afera, następnie imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie ty powinieneś być na tym koncercie. Koszt wysłania takiego SMS-a to jest złotówka 23 grosze z VAT-em. No i to jest wejściówka podwójna, także możecie wybrać się na ten koncert ze swoimi towarzyszami i innymi fanami Toma Morello. Także zapraszamy. No i właśnie, i teraz następny utwór.
2: Tak, tak, teraz coś ode mnie, to będzie Nowkowska, artystka z Krakowa, albo przynajmniej śpiewająca o Krakowie, a o sobie mówi bardzo lakonicznie, że lubi robić muzykę w pokoju, spokoju, tak jej dodała tutaj nawias, więc nie wiadomo, czy chodzi o pokój, czy o spokój. Natomiast teraz utwór W moim małym pokoju od Nowkowskiej.

0: To była Nowkowska z utworem W moim małym pokoju, śpiewająca o Krakowie, a o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, na dzisiejszym Aferytmie będziemy mieli gościa, będziemy mieli wywiad z gościem, który z Krakowem też jest bardzo mocno związany.
1: Dokładnie, bo o Krakowie śpiewa w swoim najnowszym singlu, a tym gościem jest artysta o pseudonimie Adaś, kropka, nie wiem czy kropka jest, nie ma czy nie, zapytamy się go na pewno w naszej rozmowie. Możecie go znać na przykład z takiego bardzo, mogłabym powiedzieć, znanego singla, bo na YouTubie ma w ogóle chyba prawie 3 miliony odtworzeń. Nazywa się The Souls, mam nadzieję, że dobrze to czytam, a Adasia też możecie kojarzyć, jeśli jesteście użytkownikami TikToka, ponieważ właśnie Adaś jest TikTokerem i ma tam 400 tysięcy obserwujących, podejrzę, także bardzo dużo. I co? Nie pozostaje nam nic innego, jak pokazać wam jego najnowszy singiel Wzrok, w którym plącze się miłość, a za chwilę usłyszycie naszą rozmowę z nim.

0: Wracamy po przerwie. Wysłuchaliśmy właśnie utworu Adasia Wzrok, w którym plącze się miłość i witamy go na antenie. Cześć Adaś, słyszymy się?
1: Cześć, tak, słyszymy się, bardzo mi miło. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, no i również ciebie. Jeszcze raz cześć.
0: Tak, dziękuję bardzo. Słuchaj, jak tam w ogóle w Krakowie?
1: Dzisiaj całkiem nieźle, ładna pogoda jest. Niestety jestem lekko chory, więc może pod tym względem mogłoby być lepiej, ale tak poza tym całkiem nieźle. Gorzej było na weekendzie, bo trochę popadało, natomiast to ogólnie jest całkiem fajnie i oby tak fajnie zostało.
0: A w ogóle byłeś na koncercie tego Hemingwaya? Bo pytam się, bo też ja byłam akurat w Krakowie w tą niedzielę.
1: Ja akurat na koncercie Taco nie byłem tym razem, bo niestety, no znaczy początkowo miałem iść w niedzielę, ale niestety w tę niedzielę wypadał też mecz mojej osiedlowej drużyny, która walczyła o awans do Ekstraklasy i ten awans wywalczyła, bo ja mieszkam na osiedlu Wieczysta, no i Wieczysta Kraków awansowała do Ekstraklasy. No to taka też dłuższa historia, bo no ja oglądam ten klub, wspieram ten klub od grania w okręgówce, czyli to jest właściwie piąty, szósty poziom rozgrywkowy, a w tym momencie zrobili awans do Ekstraklasy i to też jest taka trochę niesamowita historia, więc no niestety miałem obowiązki kibicowskie.
0: I to jest bardzo zrozumiałe. No i właśnie to w sumie jest ciekawostka, ja o tobie tego akurat nie słyszałam, że jesteś takim fanem piłki. Dlaczego w takim razie kariera muzyczna?
1: Jakimś wielkim fanem kiedyś. Wydaje mi się, że za dziecka byłem zdecydowanie większym. Teraz tak mi zostało tutaj osiedlowo bardziej. Chodziłem sobie ze znajomymi kiedyś na te mecze. Właśnie tak, no, żeby sobie spędzić miło w południe czas, dajmy na to w niedzielę, bo dosłownie mam 100 metrów na stadion, więc to trochę z tego wynikało też. W fajny sposób na poznanie różnych ludzi z osiedla to jest. Natomiast tak za dziecka, no myślę, że jak większość chłopaków w Polsce mniej lub bardziej piłką się interesowałem, no z dużej piłki, no to właściwie pozostała mi w tym momencie tylko miłość do FC Barcelony, ale no piłki nożnej już niestety nie śledzę tak jak kiedyś. Wiadomo, te pasje też się zmieniają i nie ma na wszystko czasu. W tym momencie myślę właśnie bardziej w tej muzyce siedzę.
0: Tak, Barcelona for life, tutaj szanuję, że powiedziałeś. No i właśnie, dlaczego właśnie skłoniło cię to bardziej w tą stronę muzyczną? Dlaczego w ogóle tak bardziej się rozwijasz w tym muzycznym kierunku?
1: No, wydaje mi się, że wszystko zaczęło się też znowu za dziecka, gdzie oczywiście były jakieś konkursy, czy to jakieś konkursy kolęd, czy miejskie i tak dalej. Często w nich brałem udział, czasem wygrywałem, czasem przegrywałem, wiadomo jak to jest. I też od samego początku, czyli od podstawówki, moją sporą pasją było pisanie. Więc właściwie wydaje mi się, że najpierw interesowało mnie pisanie tekstów, pisanie przeróżnych form, a potem dopiero w mojej głowie jakoś połączyłem to z muzyką, choć przyznaję takimi moimi największymi idolami za dziecka no, był po pierwsze Alex Turner z Arctic Monkeys, a drugim też idolem był Justin Timberlake, więc oczywiście chciałem być jak oni, ale to się wszystko zdarzyło lata później, bo ja muzykę robię kilka lat, no i w pewnym momencie po prostu uznałem, że jeśli robię coś do tej już słynnej szuflady, do której wszyscy mniej lub bardziej sobie tam tworzą, no to czemu nie spróbować, czemu tego nie wydać, czemu nie spełnić sobie tego marzenia. No i jakoś w tym zostałem i fajnie się to rozwija. Mam nadzieję, że będzie się jeszcze lepiej rozwijało.
2: Cześć Adaś, tutaj się przysłuchuję na razie twojej rozmowie z Asią. Mhm. I mam takie właśnie pytanie odnośnie właśnie tego pisania, bo kurczę, w twoich utworach mam wrażenie, że bardzo szczerze siebie odsłaniasz i poruszasz trudne takie tematy osobiste. No jestem właśnie bardzo ciekawy tego procesu pisania u ciebie. Jak on u ciebie wygląda?
1: Ja przede wszystkim piszę teksty w totalnym odosobnieniu, zamknięty w swojej pieczarze, tak nazywam swój pokój, gdzie po prostu się zamykam i piszę teksty. To jest już od kilku dobrych lat taki mój sposób na oczyszczenie głowy, oczyszczenie często głowy z tych złych myśli, w większości bym powiedział, z jakichś swoich personalnych problemów. Czasami oczywiście też się pojawiają jakieś bardziej pozytywne przekminki, tak jak w przypadku tego nowego singla. Natomiast no nie jestem tym typem artysty, który potrafi pisać od razu ten gotowy, idealny tekst z producentem, kiedy siedzą sobie razem na sesji. Potrzebuję jakiejś tam swojej osobistej przestrzeni, żeby to wszystko zagrało. No i wydaje mi się, że to też, to jest za duże słowo, że mnie to wyróżnia, bo jest dużo artystów, którzy potrafią w taki sposób pisać, jakoś tam właśnie się odsłaniać i być może trochę od innej strony uderzać w samego słuchacza. No ale tak, w skrócie lubię pisać sam, jest to jakiś sposób, można by powiedzieć, też terapeutyczny, który każdemu polecam, bo czasami jak się wyrzuci te myśli z głowy, to po prostu lepiej się żyje i jakoś lepiej się patrzy na cały ten świat dookoła, jeśli ktoś się w ogóle może z tym utożsamiać, tak jak w moim przypadku, i ktoś dzięki moim piosenkom może poczuć się lepiej, może poczuć się zrozumiały, no to jest jeszcze fajniejsze.
2: Okej, czyli to jest takiego swego rodzaju rytuał dla siebie, ten proces pisania tych piosenek.
1: Natomiast on też jest często bardzo spontaniczny. To nie jest tak, że siadam codziennie do pisania i codziennie muszę to zrobić. Piszę raczej dużo, więc robię to często i tak czy inaczej 95 czy jeszcze więcej procent tych tekstów no gdzieś tam się gubi po drodze. Ale tak, to jest taki rytuał. Czasami też mi to wygląda też tak, że właściwie notatki są moim najlepszym przyjacielem, czyli robiąc coś przez dzień, chodząc po mieście, spotykając się ze znajomymi, bo oglądając jakieś wystawy w muzeach i tak dalej, często notuję sobie multum rzeczy, a potem z tych notatek już przy pisaniu jakiegoś tekstu, gdzie mam konkretną narzuconą emocję w głowie, którą chcę z siebie wyrzucić, wtedy to wszystko jakoś zbieram do kupy, więc to też nie jest tak, że wszystko od początku do końca powstaje w moim pokoju, natomiast to jest i jakoś tam wtedy właśnie zgrabnie składam.
2: Okej, a powiedz mi, proszę, bo mnie to w sumie ciekawie, jak właśnie mówisz, że zbierasz notatki i tak dalej, to czy utwory, które wydajesz, to czy to są historie, które bardziej należą do twojej przeszłości, czy opowiadają o aktualnych jakby wydarzeniach w twoim życiu, w twoim otoczeniu?
1: To też jest bardziej skomplikowane. Wydaje mi się, że zależy która piosenka. To są często wypadkowe tego wszystkiego, co się zadziało w ciągu ostatnich kilku lat. Ja 2-3 lata temu wydałem taką epkę, która nazywała się Historia kolejnej znajomości. To było 5 numerów i ona była na przykład taką właśnie zbitką wszystkich moich związków do tamtego czasu, gdzie jakieś różne tego typu kwestie się pojawiały. Niekoniecznie każdy z tych związków był identyczny, ale z każdego, dajmy na to, wyciągnąłem jakiś tam fragment. Jeśli chodzi o rzeczy teraźniejsze, no to wydaje mi się, że one są dosyć aktualne akurat w moim przypadku, ale to też nie jest tak, że w 100% piszę tylko i wyłącznie o sobie, bo tak jak mówiłem o tych notatkach, o tych spotkaniach ze znajomymi i tak dalej, często jeśli usłyszę coś od właśnie moich znajomych, czy zauważę coś gdzieś, to może być nawet też w internecie, bo internet też jest dobrą platformą do bycia ciekawym i dobrą platformą do szukania inspiracji, to wtedy też jakaś część tekstu może właśnie pod tego wpływem powstać. Rzeczywiście ja trochę bazuję na licencja poetica, czyli to nie jest tak jeden do jeden przełożone moje życie. Czasami to może być przerysowane, czasami mogą być zmienione pewne nawet emocje, bym powiedział, minimalnie, albo jakieś tam fakty, więc to też nie jest tak, że jeden do jeden sprzedaje się, bo wydaje mi się, że jeżeli bym bazował tylko i wyłącznie na moim życiu, no to bardzo szybko skończyłyby mi się pomysły o tym, o czym mógłbym napisać piosenkę, a to bawienie się już w autora tekstów, to jest trochę też takie pisanie właśnie książek często do literatury pięknej, więc nie można sobie zamykać głowy i nie podchodzić właśnie w ten taki sposób, czy bym powiedział, starorapowy w Polsce, czyli życie, jakie życie, taki rap i tak dalej, i trzeba o tym życiu swoim ulicy pisać, śpiewać i tak dalej. Można zawsze podeprzeć się zupełnie innymi źródłami.
0: Tak. Jedną jakby też rzeczą tutaj, którą zauważam i do której chciałabym wrócić po przerwie, to na pewno jest właśnie ta inspirowanie się trochę właśnie tą literackością w twojej twórczości i w ogóle skąd wziął się tytuł tego singla. Ale jak wspomniałam, wrócimy do tego po przerwie. Na razie wybraliśmy z Frankiem dla was, drodzy słuchacze, utwór Adasia Pod kinem Ars.

się pod kinem, a los tam pierwszy raz. Trzymałem ją za rękę, dziś nie ma nas, dziś zburzony już nawet IMAX. Dziś tylko świat pod hotel deweloperkę. Bo pierwszy raz zakochałem się pod kinem, a los tam pierwszy raz. Trzymałem ją za rękę, dziś nie ma nas, miasto straciło swój dawny blask.

0: Mieliście okazję, drodzy słuchacze, usłyszeć właśnie inny utwór Adasia pod kinem Ars, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o singlu Wzrok, w którym plącze się miłość. I właśnie do tego wątku chciałam wrócić. Skąd w ogóle przyszło ci do głowy stworzenie takiego wersu, który mam wrażenie, że jakby chwyta w odpowiednich jakby miejscach słuchacza, no ale nie jest taki oczywisty.
1: To wydaje mi się, że faktycznie jakoś wzięło się z moich przeżyć, ale też z tego, jak patrzyłem na jakieś zakochane pary dookoła mnie i nie tylko, bo wiele można przekłamać, jeśli chodzi o słowa przede wszystkim, jeśli się z kimś rozmawia, jeśli chodzi o gesty, czy jeśli chodzi o strojenie jakichś min bardzo na siłę. Natomiast według mnie faktycznie nie da się przekłamać spojrzenia i tego, jak jedna osoba patrzy na drugą. No i właśnie dopóki ten wzrok, w którym plącze się miłość jest, dopóki właśnie ta miłość plącze się w tym wzroku, to uczucie jest prawdziwe i warto o nie walczyć, cokolwiek by się nie działo. No i oczy są takim, jak się mówi, oknem naszej duszy i tak dalej. I właśnie wydaje mi się, że o to w tym wszystkim chodzi, że wystarczy drugiej najbliższej osobie spojrzeć w oczy i czujesz taką naprawdę bardzo mocne wsparcie. To jest coś zdecydowanie niesamowitego i przy okazji też bezcennego.
0: No właśnie, i oprócz jakby tego motywu, powiedzmy właśnie tego wzroku, w którym właśnie można znaleźć to szczere uczucie miłości, są też takie nuty melancholii, właśnie wracania do pewnych wspomnień, wracania do pewnych urywków wspomnień. W twojej twórczości pojawiają się właśnie takie różne elementy, właśnie też związane z Krakowem. Tutaj to, co wychwyciłam, to właśnie był na przykład Kopiec Kraka albo Krupnicza. Czy to są właśnie takie miejsca, jakby inaczej, czy te miejsca jakby mają dla ciebie takie bardzo jakby emocjonalne znaczenie? Czy te miejsca cię inspirują w twojej twórczości?
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie Kraków jest bardzo, bardzo inspirujący dla mnie i to też sama piosenka pod kinem Ars na przykład jest bardzo mocno związana z Krakowem, bo kino Ars to było kino, które kiedyś działało w Krakowie. Natomiast ja mam trochę taki problem niestety w polskiej muzyce z tak zwaną warszawocentrycznością, czyli szybciej lub wolniej większość artystów z uwagi na to, że tam po prostu najłatwiej jest robić karierę, przeprowadza się do Warszawy, no i gdzieś, gdzie pojawiają się te takie wątki autobiograficzne w ich twórczości na ogół, dotyczą one właśnie tej Warszawy, jakieś Aleje Jerozolimskie, Mokotów, coś tam i tak dalej. Wiadomo, pod tym względem zdecydowanie na piedestale jest Taco Hemingway, który się wychowywał w Warszawie i dookoła tej Warszawy zbudował właściwie całą swoją dyskografię. To też jest bardzo fascynujące i pewnie jakbym mieszkał w Warszawie, to też bym w tę stronę poszedł. Natomiast lubię bardzo w Polsce też to, że ona jest dosyć różnorodna i dlatego sam się staram trzymać miejsca, które faktycznie na mnie rezonuje. Staram się odnajdywać w rzeczywistości mnie otaczającej jakieś momenty i chwile, które łączę z miejscami i które wiem, że też nie tylko dla mnie są ważne, bo potem często odzywają się do mnie moi słuchacze i okazuje się, że szczególnie ci tutaj akurat w tym przypadku krakowscy mają mnóstwo kwestii, z którymi też mogą się utożsamiać. To na ogół jeszcze w mojej twórczości pojawiają się takie miejsca dosyć kojarzone przez ludzi. To nie są jakieś super undergroundowe miejsca, których nikt nie zna, tylko jeśli mieszkasz w Krakowie, to w każdym z tych miejsc, myślę, przynajmniej raz byłeś. Ja zresztą na tym już wspomnianym Kopcu Kraka byłem dosłownie kilka dni temu i to jest też takie miejsce, które bardzo lubię. Na zachody słońca, jeśli ktoś z Krakowa właśnie słucha tej audycji, to bardzo, bardzo polecam się przejść w taką pogodę, jaka jest w tym momencie, bo pięknie można zobaczyć właśnie cały Kraków z góry, zrobić sobie na przykład piknik i po prostu trochę tę przebodźcowaną głowę sobie ochłodzić tym pięknem otaczającego nas świata przy okazji na łonie natury.
0: To zapraszamy do

0: To świetne przeżycie. Było też dosyć sporo osób na tym koncercie. Mam nadzieję, że 18 czerwca to jest scena nad Rusałką, to jest koncert, więc też na łonie natury mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej osób i że wszyscy będą się fajnie bawili.
1: Ja tam będę, więc będę, ja mam nadzieję, że też jakby uda nam się jakoś tam złapać. Cieszę się cieszymy się bardzo my tutaj poznaniacy, że do nas przyjeżdżasz, że będziesz grał nad Rusałką. Ja też się cieszę osobiście, że śpiewasz o Krakowie, bo to jedno z moich ulubionych miast też tak w Polsce. Zdarzyło mi się być również na kopcu Kraka, o którym wspomniałeś przed chwilą, więc no, są to po prostu piękne miejsca. I co? I mam naprawdę wielką nadzieję, że zainspirujesz się też, będąc tutaj w Poznaniu na koncercie i że...
2: Że napiszesz coś o Rusałce.
1: O Rusałce, na przykład.
0: Tak. Może, czemu nie? Właściwie nie można tego w tym momencie wykluczyć, a fajnie by było, bo też nie ma co być tak bardzo hermetycznym i być przywiązanym tylko do tego Krakowa. Może faktycznie tę Warszawę sobie odpuszczę, bo tego jest przesyt, ale o Poznaniu z wielką chęcią.
1: My się zgadzamy odnośnie Warszawy w 100%.
2: Tak.
1: Troszkę jest za dużo.
2: Bądźmy poznańsko-centryczni.
1: I krakowsko.
2: Dobrze.
0: Każdy po prostu przedstawia to, co faktycznie na niego rezonuje i wtedy to wydaje mi się też jest zdecydowanie bardziej autentyczne i może zadziałać na odbiorcę.
2: Dokładnie tak, tutaj się w 100% z tobą zgadzamy. Oczywiście no hate to Warszawa, jeśli tutaj się jacyś warszawiacy się zdarzają, to spokojnie, bardzo lubimy Warszawę, tak jak każde miasto w Polsce.
0: Dokładnie.
2: No i co? I tutaj jeszcze może takie pytanie na koniec. Gdybyś miał właściwie takim jednym zdaniem opisać, co byś chciał zostawić słuchaczowi po wysłuchaniu jakby tego utworu, jaką taką, nie wiem, myśl, to co by to było?
0: Ale cały czas mówimy o utworze Wzrok, w którym prądzę się.
2: Dokładnie tak, dokładnie tym.
0: No to jest przede wszystkim taka myśl o tych fajnych momentach, bo to jest, myślę, piosenka, którą można sobie wbrew pozorom puścić, dajmy na to, po jakiejś kłótni, czy po jakimś momencie z drugą osobą, który wydaje się, że mógł być nie do końca miły, ale na tej drugiej osobie bardzo ci zależy. I jej najpewniej też na tobie zależy. I jeśli wrócisz pamięcią do tych wszystkich pięknych chwil, wrócisz pamięcią, czyli nawet nie wrócisz, po prostu popatrzysz tej drugiej osobie prosto w oczy, to dopóki ten wzrok, w którym plącze się miłość, właśnie jest, ta miłość cały czas gdzieś tam z tych oczu drugiej osoby płynie do ciebie, to wszystko jeszcze można naprawić i warto walczyć o to, na co, o co ci zależy po prostu. Warto walczyć o miłość, jeśli ta miłość po prostu jest prawdziwa i chyba tyle.
2: No i tym pięknym przesłaniem myślę, że możemy z bólem serca, bo chciałabym oczywiście dłużej z tobą porozmawiać, ale no musimy już kończyć tą rozmowę, więc bardzo ci dziękuję za poświęcony czas.
1: Dzięki, Adaś.
0: Ja również dziękuję bardzo.
2: A teraz... Aha, dobrze.
0: I też jeszcze chciałbym pozdrowić na koniec oczywiście słuchaczy Radia Afera. Także dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do usłyszenia.
2: Dokładnie tak. Zapraszamy na koncert Adasia, który będzie 18 czerwca nad Rusałką, a teraz usłyszymy, przenosimy się trochę do Poznania jednak i usłyszymy Zutę i Szafagra.

0: Aktualnie u nas też Szafa Gra, czyli Zuta zagrała właśnie utwór Szafa Gra. No i mam wrażenie, że właśnie ten wyraz, jakby to wyrażenie Szafa Gra, no jednak wskazuje na taki trochę dobry nastrój, więc tutaj u nas w studiu panuje jak najbardziej dobry nastrój. No a w utworze Zuty właściwie mowa o takiej determinacji, która mimo codzienności właśnie zachęca do działania i do tego działania również was zachęcamy. No i tym działaniem z naszej strony też będzie puszczenie następnego utworu, czyli...
1: Otworu od zespołu Błoto. Przenosimy się do Rumunii. Oni nagrali nowy album wydany w zeszły piątek, Atmosfera, z rumuńskim artystą Ionem D, który jest w ogóle producentem muzycznym, multi-instrumentalistą, bardzo znany w Bukareszcie i w Rumunii człowiek. A oni nagrali album kolejny po prostu od Błota, kolejny banger. No więc tak, posłuchajmy, no kto nie lubi eksperymentalnego jazzu, Błoto, utwór Swawola.

0: O, dobrze. Słuchajcie, drodzy słuchacze, jeszcze zapomnieliśmy się pożegnać. Arek nas tak z zaskoczenia troszkę wziął, ale słuchajcie, no wiadomo, za mikrofonem pierwszym Joanna Pawełowska, a za drugim
1: Franciszek Dębicki.
0: A realizował nas Arek, który właśnie wziął nas z zaskoczenia. A teraz zapraszamy do słuchania utworu dalej.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
3: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
4: Emergency Loop. Emergency Loop.
5: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
7: Dzień dobry, ulotki.
8: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
9: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
10: Kemot, B2B, Łęcki.
11: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
10: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
11: Wtorek, godzina 20.
10: Oczywiście, Radio Afera.
12: Wtorek, godzina 20, oczywiście Radio Afera. Witam cię, Tomku.
11: Witam cię, Michale, serdecznie. Słuchałeś przed chwilą zapowiedzi naszej audycji?
12: No, co tydzień słucham.
11: Co tydzień słuchasz.
12: A co? Nawet powtarzam.
11: No właśnie, już pomyślałem, że to afro indie dance nam się tam już wytarło dawno.
12: Już chyba z 2 lata temu, no.
11: Szczególnie pomyślałem o tym właśnie przed dzisiejszą audycją.
12: Dzisiaj to już na pewno w ogóle, ale dzisiaj przynajmniej o muzyce porozmawiamy.
11: Porozmawiamy o muzyce.
12: A to też nie zawsze u nas jest.
11: Ale to też trochę nasza wina.
12: No. Albo zasługa.
11: No, patrz, obydwoje tak samo pomyśleliśmy.
12: A czy nowe przepisy, które chce wprowadzić ministra Cienkowska, to jej zasługa? O wsparciu dla artystów.
11: Wiem, o czym mówisz, wiem, o czym mówisz. No, myślę, że kontrowersyjne to jest. Fakt faktem, część artystów zarabia niewielkie pieniądze i ten brak zabezpieczenia przyszłości może być dla ludzi hamujący, jeżeli chodzi o działalność twórczą. Natomiast no, są tacy artyści, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze i wszystko gdzieś w życiu przewalają, więc...
12: No nie, tu chodzi o wsparcie dla artystów, którzy zarabiają to poniżej, tą jakąś... kurczę, to nie jest poniżej średniej krajowej.
11: Jesteś pewien, że tam jest jakieś kryterium zarobków?
12: No tak mi się wydawało, że to chodzi o umowy o dzieło i tam do pewnego pułapu
11: tak?
12: jakiegoś. No.
11: To musimy to sprawdzić, bo tak, mi się wydaje, że w ten sposób jakby tam były jakieś artykuły pisane, ale że tam samego kryterium jako tako nie ma, bo było oburzenie właśnie tymi największymi gwiazdami, które marudzą, że nie mają na emeryturę. Chyba Maryla Rodowicz tam się odzywała, że ona ma problem. Ciekawe, ile dostała jest TVP raz do roku. Myślę, że średnią krajową za ten jeden show ona po prostu sobie na cały rok wyrabia, więc...
12: Ale powinno się wspierać artystów, tych, którzy tworzą, jak to Łukasz Kowalka lubi mówić, muzykę niepotrzebną?
11: To jest zawsze, wiesz, no pytanie takie trudniejsze i faktycznie szersze, bo tak, no jakby zawsze możemy stwierdzić, że jeżeli ktoś przez życie szedł nie zarabiając na swojej twórczości, to może po prostu powinien się zająć czymś innym. Natomiast no prawda jest taka, że gdyby wielu artystów miało w pełni ozusowane na takich samych zasadach swoje umowy jak pozostali, to albo koszt tych wydarzeń artystycznych by był większy. Pytanie, co wtedy z frekwencją. No albo zarabialiby jeszcze mniej i pewnie wtedy i tak dokładalibyśmy im do jakiegoś minimum socjalnego. Duży temat, Michał.
12: To skomplikowane.
11: Ciężko mi jest jednoznacznie się tu określić, wiesz?
12: No dobrze.
11: Przepraszam cię. Liczy, wiem, że liczyłeś na jakiś gruby slogan i kontrowersję. No,
12: ale dobra, to kontrowersję posłuchamy zaraz pierwszego numeru.
11: No,
12: i sprawdzimy zaraz potem. Nie, właśnie, sprawdzimy, czy nasz gość dzisiaj jest otwarty na szczerą rozmowę, a pierwsze pytanie zadamy o monoludy.
11: Monoludy. Dobrze, a pierwszy numer ty wybrałeś?
12: Tak, to jest Drop Me A Line, numer nieprzypadkowy, bo właśnie w weekend miałem okazję pograć dwa razy z DJ-ką roku właśnie według redakcji Mono w house'ie Lulu Maliną i jej urodziny właśnie tym numerem kończyłem.

0: Audycja Cannot Be Too Be Łęcki. Mieliśmy porozmawiać sobie dzisiaj merytorycznie z naszym gościem, ale Michał oczywiście wymyślił gówno burzę. Ale wymęczymy też o to naszego gościa, także witamy go serdecznie. Naszym gościem jest Szymon Krzywosz, znany szerzej jako Gary Holdman.
1: Bardzo mi miło.
0: Dzień dobry. Jesteś właścicielem wytwórni International Day Off, tworzysz muzykę, działasz w szeroko pojętym undergroundzie, a my teraz zagonimy cię do oceny mainstreamu polskiej sceny elektronicznej.
1: Dobrze, czekam.
0: Michał, wrzucaj.
2: No dobra, no to lecimy. DJ, nagrody, które Mono Ludy ogłosiły dwie godziny, Mono, redakcja Mono ogłosiła dwie godziny temu. DJ, DJ-ka, Live Act Roku, Techno Polska 2025. Pierwsze miejsce VTSS, drugie miejsce Deas, trzecie miejsce Błażej Malinowski. Opinia?
1: Opinia moja jest taka, że chyba VTSS nie powinna być w tej kategorii. Nie grywa raczej muzyki techno, przynajmniej nie w moim odbiorze. Raczej bym ją usadowił gdzieś pomiędzy EDM-em, a no nie wiem, na pewno dla mnie nie jest to muzyka techno. Diaz jak najbardziej, Błażej Malinowski jak najbardziej, to już kwestia gustu tego, co kto z nas czuje, co, jaką muzykę lubi. Natomiast no, VTSS na pewno nie tutaj. Basowo Bambiuzy jak najbardziej uzasadnione.
2: Bambiuzy na pierwszym miejscu. Tak. Była niedawno tutaj gościnią w naszej audycji.
1: Tak? Myślę, że jak najbardziej uzasadnione pierwsze miejsce.
0: A jeszcze cię podpytam, a kogo byś widział tutaj w tym techno na podium?
1: Jako trzecią osobę?
0: No, albo na przykład gdybyś swoje top 3 miał wymienić. Pamiętaj, że to jest za zeszły rok, nie?
2: To nic, że mamy czerwiec.
1: No Błażej jest...
0: To nic, że mamy czerwiec. To nie my. Nasza audycja jest bardziej na bieżąco.
1: Błażej jest na topie cały czas. Diaz podobnie. Więc nie dziwi mnie, że znajdują się na podium. Na pewno brakuje mi tutaj Kuby Sojki, brakuje mi tutaj Ditka.
2: Siebie?
1: Nie. Mhm. Nie mam takiego poczucia, żebym musiał się znaleźć w tym gronie. Nie jestem etatowym producentem ani DJ-em, który występuje tak dużo jak oni. Nie jestem zapraszany tak często, więc nie mam poczucia, że powinienem się
0: tutaj
1: znaleźć.
0: Tutaj czytamy, to jest według wyboru jury, w którym, przyznam się, też się znalazłem, więc też trochę tutaj patrzę, czy dostaję od ciebie po głowie, czy nie. Ale w wyborze publiczności tam DJ było aż do 100. Gdybyś miał się umiejscowić w polskich DJ-ach, to w top 100 byś się widział?
1: Chyba tak.
0: Które miejsce?
1: Nie mam pojęcia.
0: Za zeszły rok. Które miejsce?
1: Nie wiem. 99.
0: No i dobra. I skromny gość, miły. Takich ludzi podziwiamy. Michał, maglujemy dalej, czy przejdziemy do twórczości?
2: Przechodzimy do twórczości. I tak mówił, że lepiej, żeby nic nie mówił, a coś tutaj, coś powiedział, swoje zdanie wyraził, także...
1: Możemy o festiwalach jeszcze porozmawiać.
2: No to dawaj, festiwale.
1: Dalsza kwestia, czyli kluby, festiwale, eventy. To jest tak trochę śmiesznie, jak z moją drugą pasją, moją drugą pasją jest whisky. Ludzie oceniają najlepszą whisky roku. No to trzeba byłoby się zastanowić, czy jeżeli mamy 10 nominowanych, czy piłem każdą z nich. To jest dokładnie analogiczna sytuacja. Czy każdy z tych osób, każda pojechała na każdy festiwal, żeby ocenić to, który jest najlepszy, czy ocenia tak naprawdę wielkość społeczności, która głosuje na dany, na przykład klub. No Tama, Smolna, to są duże kluby, więc jasnym jest to, że
2: tutaj głosowała
1: wysoko.
2: Publiczność, tylko dodam. W tym, jeżeli chodzi o klub roku 2025, to głosowała publiczność.
1: Tak? Właśnie o tym mówię, że są to duże społeczności, duże kluby mają te społeczności większe, no bo więcej osób kupuje bilety, więcej osób przychodzi na ich imprezy. No szczerze mówiąc, gdybym ja miał wybierać 3 kluby roku, to nie byłoby tu żadnego zmiany.
2: Ja tylko przeczytam pierwsze miejsce. Tama poznańska, druga Smolna z Warszawy i trzeci Transformator Wrocław. I jaka by była twoja kolejność?
1: Jak chodzi o program, jasne, jeden na drugim miejscu, drugi Dom. Myślę, że na trzecim Krankhaus lub Schron poznański. Ale to tak, tutaj z sentymentu poznaniaka.
2: No, fajnie.
0: Czyli chciałem cię potem pytać o frustrację, ale widzę, że już jesteś sfrustrowany tym, że wypadłeś z obiegu rezydentów Tamy.
1: Nie, no. Tama obrała swój kierunek. lecą z tym, z czym jest im dobrze. Mają dużą publikę, mają swoją społeczność, dużo osób przychodzi na te imprezy.
0: Ale to nie jest dla ciebie wyznacznikiem tego, czy to jest jakby topowy klub w Polsce.
1: Wydaje mi się, że topem, ja osobiście oceniałbym to, w jaki sposób tworzą osoby program, na ile on jest różnorodny, jak trafia do wielu ludzi, co właśnie zaczyna robić w Poznaniu schron, co bardzo mi się podoba. I spoglądając na to, jak prezentowało się w marcu czy w kwietniu program na Jasnej, no to mnie z butów po prostu wywalało. Uważam, że są totalną topką i to już nie tylko jak chodzi o Polskę, ale o tą część Europy, to naprawdę, no Jasna radzi sobie świetnie. Drugi dom, no to po prostu trzeba się tam znaleźć. Nagłośnienie, to jak, w jaki sposób klub wygląda, w jaki sposób działa cała obsługa, no tam jest też fantastycznie, no i rewelacyjny sound.
2: Grałem w sobotę w drugim domu, super sprawa.
1: Tak? Super sprawa, no
2: ekstra.
1: No właśnie, nie?
2: Ale z Kamotem graliśmy też w marcu i też podziwialiśmy, no.
0: Ja tak myślę, że przejdziemy już zaraz do twojej twórczości i do tego, po co tak naprawdę się tutaj zebraliśmy, bo ja pomysł na zaproszenie cię miałem taki, żeby właśnie tobie oddać ten czas antenowy, bo robisz bardzo wartościowe muzycznie rzeczy, ale skoro już tak się zapędziliśmy daleko w tej rozmowie, to może zanim do tego przejdziemy, to wejdźmy właśnie z wprowadzeniem muzycznym i puśćmy pierwszy utwór, który wybrałeś z twojego debiutanckiego albumu. Na scenie jesteś ile lat?
1: Ponad 15.
0: I 15 lat potrzebowałeś, żeby wydać debiutancki album.
1: No właśnie, wcześniej nie odczuwałem potrzeby, żeby w ogóle go nagrać, a w ostatnim czasie stwierdziłem, że no kiedyś trzeba byłoby to było w końcu zrobić. Ja jeszcze nigdy wcześniej tego nie zrobiłem. No to już zrobiłem.
0: Słuchamy Gary Holdman, Buźwian.

0: Audycja Kemat B2B Łęcki. Naszym gościem jest Gary Holdman. Przesłuchaliśmy właśnie pierwszy utwór, który wybrałeś z twojej płyty, Traveler.
1: Zgadza się.
0: Traveler, tak jest. Jak do tego doszło, że dorosłeś do albumu? Jak, w którym momencie ci na to naszło? Czy był jakiś trigger?
1: Głównie właśnie to, że nigdy wcześniej tego nie robiłem. I stwierdziłem, że robię to już tyle lat, że albo teraz, albo może nie będzie już okazji, bo nie wiadomo, jak scena muzyczna będzie wyglądać za kolejnych 5 czy 10 lat. Mhm. Wszystko zmienia się bardzo dynamicznie. Nie do końca są to zmiany, które idą z moim flow, z moim sercem, więc dobrze to było nagrać teraz. Miałem też duże pokłady, takie wewnętrzne flow do siedzenia w studiu i do robienia tego albumu. Taką dość metodyczną pracą, utwór po utworze. Także nie był to zbiór utworów, z których wybierałem numery do albumu, tylko nagrywałem, tak jak jest pierwszy numer, to każdy po każdym nagrywałem do końca, żeby stworzyć z tego taką opowieść, która no będzie w pełni mnie satysfakcjonować. Oczywiście jakieś zamiany utworów były, ale to tylko były chyba dwa numery zamienione.
0: I ile czasu trwała ta praca?
2: To samo chciałem.
0: Tak? No, proszę to zapytaj, Michał, żeby potem nie było, że przejmę.
2: Ja go chciałem zapytać o jeden numer, ale ile czasu na całym albumie to też?
0: Dobra, to potem zapytasz.
1: Ponad rok.
2: I przy okazji masz inną pracę zawodową, rozumiem, że to robiłeś dodatkowo.
1: Dokładnie tak.
2: I tak jeden numer, żeby tak stworzyć, od zera do końca, to ile czasu mniej więcej?
1: Czasami utwór nagrywam 4 dni, 5, a czasami trwa to 1,5 miesiąca. Wtedy muszę wrócić do projektu, nagrać jeszcze raz. Ja też wszystkie utwory swoje nagrywam na żywo. W sensie mam uruchomione syntezatory, nagrywam sekwencje MIDI. I wszystko zawsze gram na żywo. Każdy utwór, który tutaj jest, jest grany na żywo. Nie ustawiam tego w DAW-ie, tylko po prostu gram to na żywo z syntezatorów.
2: Grasz na żywo i w pewnym momencie uznajesz, że dobrze, teraz zagrałem tak, że chcę w tej formie to wydać.
1: Mam sekwencję MIDI, którą nagrywam, prowadzę na niej ewolucję, czy to LFO, czy inne rzeczy. I pod nią nagrywam kolejną następnego instrumentu, bądź tego samego, ale z innym brzmieniem. Więc muszę się umieć wszczeliwać w miejsca, w których robiłem sobie przerwy na to, żeby utwór mógł oddychać.
2: A jak 1,5 miesiąca jeden utwór robisz, to nie masz w pewnym momencie tak, że już ci się zaczyna i nie masz potrzeby przerwania i powrotu do niego po jakimś czasie, przerwania sobie czymś innym? Czy robisz do skutku i...
1: Nie, robię sobie przerwy, jestem zazwyczaj dość mocno zmęczony swoimi utworami już, dlatego nie należę też do DJ-i, którzy grywają dużo swojej muzyki, bo na tyle już mnie ona męczy podczas procesu produkcji, że potem już...
2: Czyli albumu nie przesłuchałeś swojego po wydaniu?
1: Nie, no przesłuchałem nie raz i akurat numery będą grane, ale no, jestem nim już czasami trochę zmęczony.
0: A powiedz mi, na tym albumie są same oryginały, twoje utwory, nie korciło cię, żeby dodać tam jakiś remix? Nie czujesz takiej potrzeby?
1: Myślałem, żeby może zremiksować cały album. Czyli dać go znajomym producentom i każdego poprosić o remix. Jeszcze do tego nie doszło. Nie wiem, czy dojdzie, ale taką myśl miałem w głowie. Coś takiego w głowie tam mam.
0: Masz listę osób, do których byś napisał?
1: No, część z nich tak na pewno, no, byłaby.
0: To dajmy znać. Może ktoś słucha.
1: Na pewno bym się odezwał do Jacusia, na pewno bym się odezwał do Michała. Myślę, że odezwałbym się do Donela Noxa. Chciałbym, żeby remix dla mnie na pewno w przyszłości zrobił Altim Bass. No jest trochę tych producentów.
0: Dobra, to co? A odpalamy kolejny numer? Czy jeszcze?
2: No to jeszcze tylko nawiążę jeszcze, bo mówisz, że chciałeś, żeby ten album był podróżą. W jakim miejscu byś tą podróż? Czy sobie wizualizowałeś, gdzie ta podróż jest umiejscowiona, czy...
1: Bardziej podchodziłem do miejsc, które ja odwiedzałem, stąd też są tytuły utworów. Album zaczyna się, mogliśmy w sumie od tego utworu zacząć, pierwszy numer, który jest, zaczyna się dosłownie na plaży i on jest, jakby zaczyna się dźwiękami plaży, biegających dzieci po plaży. Potem są fale, Bui Vien to jest ulica w Wietnamie, w Saigonie, taka dość ruchliwa, na której są też świątynie, do których można wejść i z tego totalnego jazgotu, który odbywa się i on jest dość specyficzny w Azji, nie tylko w Saigonie. Możemy wejść do świątyni, nagle jest taka cisza i ten utwór miał to tak w jakimś stopniu oddać.
2: Okej, słuchamy.
0: Słuchamy kolejnego utworu, Skór.

0: Audycja KMOD B2B Łęcki, naszym gościem Gary Holdman. Łatwiej jest być DJ-em, producentem, czy właścicielem labelu?
1: No w moim przypadku to wszystko jakby musi ze sobą funkcjonować. Wytwórnię prowadzę z pasji do muzyki. Chciałem mieć wytwórnię, no więc ją mam. Założyłem ją z moim bliskim przyjacielem, z Maćkiem, który co prawda obecnie za bardzo już w życiu wytwórni nie uczestniczy, ale zawsze była to taka pasja do tego, żeby muzykę wydawać. Nie do końca taką bangerową, raczej taką, która jest taka bardziej hipnotyczna, płynąca. I to się udało. Wytwórnia całkiem dobrze sobie radzi. Pochłania to dużo czasu, niewątpliwie, ale daje też przestrzeń dla mnie do możliwości uwalniania muzyki. Nie ma co ukrywać, że zawsze mam swój pokój, gdzie mogę to wrzucić i tą muzykę uwolnić, zadbać o jej promocję, żeby to po prostu działało tak, jak ja bym chciał, żeby działało. Bo są propozycje z innych wytwórni, ale kiedy sobie zerknę, w jaki sposób te wytwórnie pracują, a wiem, jak wytwórnia powinna pracować, no to nie pracują dobrze, więc nie oddam im swojej muzyki. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałem wcześniej, nie jestem etatowym producentem. Nie mam 300 numerów schowanych na dysku, które mogę wydawać w każdej wolnej chwili, tylko robię je tak dość na bieżąco. Więc chcę, żeby zawsze były wydane i wypromowane, tym bardziej w świecie muzyki, której jest tak dużo i dziennie jest wydawane i mnóstwo, no to żeby jednak dotarła do jak największego grona. A DJing to no zwieńczenie tak naprawdę tego wszystkiego, czyli możliwość zaprezentowania siebie, jak i tej muzyki i swojej wizji muzyki przed ludźmi. Czyli chyba takie cherry on the top, jak to się mówi.
0: Odnośnie labelu, tutaj Kemot, przygotowując się do audycji, zahaczyłeś o fragment, który może ci zostawię.
2: A, dobrze, dobrze. Tak. Znalazłem, jakby przygotowując się do tej audycji, taki fragment, że powiedziałeś kiedyś, że nigdy nie będziesz wydawać muzyki, która może się znaleźć w Beatport Top 10.
1: Zgadza się. Przypisano to mi, choć powiedział to w sumie Maciek akurat, jeszcze wtedy, ale już zostało to przypisane mi.
0: Przedstaw Maciek.
1: Maciej Lustyk, czyli połowa duetu Hrabioza, kiedyś słynnego w naszym mieście. No takie mieliśmy założenie, w sensie to nie chodzi o to, że muzyka, która może się znaleźć w tej topce, jest zła, ale no jeżeli zainteresujemy się, czy to będzie muzyka house i wejdziemy sobie w topkę muzyki house w tej dziesiątce, no to nie wiem, czy są to aby na pewno dobre utwory muzyki house. I podobnie mam z techno, wiem, jakie numery tam trafiają. No nie jest to moja bajka na pewno. I nie chcielibyśmy wydawać muzyki, która mogłaby się tam znaleźć.
2: A myślisz, że żaden z artystów, z którymi współpracujesz, których wydajesz, nie ma takich marzeń, żeby ich utwory tam zawędrowały?
1: Nie sądzę.
2: Czyli myślę, że mają inne ambicje. Milczącą zgodę na to dają.
1: Tego bym nie powiedział. Pewnie by się ucieszyli, gdyby się tam znaleźli. Chodzi bardziej o to, co ta muzyka z sobą niesie, a że no jakoś tam staramy się być undergroundowi i no nie idziemy na pewno za trendami w muzyce. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Tu nie o to chodzi, że wydanie tej muzyki i znalezienie się w tym top ten jest złe. Bardziej chodzi o to, co trafia do tego top ten. No i czegoś takiego nigdy my nie będziemy wydawać.
0: Nie chciałbyś
1: wydawać.
0: Być w tym towarzystwie, rozumiem.
1: Dokładnie tak.
2: A powiedz mi, można zarobić na takiej wytwórni? Bo ty, w przeciwieństwie do wielu labeli, głównie skupiasz się też na wydawaniu płyt winylowych. To już jest trochę... Nie jest to już taka oczywistość, jeżeli chodzi o labela. Jest to biznes w dzisiejszych czasach?
1: Nie w rozumieniu biznesu. Znaczy, pewnie są wytwórnie, które sobie świetnie radzą i mogą na tym zarabiać. Natomiast u nas to jest po prostu tak z wydania na wydanie. Mamy, żeby te płyty winylowe wydać. To jest jakby najważniejsze, wydaje mi się. Mamy możliwość jakiegoś utrzymania się, ułożenia na promocję, no bo wydanie płyty winylowej, czy tak jak teraz albumu na podwójnym winylu, to jest jedno. A tą płytę trzeba jeszcze wypromować. I tu zaczynają się prawdziwe schody, bo koszty wyprodukowania płyt winylowych, opakowań i zrobienia masteringu, to jest jeden koszt, a potem trzeba jeszcze tą muzykę wypromować jak najlepiej tylko można. A to często wiąże się z kosztami.
2: No to walnijmy słuchaczom kwotę. Jako właściciel labelu, jak się decydujesz wydać jakiś album, załóżmy, niech to będzie, no żeby tam już nie szaleć, jednopłytowe wydanie. Ile musisz wydać? Jaki to jest produkcja, jakiego nakładu? I ile to kosztuje, ile promocja, ile wszystko? Rzućmy kwotami.
1: Znaczy, oprzyjmy się na tym albumie, który był teraz.
2: Czyli dwupłytowe
1: tu,
2: wydanie.
1: Tak, dwupłytowe wydanie, bo tu będę mniej więcej te kwoty mógł tak przybliżyć. Z promocją? Mhm. Około 18-19 tysięcy.
2: Czyli naprawdę musisz w artystę wierzyć. W tym wypadku w siebie.
1: Siebie nie mogłem inaczej wydać po prostu.
2: A zdarza się wtopa, że tak mało się sprzedaje, że dokładasz do interesu?
1: Tak.
2: Jak często?
1: No mieliśmy takie wydawnictwa, gdzie ku mojemu zaskoczeniu było naprawdę źle.
0: Mhm. Z czego to wynika?
1: Trudno nam to określić tak naprawdę. Zazwyczaj jest dobrze, ale mieliśmy dwa wydawnictwa, gdzie no bardzo słabo to poszło.
2: Kto się słabo sprzedaje?
1: Nie możemy tego powiedzieć na antenie. Ale mogę powiedzieć, na przykład to się sprzedaje dobrze.
2: O. Kto się sprzedaje dobrze?
1: Jacek
2: Sienkiewicz.
1: Tak. Nawet kiedy wyda... Ostatnio wydawaliśmy jego 24, jak dobrze pamiętam, Pivot. Bardzo specyficzną epkę, trudną dla wielu słuchaczy. No nie była to łatwa muzyka. Mimo to sprzedaje się dobrze. I to też widać, jak prowadzimy promocję, jak wydajemy Jacka, czy jak wydawaliśmy Echopleksa. No to wtedy widać też po ilości odsłuchów, promówek i tak dalej, ile osób się odzywa, kto o tym potrafi napisać, no to widać, że jednak Jacek nadal jest na samym szczycie. Może już nie u nas w kraju, bo ludzie tak go nie widzą, no ale za granicą na pewno.
2: Chciałem zapytać, procentowo ile płyt wtedy sprzedajecie za granicę, a ile sprzedajecie w Polsce?
1: No i tu jest właśnie taka zabawna sytuacja. Gdybym miał 15 sklepów, takich jak mam Side One czy Vinyl Gate, to bym nie miał nakładu za każdym razem. Różnica jest taka, że te płyty do nich trafiają, bo je im wysyłamy i one zawsze u nich są, a płyty, które są kupowane w dystrybucji, ktoś ze sklepu musi podjąć decyzję, czy te płyty chce mieć w swoim sklepie. Mhm. A to nie jest decyzja tego, który przychodzi digować do sklepu i kupować płyty. A to też działa dość ciekawie, bo z tego, co wiem od Wojtka z Side One'u, są ludzie, którzy przychodzą, są turystami i oni chcą po prostu kupić polskich producentów. Oni by chcieli posłuchać polskiej muzyki i na tym się skupiają. I tak też już mój album trafił, widziałem ze Side One'u do dwóch osób, do jednego Kanadyjczyka i kogoś jeszcze.
2: Czy brakuje w Polsce sklepów z winylami?
1: No tak można byłoby powiedzieć, bo te dwa sklepy sprzedają nam najwięcej płyt.
2: No dobra, a ile z tego bezpośrednio jakby sprzedajesz za granicę?
1: Zawsze zostawiamy 1/4 nakładu w Polsce, reszta trafia do dystrybucji. Mhm. Teraz zmieniliśmy dystrybucję, zobaczymy jak będzie z nowym dystrybutorem, bo po 10 latach udało nam się trafić przy pomocy Błażeja Malinowskiego do Triple Vision, czyli do największej dystrybucji, która muzyką techno się zajmuje. Zobaczymy.
2: Gratuluję.
0: No to jak ktoś jedzie teraz autem albo sobie idzie na spacerze i na słuchawkach sobie słucha audycji, podoba mu się muzyka, która leci, to gdzie można taką muzykę znaleźć? Gdzie ją promujecie? Gdzie można sobie poszukać?
1: Promocja ta, o której mówiłem, raczej się wiąże z tym, żeby muzykę wypromować, czyli jakieś magazyny. Dla przykładu, jak mieliśmy kompilację z okazji 10-lecia, napisał o nas Groove Magazine. Napisał bardzo fajny zwrot, który mi się spodobał, który lubię sobie zacytować. Wytwórnia, która nigdy nie musiała głośno krzyczeć, żeby zostać usłyszaną. No i kiedy piszę to taki magazyn jak Groove, no to robi się ciepło na serduszku, nie ma co ukrywać. Teraz dużo takiej pracy promocyjnej też przy albumie staraliśmy się poświęcić. Bardzo wsparł mnie Hubert, za co mu dziękuję, z Muno.
0: Hubert Grupę?
1: Tak.
0: Tutaj też legenda Radia Afera, tak swoją drogą.
1: Napisał brytyjski Decoded Magazine, czyli też duży magazyn. Dzisiaj ma być opublikowany... Jeszcze nie został, a powinien już zostać opublikowany materiał w Change Underground, to też brytyjskie. Dostałem propozycję wywiadu, na który opowiadałem w 50 Questions. To jest akurat super sprawa, bo to jest portal, u którego wcześniej tego nie wiedziałem, ale wywiadów udzielał Moby, Richie Houghton, no, światowa jakby liga, także jeżeli muzyka podejdzie, no to można działać. Ale czasami jest tak, że...
2: I to jest, rozumiem, praca agencji PR-owej, za którą płacicie.
1: Również też moja, bo ja też z tym działam. Tym razem wspierał mnie jeszcze Artur Wojtczak. I od wielu lat działam z Karolą z Pure Proxy. To jest agencja PR-owa z Berlina.
2: Dobra, to jeszcze ostatnie, tylko szybkie pytanie i twoja szybka odpowiedź i puszczamy numer. To dobrego albumu, takiego, co naprawdę dobrze idzie, ile sztuk sprzedajecie? Dobrego wydania, album, niekoniecznie albumu. Dobrego wydania.
1: 300.
2: 300. I to jest jakby limit
1: nakładu? Jak chodzi
2: nakładu?
1: O płyty winylowe, tak.
2: Okej, okay. No to gratulujemy każdemu, komu uda się to dorwać w takim razie i puszczamy The Butterfly Effect.

0: Audycja Kebab B2B Łęcki, naszym gościem Gary Holtman, tu się nic nie zmieniło. Wspomnieliśmy przed chwilą o Hubercie Grupie i twojej rozmowie dla Monopele, co by wyciągnąłem taki fragment. To, co kiedyś było w środku, dziś jest na okładce. Mógłbyś to rozwinąć?
1: Miałem tutaj na myśli nasz wizerunek. Czyli kiedyś, kiedy nie było tych mediów społecznościowych, jak zaczynaliśmy jako International Day Off, kiedy jeszcze nie było wytwórnią robić imprezy w Poznaniu, no to reklamowaliśmy i bukowaliśmy zarazem artystów tym, co wnosili po sobie. No głównie producentów oczywiście, ponieważ można było ich reklamować na przykład wytwórnią. To było istotne. Gdzie kto wydaje, jakie numery, jaka jest tego częstotliwość, ale przede wszystkim jakość. Nikogo nie interesowało, jakie kto ciuchy założył do zdjęć, ile ma, jak dba o swój wizerunek. Liczyła się tylko i wyłącznie muzyka, bo nie było pola do pokazywania reszty. Teraz jesteśmy otoczeni mediami społecznościowymi i częściej, to jest to, co ja nazywam cyrkiem, czyli robi się paradowanie, ciągłe sesje zdjęciowe. Ja nie mówię, żeby o te rzeczy nie dbać, bo takie rzeczy są istotne i dbanie
0: źle
1: o swój
0: też nie wyglądasz.
1: Dziękuję.
2: No właśnie, no może tego brakuje u ciebie. Jakbyś troszeczkę tą klatę pokazał w socialach, to by od razu więcej grania było.
1: Dbanie o swój wizerunek jest ważne.
2: Holy
1: ale...
2: Priest by się schował.
1: Ale nie powinno być na pewno najważniejsze. Tylko muzyka po prostu jest najuciższą formą, jaką możemy się przedstawiać jako artyści. Czy to będą skille DJ-skie, granie, ale... No nie to, jak przedstawiamy się na co dzień, bo to nie to od nas świadczy o naszej wartości, jako czy to o producentach, czy o DJ-ach. Dlatego tak to określiłem.
2: A czy dla ciebie, jako dla osoby, która porusza się w takim no, naprawdę czystym techno, jakby w pełnym tego słowa znaczeniu, frustrujące są te obecne trendy i to, co się do tego worka wrzuca?
1: Pomidor. No troszeczkę tak. No, rozmawialiśmy o tym. Ja po prostu bym oczekiwał wręcz, głównie tutaj skupiłbym się na osobach, które w mediach działają, żeby nazywały rzeczy po imieniu. I tutaj podam taki przykład, jaki już kiedyś podałem w rozmowie. Jeżeli hardstyle i EDM nazywamy hard techno, no to nie jest w porządku, bo młodzi ludzie, którzy gdzieś o tym przeczytają, będą myśleli, że to jest hard techno. Chętnie podam takich artystów, do których można się odnieść, bo ja hard techno, jak byłem młody, słuchałem i to dość sporo. To jest tak samo, jak kiedyś był taki zespół w Polsce, nazywał się 1.8L i mówilibyśmy, że oni robią rap. To tak jakbyś pojechał do Stanów i powiedziałbyś chłopakom, że Ja Rule jest raperem. No myślę, że nie jest. I oni by na pewno ci to też wytłumaczyli, że nie jest.
0: Tylko w hip-hopie rynek to zweryfikował trochę.
2: To też pewnie zweryfikuje. No właśnie. Mi się wydaje, że chyba już trochę weryfikuje, że już jesteśmy za pikiem tego, co, żeby była jasność, tego, co teraz nazywa się hard techno, żebyś nie myślał, że ja nazywam to hard techno, żebyśmy to po prostu nie mieli jakiegoś bifa na koniec audycji.
1: Wiecie, no nazywajmy rzeczy po imieniu, nie? To jest tak, jak wygracie muzykę house i teraz byśmy odnosili się do obecnego Guety, nie mówię o tym, co robił kiedyś, bo to było też zupełnie co innego, i mówili, jakim to on jest super house'owym DJ-em. Jest no. Jeszcze jeden taki Niemiec, jeszcze gorszy od Guety obecnego. Nie pamiętam niestety, jak się nazywa. Często go taki DJ niemiecki wrzuca jako właśnie topowego house'owego DJ-a. Oczywiście w pełni sarkastycznie, bo nie ma z tym nic wspólnego.
2: Świetna to była audycja, pełna jakby merytoryki, taka, widzę, że patrzysz na mnie, Michał, ja jestem bardzo zadowolony. Super rozmowa, bardzo ci dziękujemy.
1: Ja również bardzo
0: dziękuję. Gdzie zapraszamy jeszcze na koniec?

0: Jutro dowodzi na festiwal Labirynt na scenę Up to Date. Gramy z Kubą Sojką B2B, także...
1: Z mocnego buta Labirynt wjechał w tym roku, chyba 11-12 scen, coś takiego.
0: Życzę powodzenia.
1: Także będzie się działo chyba.
0: Będzie się działo.
2: Życzymy powodzenia również tobie, a my zapraszamy, Michał, ty jutro do Bydgoszczy, ja jutro do Rydzyny pod Lesznem w weekend.
1: Sobota rewiry.
2: Piątek nurt, o ile nie popłynie z nurtem, bo na razie pogoda nie sprzyja. A w sobotę gdzie ja gram? Aha, ja gram we Wrocławiu na otwarciu wydech rooftop.
1: Dobrze.
2: Słuchamy kolejnego numeru tutaj na koniec. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Numer o nazwie The End.

0: Bukemot B2B Łęcki.
1: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
0: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
1: Wtorek, godzina 20.
0: Oczywiście Radio Afera.
2: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
3: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
5: Dobry wieczór, Dawid Piechocki, Radio Afera, Arek Cierniak za konsoletą, godzina 21, Radio Afera i zaczynamy smutne piosenki. Na sam początek audycji to od razu chciałem przeprosić wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki. Playlisty w końcu się pojawią, bo już do mnie kilka osób pisało, kiedy playlisty będą na Facebooku. Będą. Obiecuję, tylko tak mi się nie chciało do tego zabrać. Ale to nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu no jakoś tak ostatnimi czasy starałem się unikać komputera jak tylko mogę. Także pojawią się, wszystko będzie pięknie działać i będą niedługo. A smutne piosenki dzisiaj zaczynamy. Jedną z takich piękniejszych piosenek, które co prawda już były, ale zawsze warto powtórzyć.

I zaczęliśmy od duetu kanadyjskiego Magical Clouds, kawałek So Blue. Ja nie wiem, ale ostatnimi czasy mam coś takiego, że wszystkie jakieś takie zespoły, które gdzieś muzycznie nawiązują do Blue Nile, po prostu wchodzą mi jak nóż w masełko i tylko tego tak plus minus chcę sobie słuchać. Owszem, gdzieś tam czasem sobie coś dodaję, ale takie na uspokojenie proste, troszeczkę syntetyczne granie z takimi niskimi barytonowymi wokalami, to jest ta muzyka, która tej jesieni zdecydowanie opanowała moje głośniki i wszelkiego rodzaju inne urządzenia, dzięki którym słucham sobie muzyki. Przy Magical Clouds jeszcze zostaniemy i będzie kolejny numer z tejże płyty, którą sobie słuchamy, płyty Are You Alone, to zresztą drugi krążek tej grupy. No i później więcej już ich niestety nie było. Na szczęście Devon Walsh zaczął nagrywać solowe numery i mamy nawet na później przygotowany jeden z jego ostatniej płyty. Taki króciutki, ale jakże przyjemny. Ale póki co przenosimy się jeszcze na przedmieścia z grupą Magical Clouds.

I drodzy słuchacze, to było Magical Clouds. Od tego zaczęliśmy dzisiejsze smutne piosenki. Soul Blue, Downtown. Ale pozostajemy w temacie, bo Magical Clouds już co prawda nie ma, ale Devon Walsh rozpoczął karierę solową już jakiś czas temu i teraz nagrał kolejną płytę. I przyznam się szczerze, że jak pojawiła mnie się okładka tej płyty, jak pierwszy raz zobaczyłem okładkę od Come With Me If You Want To Live, to ja nie wiem, czy wy może kojarzycie, ale kiedyś była taka gra komputerowa polskiej produkcji na Amiga 500 i inne Amigi, nazywała się Franco. No i to jest właśnie tak podobnie. Tutaj mamy chyba portret Devona Walsha i to jest tak bardzo topornie narysowane, tak jakbyśmy przemieszali Franco z Falloutem. Czyli co? Czyli mamy Devona Walsha, który nas zaprasza do tej takiej swojej apokaliptycznej wizji świata, gdzieś tam rozlewające się jakieś popromienne napary, latające helikoptery i płonące miasto. No i rzeczywiście ta płyta jest, jak sobie słuchamy jej w całości, takim wielkim koktajlem Mołotowa, który mamy wrażenie, że zaraz wybuchnie, że zaraz ten świat się skończy i do tej apokalipsy nas Devon Walsh zaprasza. Ja z tego też powodu wybrałem w sumie tylko jedną piosenkę, chociaż wam polecam posłuchać sobie całą płytę, taką troszeczkę spokojniejszą, już bardziej pasującą do naszego wieczornego spotkania. To przechodzimy sobie teraz do tego apokaliptycznego świata Devona Walsha i piosenki Fooled Again.

Długo. I to, drodzy słuchacze, Devon Walsh, Fooled Again. Także cały czas polecam wam jego ostatnią płytę. Zajrzyjcie, posłuchajcie sobie tych takich apokaliptycznych proroctw, które tam się pojawiają. A my teraz z okazji takiej, że Christopher Owens pojawił się, można powiedzieć, po wieloletniej przerwie spowodowanej wypadkiem na scenie i wydał nową płytę, to cofniemy się teraz troszeczkę w czasie do jego duetu, który powstał sobie w San Francisco i przez wiele lat tworzył doskonałą muzykę, w którym cały czas gdzieś tam przechodził ten duch Spiritualize, czy też Ariela Pinka, z dodatkowymi gitarami i jeszcze większym hałasem dodał do tego, no, tego, co w San Francisco używa się bardzo dużo. Nie będę mówił. I posłuchamy sobie na początek piosenki Laura, a później Just a Song, tak, żeby sobie odświeżyć troszeczkę Girls.

Christopher Owens, drodzy słuchacze, a tak naprawdę grupa Girls, no, której już niestety nie ma, a to wszystko też związane jest no, z wypadkami, które miały miejsce ze śmiercią Chetta White'a, który był jednym z członków tego też duetu. No i z wypadkiem motocyklowym Christophera Owensa, którego teraz będziemy mieli okazję sobie posłuchać. Płyta, która została nagrana po naprawdę długiej przerwie, po tym jak Christopher Owens miał właściwie taką rekonwalescencję po wypadku i też, no, ciężko wpierw lekarzom było w ogóle w cokolwiek wyrokować, czy on będzie mógł pojawić się na scenie, czy w ogóle będzie mógł egzystować. Tak na tym ludzkim padole, ale udało się. Niestety wszystko to było obkupione kontaktem z amerykańską służbą zdrowia, co za tym idzie totalnym bankructwem, no bo to niestety jest tak, że jeżeli mieszkając tam chcesz sobie jakoś polepszyć zdrowie, a nie daj Boże miałeś jakiś wypadek, to musisz wydać naprawdę gigantyczne pieniądze i Christopher Owens musiał zostawić praktycznie wszystko, swoje mieszkanie, cały swój dobytek, tylko i wyłącznie po to, aby móc przejść tą całą rekonwalescencję i wrócić na scenę, łącznie ze swoimi instrumentami i z tym wszystkim, co miał, z domowym studiem nagrań, gdzie powstawały jego solowe płyty Girls. Ale wrócił. Wrócił i o tym tak naprawdę jest ta płyta. Płyta o tym, jak odbił się z tego skraju ubóstwa, a właściwie jak też w nim egzystował. O tym, jak dochodził do siebie po tym strasznym wypadku motocyklowym, o śmierci jego przyjaciela Chetta White'a. Także te takie wszystkie traumatyczne wydarzenia, które wydarzyły się w przeciągu ostatnich, no to będzie kilku lat, około chyba 8-9, które się skumulowały, złożyły się właśnie na ten krążek. Także my zaczniemy sobie od piosenki Beautiful Horses, później zagramy I Think About Heaven i Christopher Owens.

Christopher Owens udowadnia, że mimo tych wszystkich traumatycznych przeżyć, które spotkały go przez ostatnie lata, cały czas potrafi pisać naprawdę ładne piosenki, które opisują te takie nieszczęścia, które mu się przytrafiły, ale gdzieś tam potrafi to tak przekazać, wejść takimi drzwiami, wyjść innymi, że gdzieś cały czas jest jakaś nadzieja, że będzie dobrze, wdzięczność, że to wszystko nam się gdzieś tam jakoś układa. No i co? Jeszcze jedną piosenkę zagramy sobie z płyty Christophera Owensa, I Wanna Run Barefoot Through Your Hair. A będzie to kawałek, który tak naprawdę no, jako ostatni numer osiąga taki emocjonalny szczyt tego wszystkiego, co się tam dzieje, gdzie wyjaśnia te momenty, kiedy praktycznie był sam sobie, samotność, która gdzieś go zniszczyła i wszystko się zaczyna takim lennonowskim fortepianem. I w ogóle, jak posłuchacie sobie tego numeru, to możecie wyłapać bardzo, bardzo bezczelne nawiązanie do przeboju Roxette, Must Have Been Love, które się tam pojawi zaraz przed takim dość ostrym, gitarowym fazem. Także słuchajcie teraz kawałka Do You Need a Friend?

mała zmiana planów. Ale tak to jest, jak się audycję tworzy na żywo. Miał być Stagrill Simpson, a tak naprawdę jego alter ego, czyli Johnny Blue Skies, ale tak nam się spodobał. Ja już to słyszałem po raz kolejny. Arek się zaśmiał niesamowicie, słysząc Must Have Been Love. Roxette, że zagramy i w ogóle my to mamy w bazie muzycznej Radia Afera, to jest najpiękniejsze. Także drodzy słuchacze, ja się może jeszcze nie będę żegnał, bo może jeszcze wciśniemy Johnny Blue Skies na do widzenia, ale teraz Roxette i It Must Have Been Love.

A tego się tak cudownie słucha, że żal ścinać. No ale zetniemy, drodzy słuchacze, żeby się pożegnać i zagrać zapowiedź przyszłych smutnych piosenek, bo ta płyta miała się pojawić w troszeczkę większej części, ale się nie pojawi. Także my się żegnamy. Erik Cierniak za konsoletą, Dawid Piechocki przy mikrofonie, a przed nami Johnny Blue Skies i If the Sun Never Rise Again.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja. Make some noise!
2: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: Get yourself locked in to bump and grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
6: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radio Afera.

Konbanwa, czyli Dobry Wieczór w Japonii w Radiu Afera. Sebastian Szymura, kłaniam się. Przez najbliższą godzinę będę dla was prezentował muzykę z kraju kwitnącej wiśni, a kontynuujemy spotkanie z Frenesi, czyli Fusako Kumazaki. Skończyłem tydzień temu na składance, na której znalazła się między innymi pierwsza epka wydana przez Fusako właśnie pod pseudonimem Frenesi, ale na tej składance Dolfino nazywanej i czasami błędnie uważanej za czwarty album studyjny artystki znalazły się też nowe utwory i takim też nowym utworem dzisiejsza Japonia się zaczęła, Half Past Eight Take, i będziemy kontynuować Go Rope Away, a to składanka z 2013 roku.

Frenzy, rok 2013 i właśnie po tym 2013 roku bardzo mała aktywność, generalnie tylko gdzieś tam raczej jakieś gościnne występy. Tymczasem można powiedzieć, że internet na nowo zaczął odkrywać jej muzykę. Szczególnie jeżeli chodzi o pierwszy album studyjny, czyli Cupro. Niektórzy gdzieś tam nawet mówili na nią Björk Shibuya K, czyli tego gatunku muzycznego, który w sumie Frenzy wykonywała. No, ale jeszcze troszkę tam chyba brakowało, żeby wrócić zupełnie, i ta sława internetowa dopiero gdy poniosła się na TikToku, gdzie jeden ze starszych utworów Frenzy, oczywiście z trzeciej płyty, był wykorzystywany jako tło różnych filmów, kilkudziesięciu tysięcy. Coś się faktycznie ruszyło i Frenzy powróciła z nową muzyką. Jeden utwór już grałem tydzień temu. Natomiast łącznie tych singli pojawiły się 3 single, no i zagram wam teraz 2 kolejne, tym razem te, które wyszły jeszcze w zeszłym roku. Jestem ciekaw, czy wam się spodoba ta Frenzy po latach.

Frenzy HRA Sinaide. A bardzo fajny utwór, więc mam nadzieję, że będzie więcej nowej muzyki od Frenzy, że pojawi się cały album, no i że będzie co najmniej tak dobry jak jej trzecia płyta solowa, która mi się najbardziej podoba. Tymczasem małe cofnięcie się w czasie, też do muzyki Fusako Kumazaki, ale do projektu, który współtworzyła z Daisuke Kawajem. To był rok 2000. Płyta nazywała się Blueno i tak samo nazywał się ten projekt. Też tam jest sporo bossanowy, nawet myślę więcej niż w muzyce Frenzy, tej solowej. Też takie jazzujące brzmienie, eklektyczne, typowe dla Shibuya K. Zresztą to gdzieś tam ten rok, kiedy faktycznie ta scena z Shibui była chyba najbardziej popularna, mniej więcej właśnie na przełomie tysiącleci. No i co? No i zagrajmy sobie pierwszy utwór i coś jeszcze więcej o Blueno już po tym utworze.

Lueno. Czyli Frenesi oraz Daisuke Kawai. No i może słówko o wkładzie tego drugiego, bo generalnie większość utworów na tej płycie skomponowała i napisała muzykę do nich Fusako Kumazaki, czyli Frenesi, ale trzy zostały skomponowane przez Daisuke Kawaiego. No i to są takie mocno jazzowe rzeczy. Rzeczy, które mogłyby się znaleźć na przykład na ścieżce dźwiękowej do Persony 5. Jeżeli graliście, jeżeli słuchaliście audycji, na których grałem muzykę z tej gry, no to wiecie, o co chodzi. Mocno jazzujące brzmienie, ale też takie z takim dosyć popowym rytmem czasem, czy gitarkami lekkimi, także nie do końca taki, nie wiem, free jazz i tak dalej, tylko raczej taki bardziej klasyczny, ale w bardziej nowoczesny wydaniu. Mam nadzieję, że panowie z Summertime'u nie słuchają, co ja właśnie wygaduję. Natomiast myślę, że jednak lepsze, można powiedzieć, są te utwory skomponowane przez Frenesi. Widać, że Daisuke Kawai chciał się dosyć mocno wyżyć, myślę, na tych, można powiedzieć, bardziej jego utworach z tego duetu, a ja nie do końca przepadam za takim wyżywaniem się, za taką wirtuozerią dla wirtuozerii. Dlatego na przykład, chociaż jako gdzieś tam nastolatek zachwycałem się rockiem progresywnym, to raczej rocka progresywnego już nie słucham, bo po prostu taki styl grania muzyki, nie wiem, kilkuminutowe solówki i tak dalej, na dłuższą metę mnie raczej męczy. Natomiast jeżeli jest to, nie wiem, jeden czy dwa utwory na płycie, no to okej. Dobrze, to jeszcze dwa utwory z tej płyty zostały w dzisiejszej Japonii. Bossa Norbossa oraz Treore. To Blueno w Japonii w Radio Afera.

No i tylko dodam, że właśnie póki ta Virtuoseria jest gdzieś tam zamknięta w ramach bardzo fajnej kompozycji Frenzy, to mi jak najbardziej pasuje. To przed nami Traore.

Duet Blueno to już za nami w Japonii. Myślę, że muzyka Frenzy będzie jeszcze wracać nieraz. Tymczasem pozostajemy w klimatach Shibuya K. To będzie duet Lele et moi.

Strawberry Talk, Lele et Moi, Orange Punch, to 2007 rok, Lele Moi, to duet Mie i Suzy, retro brzmienie, wplatanie francuskiego, no co zresztą zdarza się w Shibuya K dosyć często. Generalnie inspiracje takim francuskim popem, no ale jest też jazzująco, jest też trochę elektroniki, delikatny wokal, troszkę też retro syntezatorów. Bardzo, bardzo fajna muzyka. Szkoda, że jej tak mało, bo to w zasadzie tylko dwie epki, w tym no ta druga już sporo gorsza, wydana po latach, trochę wtórna. Natomiast Orange Punch z 2007 roku, bardzo, bardzo fajne wydawnictwo i zagramy z niego jeszcze jeden utwór, nazywa się Daydream.

Elle et moi, Wiafonii w Radiu Afera. Teraz troszkę klimaty, no też podobne, można powiedzieć, ale nie tyle gdzieś tam czerpiące inspiracje, co wręcz emorujące. Sunshine Pop, czy też generalnie brzmienie lat 60., 70., a to wszystko za sprawą pierwszej epki projektu Fukamidori.

Sztuka Midori i ich epka z 1998 roku. Tamanegi Monster z taką uśmiechniętą cebulą na okładce. Płyta wydana przez, no można powiedzieć, że dla stylu siły, jaka i kultową wytwórnię LD and K. Natomiast Fuka Midori to duet, który powstał w sierpniu 1997 roku. No i dużo tej muzyki na koncie nie mają niestety. A szkoda, no bo o ile ta epka z cebulą, która, jeżeli chodzi o

9. Też takie, myślę, że nawet jeszcze bardziej słodsze, nawiązujące do pseudolicznego popu lat 60., twee popu, przełomu lat 80. i 90., ale już jest tam bardzo dużo tego eklektyzmu Shibuya K. Aczkolwiek znalazł się tam na przykład cover Our House Crosby, Stillsa, Younga i Nasha. Akurat tego coveru wam nie zagram, ale będzie sporo innej dobrej muzyki. Spinas on the Run to Fuka Midori w Japonii w Radiu Afera.

śliczne, słodkie granie prosto z Japonii, w Japonii, w radiu Afera Fukamidori. No jakbyście tego szukali na serwisach streamingowych, to będzie problem, bo te w cudzysłowie chińskie znaczki, niestety. Natomiast jeżeli macie Spotify, to zapraszam do odwiedzenia, czy też polajkowania playlisty Japonia. Zaraz dodam do niej piosenki z dzisiejszej audycji. Tam już jest tej muzyki naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i Fukamidori też zaraz tam się znajdą. Został nam jeszcze jeden utwór taki lekko, no nie wiem, chyba prześmieszczy. Blue My Sweater, tak się nazywa. Dzięki, że byliście Japonia w Radio Afera. Już za tydzień, tymczasem zapraszam na audycje jazzowe, zaraz po Japonii Summertime, a później Wiek Awangardy i zostawiam was z Fukamidori Blue My Sweater. Do usłyszenia, cześć.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera. Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Dobry wieczór. Witamy serdecznie w 1087 wydaniu programu Summer Times. Przed mikrofonów kłaniają się Przemek Dzięgiel.
2: A Marcin Kaczmarek, dobry wieczór.
1: W zeszłym tygodniu świętowaliśmy setną rocznicę urodzin genialnego Milesa Davisa. Audycja była przygotowana już wcześniej i nagraliśmy ją też chwilę wcześniej. Stąd też, kiedy świat obiegła informacja o śmierci Sonnego Rollinsa, już było za późno, żeby cokolwiek zmieniać. Sonny Rollins zmarł 25 maja w wieku 95, a rocznikowo to właściwie 96 lat. No i trudno nie mieć wrażenia, że Sonny postanowił setną rocznicę Milesa Davisa spędzić razem z nim. Zajrzymy dzisiaj odrobinę do starej, bardzo starej muzyki Sonnego Rollinsa, a na początek będzie właśnie płyta, na której grał razem z Milesem. Jest to płyta Bag's Groove, na której Miles przede wszystkim zaznaczył swoją współpracę z Miltem Jacksonem, ale w sesji z połowy 1954 roku znalazł się też Sonny Rollins, wskutek czego na płycie znalazły się dwie jego kompozycje: I Reggin oraz Oleo.

0: 1954 roku, jeżeli chodzi o nagranie, i 57, jeżeli chodzi o wydanie albumu. Bugs Groove, Miles Davis i Modern Jazz Giants. Wśród tych gigantów właśnie Sonny Rollins, którego pożegnaliśmy w zeszły poniedziałek, 25 maja. Za nami dwie słynne kompozycje Sonny'ego Rollinsa. Pierwsza to I Regin, a druga Oleo. I tak jak stary żart kampusu Politechniki Poznańskiej mówił, że dwóch studentów spotyka się i jeden się pyta, czy wiesz, że trops to od tyłu sport, tak właśnie dwóch jazzmenów mogłoby się spotkać i powiedzieć sobie, a czy ty wiesz, że I Regin to od tyłu Nigeria. I taka była geneza nazwy tej kompozycji, stworzonej przez Sonny'ego Rollinsa. Ja nawet nie wiem, czy trops jeszcze istnieje. Mam nadzieję, że nie zasuszyliśmy tutaj co młodszych słuchaczy jakąś dziadowską historią. No dobrze, to był właśnie 54 rok, ale Sonny Rollins z Milesem Davisem dokonał też wcześniejszych nagrań i aby ich posłuchać, cofamy się aż do 1951 roku.
1: Tak, 51, ale przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić, że Sonny urodził się w 1930 roku, także praktycznie kilka ładnych dekad w jazzie przetrwał. Był taką żywą historią, legendą. Zresztą jego przydomek to był kolos saksofonu. No i teraz posłuchamy kolosa saksofonu z płyty Dig. Wykopaliśmy taki album, który został nagrany w 1951 roku dla wytwórni Prestige. Wydany został w 1956 roku. No to są jakieś daty po prostu nieprawdopodobne odległościowo, ale muzyka do dzisiaj i poraża, i wciąga, no i warta jest posłuchania. No to kompozycja tytułowa Dig, Miles Davis, no i na saksofonie oczywiście dzisiejszy bohater Sonny Rollins.

Dick to tytułowy utwór, kompozycja Milesa Davisa z albumu wydanego na początku 1956 roku, a nagranego w 1951 jako jedno z pierwszych nagrań Sonnego Rollinsa. W składzie Jackie McLean na saksofonie altowym, również w tym utworze, Miles Davis trąbka, Sonny Rollins tenor, Walter Bishop Jr. na fortepianie, Tommy Potter na kontrabasie i Art Blackie na perkusji. Ten utwór brzmi chyba najweselej z całego albumu. Mam wrażenie, że tak właśnie mogliby sobie dżemować, wspominając stare czasy. Miles Davis, Sonny Rollins, Art Blackie i reszta artystów, którzy odeszli już od nas do tej, jak to się mówi, niebiańskiej jazzowej orkiestry. Sonny Rollins rzeczywiście jest legendą. Już na końcu języka miałem żywą legendą, bo przez tyle lat tak żeśmy go określali, ale Sonny Rollins był legendą jazzu, jednym z najpotężniejszych brzmień saksofonu tenorowego. Jednakże jego podejście do muzyki jazzowej było troszkę inne niż Milesa Davisa, Coltrane'a czy Wayne'a Shortera, którzy przez całą swoją karierę próbowali zmieniać jazz, sięgać po nowe ścieżki. Sonny Rollins był bardziej wierny jazzowi klasycznemu, jak chociażby Horace Silver. Chociaż Silver też trochę kombinował z bardziej funkowymi brzmieniami. W każdym razie Sonny Rollins był jak niezmieniająca się skała, która trzymała do końca kariery ten swój jazzowy styl, stworzony jeszcze w latach 50. i 60., co też ma swoją wymowę i jest dla nas takim przyjemnym odnośnikiem, spojrzeniem w stare czasy, kiedy ten współczesny jazz się tworzył. W 1956 roku została nagrana i wydana płyta dwóch wybitnych saksofonistów. John Coltrane, który we wrześniu kończyłby 100 lat, i Sonny Rollins właśnie, który we wrześniu kończyłby lat 96. I teraz zajrzymy do tej płyty. Album nazywał się Tenor Madness.

0: To był utwór tytułowy, a w tym tenorowym szaleństwie obok Sonnego Rollinsa Red Garland, Paul Chambers, Philly Joe Jones, no i na saksofonie John Coltrane. Jakby tak podsumować, z jakimi muzykami grywał Sonny Rollins, no to praktycznie cała encyklopedia jazzowa tutaj się kłania, bo jest i już wspomniany Miles Davis, i jest John Coltrane, jest też Charlie Parker nawet w nagraniach, także no dzieje się sporo tutaj. No a to był album Tenor Madness.
1: I tak oto, opisując postać Sonnego Rollinsa, skupiliśmy się bardzo mocno na latach 50., kiedy to tyle znaczących nagrań dla historii jazzu się ukazało. Natomiast Rollins no, grał przez wiele kolejnych lat i chcielibyśmy teraz zajrzeć do albumu, który osobiście bardzo lubię, a został stworzony na samym początku XXI wieku i w dodatku jest związany z bardzo znaczącą datą w historii świata, tudzież Stanów Zjednoczonych. 11 września 2001, wielu z nas pamięta tę datę, to wtedy w Polsce tworzyły się telewizje informacyjne i właściwie mogliśmy to śledzić na bieżąco. Ja już nie pamiętam, czy po maturze, czy po pierwszym roku studiów śledziłem to w telewizji, jak dwa samoloty uderzają jeden po drugim w nowojorskiej wieży World Trade Center. Było to szokujące wydarzenie, no i też dla Amerykanów spora trauma i szok. Sonny Rollins miał umówiony koncert w Bostonie na 15 września 2001 roku. Pewnie wiele osób zastanawiało się, co z tym fantem zrobić. Czy grać, czy odwołać, czy żałoba narodowa. W każdym razie stało się tak, że ten koncert odbył się i miał właśnie z powodu żałoby po śmierci wielu ofiar specyficzny i nadzwyczajny wymiar. Sonny Rollins na saksofonie tenorowym, Clifton Anderson na puzonie, Stephen Scott na fortepianie, w drugim utworze na kalimbie, a że posłuchamy utworu drugiego, to właśnie będzie kalimba, Bob Cranshaw na basie, Pearl Wilson na perkusji, Kimati Dinizulu na perkusjonaliach. Global Warming to utwór, który wybraliśmy na ostatnie dzisiaj spotkanie z Sonnym Rollinsem. Za 2 tygodnie pewnie powtórzymy jeszcze szersze spotkanie z jego muzyką. A tymczasem Global Warming z 2001 roku.

0: To była kompozycja Global Warming, Sonny Rollins w roli głównej. A tak z ciekawostek, oprócz muzyki jazzowej, to czasami Sonny Rollins otrzymywał takie ciekawe angaże, może nawet nie angaże, ale małe takie joby. I w 70-tych latach, właściwie płyta została wydana na początku lat 80-tych, został zaproszony do współpracy, do nagrania kilku partii saksofonu do Rolling Stonesów. I na płycie Tattoo You, w takim fantastycznym kawałku, myślę, że wielu fanów muzyki rockowej, a Stonesów to już na pewno, Stonesi nagrali taki piękny utwór Waiting on a Friend. I tam Sonny Rollins gra fantastyczną partię saksofonu, która no niesamowicie wierca się w ucho, i ta partia saksofonu, no można powiedzieć kolokwialnie, robi całą robotę w tym utworze. Także polecam przypomnieć sobie ten fantastyczny numer z tą piękną partią saksofonu Sonnego Rollinsa razem z Rolling Stonesami.
1: To może przypomnimy wspólnie i za 2 tygodnie od tego rozpoczniemy Summertime, a potem będziemy kontynuować dalsze spotkanie z muzyką Rollinsa. Jak to mówią, zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał, i zaprośmy słuchaczy do ostatniego już dziś utworu. Już niedługo 2 lata miną, jak zmarła słynna szwajcarska pianistka, improwizatorka Irene Schweizer, a właśnie 2 czerwca kończyłaby dziś 85 lat. No i myślę, że na koniec programu, tuż przed wiekiem awangardy, który po północy, przypomnimy wam chociaż odrobinę

0: o tym, że pamiętamy o Irene Schweizer, wspaniałej artystce. Zajrzymy do solowego albumu z 2008 roku, First Choice, piano solo KKL Luzern, czyli będzie to nagranie z Luzerny w Szwajcarii i jest tam krótki utwór o bardzo pięknym tytule The Loneliness of the Long Distance Piano Player. I chociażby ze względu na ten pomysłowy tytuł tym utworem zamkniemy dzisiejszy Summertime. Irene Schweizer na fortepianie, a przy mikrofonach Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Dobry wieczór, dzień dobry. 3 minuty po północy w audycji Wiek Awangardy wita Wawrzyniec Pąkinia. Nim przejdziemy do tej właściwej muzycznej części, to rozpoczniemy tę audycję tak, jak rozpoczynamy te nasze środowe poranki od bardzo, bardzo długiego już czasu. I powiem szczerze, chciałbym, żeby to już się skończyło, ale ciężko o tym zapomnieć. Po pierwsze o tym, że tuż obok nas, tuż za naszą granicą trwa wojna i to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spróbujmy zauważyć ludzi, którzy przed tą wojną uciekli i spróbujmy okazać im naszą solidarność. To naprawdę ma znaczenie. To naprawdę jest ważne. My też możemy znaleźć się w przyszłości w podobnej sytuacji. I drugie przypomnienie o tym, że trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi i mimo iż ten kryzys jest niewidoczny, to on wciąż jest tam obecny. Ci ludzie są w pasie granicznym, są na Białorusi, ci ludzie nie zniknęli, jest ich mniej, jest malutko przejść takich, które zostają uznane za udane przez Straż Graniczną, ale ci ludzie wciąż tam są. Spróbujmy okazać naszą solidarność i im i spróbujmy okazać naszą solidarność tym, którzy idą im na ratunek. Naprawdę nie trzeba wiele. Czasami wystarczy kliknąć i polubić jakąś wiadomość na Facebooku albo innym medium społecznościowym, albo też napisać po prostu na adres którejś z organizacji, które tą pomoc wciąż jeszcze gotowe są nieść. A poza tym jest też możliwość wsparcia organizacji, które starają się integrować uchodźców, imigrantów w Polsce z polskim społeczeństwem. W Poznaniu jest na przykład Przestrzeń Dobrej Integracji prowadzona przez Stowarzyszenie Lepszy Świat. Polecam waszej pamięci, bo to jest coś, co jest zupełnie unikatowym przedsięwzięciem w skali naszego kraju. Drugiej takiej przestrzeni nie ma. A nim rozpoczniemy to, co będzie tematem dzisiejszego naszego spotkania, sięgniemy w pierwszej części po nowości płytowe, to przypomnienie o dwóch datach. Po pierwsze o tym, że wczoraj, 2 czerwca, urodziny świętowałaby Irene Schweizer.

Iren Schweitzer, Fred Anderson i Hamid Drake z koncertu na festiwalu w Wilisau. Któryż to był rok? 1998. Ta Iren Schweitzer to w ogóle legenda pianistyki, pojawiająca się niezwykle rzadko w przestrzeni wieku awangardy. A szkoda, bo ma w swoim dorobku płyt niezwykłych i składów niezwykłych bardzo, bardzo wiele. Bardzo wiele duetów z perkusistami, z Hanem Benninkiem, z Luisem Moholo, tam są chyba ze trzy płyty ich wspólne, z Hamidem Drake'iem również. Nagrania z legendami światowego jazzu i nade wszystko te realizowane w kobiecych składach jako Le Diabolique z Joël Leandre i z wokalistką Maggie Nichols. Pojawiła się pierwszy raz w 1967 roku na festiwalu w Montreux. Tam wystąpiła między innymi z Youssefem Latifem, a potem to już się wszystko potoczyło. I odeszła od nas w wieku 83 lat. Zmarła, a żegnaliśmy ją w 2024 roku. To było wczoraj, a jutro, a czwartego urodziny ma Anthony Braxton.

Anthony Braxton, jeden z najważniejszych muzyków jazzowej, nie tylko awangardy, jeden z najważniejszych kompozytorów, liderów, muzyków dwudziestowiecznego jazzu. Ten XXI wiek już nie jest dla niego takim pasmem aktywności, takim pasmem rewolucji, które zapoczątkował i którym nadał cel i w których tak naprawdę pozostał sam. Ale w dalszym ciągu tworzy on takie oto perły. Tutaj akurat w kompozycji Bridge over Troubled Water Paula Simona i Arta Garfunkla, którą potraktował jego kwartet, kwartet z Alexandrem Hawkinsem, Neilem Charlesem i Stephenem Davisem jako jazzowy standard. A co dalej w naszym dzisiejszym spotkaniu? Dalej sięgniemy po kilka nowych albumów. Rozpoczniemy to od albumu Alana Braufmana. To muzyk, który pojawiał się w wieku awangardy. Pojawiał się wtedy, gdy nagrał dwa fantastyczne albumy. Powracając po trzech dekadach milczenia na jazzową scenę. Saksofonista altowy, flecista, muzyk, który zaczynał swoją karierę między innymi u boku Davida Eswera w nowojorskich loftach. To wtedy, w roku 75, zasiedlili oni jeden z budynków na Dolnym Manhattanie i stworzyli tam nie tylko przestrzeń, w której mogli być, ale także miejsce prób, otwarte miejsce prób i koncertów dla wielu, wielu muzyków. Po latach niektóre jego albumy stały się początkiem spiritual jazzu. Mimo tego, że niewątpliwie przynależał od początku do jazzowej awangardy, do rewolucji, którą przyniósł free jazz, to jednak był w tym miękki, w tym graniu. Był jakiś taki z jednej strony nieziemski, z drugiej strony mocno osadzony nie tylko w jazzowej tradycji, ale także chętnie odwołujący się do muzyki bardziej popularnej.

Alan Braufman, Patricia Brennan, Luke Stewart, Chet Taylor stoją za albumem Anthem for Peace. I tak ten album się otwiera. Angels, tak nazywa się ta kompozycja, w której pobrzmiewają echa Alberta Eilera. Nie tylko w tytule kompozycji, ale w tych marszowych frazach, które gra Alan Braufman, wyraźnie tego Eilera słychać. Oczywiście to wszystko jest bardziej wygładzone, oczywiście. Wibrafon nadaje miękkości temu brzmieniu. Oczywiście kompozycje Braufmana są zwięzłe, są zwarte. Nie rozlewają się tak szeroko i nie są tak potwornie angażujące jak kompozycja Eilera. Ale w dalszym ciągu jest to świetne, fantastyczne, piękne granie. Niektóre utwory mają zdecydowanie bardziej taki miękki wyraz, zdecydowanie bardziej przynależą do świata spiritual jazzu niż to, co wybrzmiało. Ale to w dalszym ciągu jest fantastyczne, fantastyczne granie. A oprócz tego nową płytę nagrali również Bill Orcutt i Mabe Frati. Bill Orcutt, legenda improwizowanej gitary, człowiek, bez którego właściwie tą współczesną gitarę trudno sobie wyobrazić. I Mabe Frati, pochodząca ze środkowej Ameryki, wiolonczelistka i wokalistka, przynależna bardziej może do świata avant-popu czy avant-rocka, takiego delikatnego. Tutaj, no cóż, jak tutaj brzmi?

Mabe Frati, Bill Orcutt albo Bill Orcutt i Mabe Frati. Nagranie tej płyty i jej historia jest taka dosyć zaskakująca. Ona, flirtująca z muzyką popularną, nagrywająca piosenki, ale grająca cały czas na wiolonczeli, pytana w wywiadzie prasowym o inspirację, powiedziała, że jedną z jej inspiracji jest muzyka Billego Orcutta. I Billy Orcutt, gdy usłyszał to, postanowił odnaleźć ją, nawiązać z nią kontakt i spróbować coś zrobić z tą muzyką, by była ona wspólna. I cała płyta jest efektem nie tyle tego, że oni się spotkali i weszli do studia, ale zdalnie wymieniali się pomysłami. Zaskakujące, tak jak słyszeliśmy tutaj w jednym z utworów, jednej z wspólnych kompozycji Arise from Graves and Aspire, nie da się tego w ten sposób postrzegać w moim odczuciu. To jest muzyka, która jest w pełni uprawnionym duetem dwóch artystów, dwóch twórców fascynujących się głosem tej drugiej strony. Momentami szalona. Forced to jest taka improwizacja, gdzie naprawdę wiolonczela dochodzi na skraj szaleństwa. Momentami, tak jak w The Heaven of Our Misery, jednak ostrożna, melancholijna, piękna, melodyjna, fascynująca. Zbiór miniatur, ale tak pięknych, że ja mogę do nich naprawdę powracać bardzo, bardzo często. To jeszcze na zakończenie spotkania z tą płytką Billa Orcutta i Mabe Frati, The Heaven of Our Misery.

piękne, prawda? I tak naprawdę właściwie to mało awangardowe, ale piękne. Bill Orcutt pojawia się także na kolejnym albumie, po który chciałem sięgnąć, na albumie, który nosi tytuł A Mouth at Both Ends. I tylko niestety ta płyta złożona jest z dwóch duetów. Łączy to wszystko nazwisko gitarzysty Tashi Dorji i w pierwszym utworze prezentuje się w duecie z Billem Orcuttem, w drugim z Joe McPhee. My wszelako sięgniemy po ten drugi. Jednak bohaterem tego albumu niewątpliwie jest Tashi Dorji, gitarzysta o filipińskich korzeniach, osiadły w Chicago, którego prezentowaliśmy w wieku awangardy w różnych wcieleniach. I z Dave'em Rempisem, i z gitarzystami z The X, Terrym Hesselsem i Andy Moorem. A dzisiaj przyjdzie czas na duet z Joe McPhee. Sam Dorji jest gitarzystą niezwykłym, bardzo takim mrocznym, o bardzo wszechstronnym wszakże podejściu do instrumentu, który można zdefiniować jako nieustanny ruch i głęboką otwartość. Tak chyba należałoby mówić o jego muzyce. A gdy dołącza do tego Joe McPhee, to dochodzi ten jazzowy czpień, osadzenie w tej jazzowej tradycji. Bo Joe tutaj, grając na saksofonie i udzielając się wokalnie, taką właśnie kotwicą dla muzyki filipińskiego gitarzysty jest. Utwór trwa 20 minut, podobnie jak pierwszy, gdzie wymieniają się z Billem Orcuttem niezliczonymi pomysłami i frazowymi, i formalnymi. Naprawdę, to jest taki album, który fascynuje od pierwszej minuty, a każde przejście jest pewnym zaskoczeniem. Dla mnie jednak ten duet z Joe McPhee jest szczególny przez samą osobę Joe. I dodam tylko, że nagranie przeleżało na półce dosyć długo, bo zostało zarejestrowane w czerwcu 2018 roku. Więc Joe McPhee i Tashi Dorji, Both Ends, a potem w drugiej godzinie spotkania wieku awangardy. No cóż, trochę postanowiłem odnieść się do tego, co możemy usłyszeć obecnie na trwającym festiwalu, który w Kiekszu nad Jeziorem Kierskim organizuje Leszek Możdżer, Enter Out, Enter Festival. I ja mam takie wrażenie, no w tym roku pojawił się dzień Johna Zorna. Mam jednak takie wrażenie, że John Zorn przywiózł takie projekty, które są bardzo bezpieczne, które są bardzo mainstreamowe, niemalże odwołują się do jakiegoś takiej, do jakiejś takiej miękkiej formy jazzu. No, sam pojawi się na scenie przede wszystkim z New Electric New Masada Quartet, tak to się chyba nazywa, z gitarzystą Lagerlundem, z perkusistą Kenny Wallesenem i Janem Roderem na kontrabasie. I to jest skład, który pojawił się w wieku awangardy, ale no cóż, we mnie pozostawił olbrzymie uczucie niedosytu. Bo ta muzyka straciła swój pazur, straciła swój nerw. Mam wrażenie, że Zorn przesadnie ją wygładził, że Zorn zrobił z niej coś takiego, co nie przystaje do, i do mojej wizji Masady, i do wszystkich tych albumów, które były, czy to pierwszego kwartetu, czy potem elektrycznych wcieleń tego zespołu, a nade wszystko nie przystaje do tego, co postanowiłem zaprezentować na koniec dzisiejszego spotkania, czyli do koncertu pierwszej odsłony elektrycznej Masady w takim samym instrumentalnym składzie, ale z Markiem Ribotem zamiast Lagerlunda i z Chrisem Woodem, basistą Medeski Martin and Wood
zamiast Jana Rodera. I jak to brzmi? No brzmi to jak milion dolarów po prostu. Jest w tym energia, jest w tym pazur, jest w tym drapieżność. I nie bez znaczenia jest to, że ten koncert zagrali w legendarnym nowojorskim klubie CBGB bardzo dawno temu, w 1994 roku. Czyli najpierw Tashi Dorji i Joe McPhee, a potem pierwsza, najwcześniejsza, jaką znam, odsłona elektrycznej masady i pierwsze podejście do tego, co Zorn po usunięciu Ribota nazwał New Masada Quartet. Tyle na dziś na żywo. Zostawiam was samych najpierw z duetem, a potem z kwartetem Zorna w repertuarze Masady. Dobrego wieczoru, dobrego tygodnia. Mam nadzieję, że usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Audycję przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.

0: they move?
1: Yeah.